0: naprawdę, bo część ludzi na przykład chciałaby włączyć aktywność fizyczną i też szuka porady u mnie, jak to zrobić, jak to zacząć, jak zacząć się ruszać. Część ludzi oczekuje tego, że po prostu rozpiszę im dietę, której przestrzeganie spowoduje to, że będzie im łatwiej zrzucić tą nadprogramową masę ciała, albo część oczekuje takich ogólnych wskazówek, jak powinni się lepiej odżywiać, żeby schudnąć, albo żeby nie nabierać tej masy ciała. I to jest... To do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. Jeśli ktoś... To też w zależności od tego, jakie ktoś ma predyspozycje, jakie ma oczekiwania, jak dużo chce pracy w to włożyć. Na przykład są ludzie, którzy chcieliby się zacząć ruszać, ale kompletnie nie mają na to czasu. Wtedy na przykład szukamy raz, że bardziej restrykcyjnej diety, a dwa, na przykład szukamy takich sposobów, żeby oni byli w stanie się ruszać na przykład w ciągu dnia pracy albo wykonywać bardzo krótkie, bardzo intensywne treningi, które im pomogą spalić trochę kalorii, a nie zabiorą, tak, nie każe im biegać codziennie po 2 godziny czasu na przykład.
1: Albo na przykład wracamy z pracy, ze szkoły i wysiadamy 3 przystanki wcześniej.
0: Na przykład.
1: I spacerek.
0: Na przykład. Jest dużo takich zwyczajów tak naprawdę. Na przykład proszę zauważyć, że nawet praca biurowa dzisiaj, kiedyś praca biurowa polegała na tym, że przynosiło się dokumenty z jednego miejsca na drugie, trzeba było pójść pogadać z koleżanką gdzieś w biurze obok i tak dalej.
1: Czasem... A teraz maila wysyłamy po prostu.
0: Dokładnie, wysyła się maila, wysyła się plik z dokumentami komuś i nawet go nie trzeba przenieść. A to są niby małe ilości kalorii, ale wsumowane w ciągu całego dnia, potem w ciągu całego tygodnia, to są różnice, które już robią różnicę i powodują to, że dzisiaj tyjemy bardziej niż 20 lat temu na przykład.
1: Porządne sprzątanie, porządki domowe. Sama w sobie to jest aktywność fizyczna i sporo kalorii spala.
0: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie to jest... Tego typu czynności spalają sporo kalorii i takie całodzienne sprzątanie to może spalić zdecydowanie więcej kalorii niż naprawdę intensywny trening.
1: Czyli co, teraz naszym słuchaczom radzimy proszę wstawać, słuchać radia i w międzyczasie sobie myć okna.
0: Na przykład. Nie wiem, jak to zrobić, ale...
1: Kiedyś było tak, że mam wrażenie, przychodziło się ze szkoły o godzinie 15 i tak naprawdę był czas na wszystko. Teraz i młodzi ludzie i starsi, ale chciałbym się skupić teraz na tych młodych osobach. Zajęcia od 8 do 17 załóżmy, ale później jeszcze lekcja francuskiego, później pianino, trzeba dojechać do domu i w domu jestem o 20. Od 7 do 20 nie mam mnie w domu. Jak dbać o dietę i co zrobić, żeby te produkty, które jemy w trakcie swojego dnia, były zdrowe? No bo nie wyobrażam sobie, żeby chodzić wszędzie ze swoim pudełeczkiem z obiadem, bo to często jest bardzo uciążliwe. Z kolei jak podejdę do automatu z różnymi przekąskami, no to tam zdrowej przekąski raczej nie znajdę. Nie jeść nic?
0: To nie jest najlepsze rozwiązanie, oczywiście. Nie przegłodzenie się przez cały dzień nie jest dobrym pomysłem. Na pewno trzeba zjeść jakiś posiłek w ciągu dnia. I tutaj mamy kilka wyborów. Niekoniecznie trzeba od razu na przykład skupiać się na tym, żeby zjadać 5 posiłków dziennie i każdy, żeby był inny, ale wystarczy, że jeśli w ciągu tego długiego dnia zjemy jeden dobry posiłek, i rozłożymy ten całe swoje zapotrzebowanie kaloryczne na 3 posiłki, a nie na 5 na przykład, to już ułatwia sprawę. Możemy spróbować znaleźć jakieś miejsce gdzieś tam po drodze naszej do pracy, czy do szkoły, czy gdzieś między zajęciami, które oferuje zdrowe przekąski. Oczywiście tego typu miejsca zazwyczaj są droższe i zazwyczaj czasem nawet, czy również czasem mogą być mniej atrakcyjne, bo fajniej zjeść pewnie burgera niż sałatkę, no ale to jest sposób, żeby ograniczyć ilość tych kalorii w ciągu dnia i podejmować mądrzejsze, zdrowsze decyzje.
1: I jeszcze jedna kwestia, słodkie napoje. Chyba każdy ma momenty załamania, momenty słabości, kiedy sięgamy po napój gazowany, słodki, pełen cukru.
0: No to nie jest, to jest bardzo zła decyzja i to jest bardzo kiepski pomysł. Już zdecydowanie lepiej sięgnąć wtedy po napój, który jest słodzony jakimś słodzikiem, bo przynajmniej on nie dostarczy kalorii.
1: Ale ja słyszałem z kolei, że słodziki są niezdrowe i rakotwórcze.
0: Znaczy, to nie jest prawda, że są rakotwórcze. Na pewno to nie jest nic zdrowego, ale cukier również nie jest zdrowy, więc tutaj podejmując decyzję, czy wybieramy słodzik, czy wybieramy cukier, to lepiej wybrać słodzik. Mimo to te te napoje nie są niczym zdrowym, dostarczają na przykład, kola dostarcza bardzo dużo fosforu, którego i tak jest nadmiar w naszej diecie i nie powinniśmy tych napojów wypijać. Nawet nie powinniśmy wypijać soków, bo część osób myśli, że sok jeszcze świeżo wyciskany na przykład, albo sok taki jednodniowy. Niestety te soki nie są zdrowe, ponieważ wyciskając sok z owoców pozbawiamy je błonnika, wielu witamin i dostarczamy taką skoncentrowaną dawkę kalorii, którą łatwo wypijamy, łatwo nie zapominamy i to też powoduje tycie. Soki nie są dobrym pomysłem.
1: Ale te soki są wyciskane, ja się zatrzymam tutaj, tego dnia, w którym są sprzedawane, no to są soki jednodniowe. Nie mają dodatku cukru. Ja sprawdzam często, co jest napisane na etykiecie i skład i rzeczywiście w większości skład to jest po prostu sok. I mimo wszystko mówisz, że nie warto.
0: Tak, nie warto.
1: Ale sam, jakbym sobie sam w domu wycisnął.
0: To nie ma dużego znaczenia. Zdrowym źródłem owoców są po prostu całe owoce. Jeśli wyciśniemy te owoce, pozbawiamy je błonnika, pozbawiamy je witamin, dlatego bardzo często jest tak, że na szklankę wyciskanego soku wchodzi kilka owoców i zamiast dostarczyć te kilka owoców, które by napełniły nam brzuch na wiele godzin, dostarczyły błonnika, dostarczyły witamin, to my wypijamy taką szklankę, po której praktycznie nie czujemy żadnego uczucia sytości, a ona jednak wniosła te 200-300 kalorii do naszego jadłospisu.
1: Czyli zamiast soku po prostu owoc.
0: Na przykład.
1: A co sądzisz o takich owocach jak banany? Bo dla osób, które interesują się dietą odchudzającą, są pewne owoce zakazane. Między innymi banany.
0: Banany i winogrona zazwyczaj.
1: No widzisz, i one są właśnie najsmaczniejsze. Nie rozumiem, dlaczego tak musi się dziać.
0: To są bardzo dobre produkty i absolutnie nie należy ich unikać. Oczywiście, gdyby ktoś zjadał 2 kg dziennie, to dostarczyłby prawdopodobnie zbyt dużo kalorii. Ale to nie są takie ilości kalorii, żebyśmy się musieli tym bardzo przejmować. Jeden banan to jest około 100-120 kalorii. To jest zdecydowanie mniej niż jakikolwiek baton. To jest nawet mniej niż kawa latte z cukrem i z mlekiem. Więc tym nie należy się przejmować. To, co naprawdę trzeba ograniczać, to właśnie wyciskane soki, to dodatek cukru, to rafinowane źródła węglowodanów, takie jak biały chleb na przykład, ale nie owoce. Owoce to są ostatnią rzeczą, którą trzeba eliminować z diety. Nawet czyli banany i nawet winogrona.
1: I na przykład, jeśli bardzo chcemy dbać o swoją dietę, to takiego banana można zjeść rano. Bo podobno właśnie rano można zjeść więcej, można sobie pozwolić na więcej, ponieważ to wszystko w ciągu dnia przetworzymy na energię.
0: Znaczy, to jest dosyć
1: mit?
0: To jest atrakcyjna koncepcja, że zjedzenie w pewnej porze produktów działa inaczej niż zjedzenie tych produktów w innej porze. Jednak tak naprawdę jest ważny całodzienny bilans kalorii. Niezależnie od tego, czy zjemy więcej produktów rano, czy więcej produktów wieczorem, jeśli bilans kalorii zostanie zachwiany z jakiegoś powodu, no to niestety zaczniemy tyć. Faktycznie jest tak, że zazwyczaj jeśli zjemy coś rano, to potem jesteśmy bardziej najedzeni. Czyli na przykład zjadamy solidne śniadanie i później przez wiele godzin czujemy się nasyceni, zjadamy mniejszy obiad, zjadamy mniejszą kolację i to działa. Jeśli zjemy natomiast na kolację więcej, no to zazwyczaj do rana i tak już zdążymy zgłodnieć, więc to nie ma znaczenia, ale to tylko i wyłącznie chodzi o nasze odczucie i o to, że raczej będzie nam łatwiej kontrolować apetyt, jeśli zjemy więcej rano, a mniej wieczorem, a nie o to, że jest jakiś magiczny sposób albo jakieś prawo biologiczne, które by wyjaśniało, czemu jedzenie na noc tuczy bardziej albo mniej z jakiegokolwiek powodu.
1: No dobrze, wracając już ściśle do twojej pracy, do twoich obowiązków, wiem, że ustalasz diety. Takie diety przygotowujesz indywidualnie. Powiedz mi, czy dieta, którą przygotowujesz dla młodej osoby, różni się od diety, którą przygotowujesz dla osoby starszej, bo też słyszałem, że no, są wymagania tak, kaloryczne. Mniej kalorii potrzebuje człowiek starszy, człowiek młodszy potrzebuje więcej kalorii.
0: Tak.
1: Ile to jest tak dla młodego człowieka?
0: To bardzo zależy od tego, ile ta osoba waży. To są różnice między 2000 a 4000 kalorii, w zależności od wagi, w zależności od aktywności fizycznej. To są bardzo duże różnice. Nawet jest tak, że zazwyczaj mężczyźni potrzebują więcej kalorii, a do mnie czasem trafiają dziewczyny, które uprawiają intensywnie sport i muszę zapisać dietę, która ma więcej kalorii niż ich męża na przykład, który
1: siedzi za biurkiem cały dzień.
0: Siedzi za biurkiem albo ma niewielką aktywność fizyczną. Oczywiście z wiekiem trochę spada nasze zapotrzebowanie na energię i to się wiąże z dwiema rzeczami. Z jednej strony, w sumie tak naprawdę wiąże się z jedną rzeczą. Wiąże się z tym, że z wiekiem zazwyczaj stajemy mniej aktywni fizycznie i w związku z tym raz, że spalamy mniej kalorii, a z drugiej strony tracimy masę mięśniową, która wymaga tego, żeby jej podtrzymanie wymaga, no jest kosztowne energetycznie. I dlatego dobrym sposobem na odchudzanie się jest właśnie budowanie masy mięśniowej. To brzmi troszkę paradoksalnie i kobiety się tego bardzo boją, bo kobiety bardzo boją się nabrać masy mięśniowej, ale tak naprawdę to jest bardzo dobra droga do tego, żeby się odchudzić, a jednocześnie nie zmusić się do jedzenia mniejszej ilości kalorii.
1: To co byś polecił mi jutro na śniadanie? Chcę się zacząć odchudzać jutro.
0: Chcesz się zacząć odchudzać? Poleciłbym ci na przykład płatki owsiane.
1: Mhm, ale ja nie lubię.
0: Nie lubisz płatków owsianych, dobrze. A co lubisz?
1: No ja lubię sobie rano czekoladkę, jakieś słodycze właśnie. Co byś zrobił z takim interesantem?
0: Jeśli ktoś bardzo lubi słodycze, to staram się z nim umówić na przykład, że jemy teraz te słodycze co drugi dzień. Że to nie jest tak, że codziennie są te słodycze. On je codziennie te słodycze i nie wyobraża sobie bez tego. To próbujemy co drugi dzień je zjeść. Albo jeśli jest troszkę bardziej lepiej zmotywowana ta osoba, to na przykład raz w tygodniu, po to, żeby nie wyeliminować ich kompletnie, ale ograniczyć ich ilość.
1: I mieć w świadomości to, że te w końcu zasłużę sobie na batonika albo na czekoladę.
0: Tak, na przykład.
1: A wracając jeszcze do naszych porad żywieniowych, wiem, co mogę zjeść na śniadanie. No dobrze, zjem już te płatki owsiane. A co na kolację?
0: Co na kolację?
1: I o której te kolacje? A chodzę spać o północy.
0: To jeśli zjesz koło 22, to jest dobrze. To jest dobrze. Dobrze, żeby kolacja nie była jakaś bardzo sycąca, bardzo duża, żeby po prostu dobrze ci się po niej spało. Nie jest prawdą na przykład, że węglowodany zjedzone na noc tuczą, a zjedzone w ciągu dnia nie mają takiego wpływu, bo to nie od tego zależy. To zależy po prostu od ilości kalorii. Teraz jest modne takie podejście, które się nazywa intermittent fasting. To polega na tym, że ludzie na przykład nie jedzą śniadania, a potem dopiero jedzą ci duże kolacje. To nie jest metoda, której jestem jakimś gorącym zwolennikiem, ale ci ludzie faktycznie chudną, mimo to, że dostarczają dużo kalorii w godzinach wieczornych, bo to po prostu nie ma dużego znaczenia. Jeśli zapanujemy nad bilansem kalorii, to możemy zjeść nawet na wieczór. No z tym, że często jedzenie na wieczór kończy się tym, że budzimy się w nocy, jest nam niedobrze, źle śpimy. Mhm.
1: Zdecydowanie obalamy mit, że kolacje są najgorszym przeciwnikiem dobrej sylwetki.
0: Nie są. Jeśli tylko panujemy nad ilością kalorii, to nie są. Jeśli oczywiście nasza kolacja wygląda w ten sposób, że przez cały dzień jemy normalnie tyle, co potrzebujemy, a jemy kolację, która jest nadprogramowa, to oczywiście ona utuczy. Ale z drugiej strony, gdybyśmy jedli bardzo duże śniadanie, a przez cały dzień jedli resztę, czy ponad swoje zapotrzebowanie też, to i tak przytyjemy. Będzie się ta kolacja byłaby bardzo drobna.
1: Każdy dietetyk jest trochę psychologiem, prawda?
0: Powinien być. To różnie bywa niestety, ale powinien być. Teraz też są studia na przykład psychodietetyków, które próbują tworzyć takich interdyscyplinarnych specjalistów zajmujących się właśnie czymś pomiędzy psychologią a dietetyką, bo dietetyka jest czymś, przejście na dietę jest czymś, co jest bardzo poza naszą strefą komfortu. My mamy swoje przyzwyczajenia i z niektórych przyzwyczajeń jest stosunkowo łatwo zrezygnować, ale przed przyzwyczajenia dietetyczne, one często są zakorzenione bardzo, bardzo głęboko. Na przykład to, co mówiłeś, że lubisz słodycze, to może być na przykład wynik tego, że jak byłeś mały, to twoja mama dawała ci słodycze, jak zrobiłeś coś dobrego, jak zasłużyłeś na coś, byłeś grzeczny, coś, dobre oceny i tak dalej, dostawałeś słodycze. Więc w twojej głowie istnieje takie połączenie, że jak się dobrze zachowujesz, to zasługujesz na nagrodę. Zasługujesz na nagrodę, którą są słodycze, ten słodki smak tych słodyczy.
1: No i dzisiaj byłem w pracy, wszystko dobrze zrobiłem, tak jak mnie prosił szef, więc wieczorem mam ochotę na czekoladę.
0: Dokładnie, dokładnie masz ten, masz ochotę się tym nagrodzić. No i w sumie nie ma w tym nic złego, tak? Bo zasłużyłeś na tą nagrodę, tylko niestety twoja waga może wzrastać po czymś takim. Mhm.
1: Jestem tym młodym człowiekiem, który już dzisiaj się pojawił w naszej rozmowie i mam te nadprogramowe kilogramy, ale w końcu postanowiłem coś ze sobą zrobić, zmienić swoje życie. Przeszedłem na dietę. Z tym, że no, trafiła się jedna impreza, druga impreza, a na imprezie wiadomo, napoje, do tego jakieś przekąski niezdrowe. Często jest chyba tak, że ludzie, którym raz się coś nie uda i powiedzmy raz popełnią jakiś grzech żywieniowy w trakcie swojej diety, a do tej pory byli bardzo zmotywowani, rezygnują z niej, bo myślą, że już wszystko przepadło, że już popełniłem ten błąd, zjadłem te krakersy i te paluszki, chociaż nie powinienem.
0: Tak, tak jest bardzo często, ci ludzie często porzucają dietę. Szczególnie demotywujące jest to, że na przykład jeśli się odchudzamy, nasza waga często spada dosyć szybko, bo tracimy również wodę. Tracimy również wodę, część ludzi na przykład, zresztą słusznie, w momencie, kiedy przychodzi na dietę, trochę mniej soli na przykład, je trochę mniej produktów, które mają dużo soli i w związku z tym tracą sporo wody. A w momencie, w którym pójdą na imprezy, najedzą się tych słonych krakersów, zjedzą w ogóle więcej, ich waga gwałtownie wzrasta. To się okazuje, że oni jednego dnia ważyli powiedzmy 75 kilo, a następnego dnia ważą 77 albo 78 i im się wydaje, że w ogóle tak naprawdę przekreślili ostatnie 3-4 tygodnie swojej pracy, jaką było odchudzanie. To jest złudne dosyć, bo ta waga zazwyczaj po takim chwilowym wahnięciu, po takim chwilowym piku w górę, ona później po 2-3 dniach znowu wraca do normy i znowu oczywiście jesteśmy zazwyczaj trochę ciężsi niż przez tą imprezą, ale ta różnica wynosi około 0,5 kg na przykład, a nie 2 albo 3 kg i to jest bardzo demotywujące i nie powinniśmy się tym przejmować. Oczywiście niedobrze, że takie odstępstwa mogą hamować naszą dietę, ale jej nie przekreślają. Zdecydowanie lepiej odżywiać się przez większość czasu zdrowo i raz na jakiś czas zaszaleć, niż nie odżywiać się zdrowo i też zaszaleć, bo to tak zazwyczaj jest.
1: Tendencja wśród młodych osób jest taka, że oczywiście tyją, ale to nie jest tylko w Polsce, to na świecie. USA chyba przoduje.
0: No właśnie, niestety to USA jest pokazywane jako dla nas jako takie miejsce, gdzie tam
1: powiedzmy
0: się naprawdę
1: wprost, kraj otyłych ludzi.
0: Tak, kraj otyłych ludzi, tylko że problem polega na tym, że faktycznie jeśli porównamy powiedzmy 20, 30, 40 latków amerykańskich, to oni są dużo grubsi niż my. Amerykanie są zdecydowanie grubsi, ale jeśli zaczniemy porównywać nasze dzieci, to się okazuje, że dzieci amerykańskie i dzieci polskie zaczynają wyglądać dosyć podobnie i to jest niepokojące, bo z tego pokolenia prawdopodobnie wyrośnie pokolenie właśnie takich grubych Amerykanów. No niestety pod tym względem doganiamy ich dosyć szybko i powinniśmy coś z tym zrobić, bo mamy trochę więcej czasu niż oni. Oni mogli się czuć zaskoczeni tym, co się stało, a my już nie powinniśmy. My już wiemy, że coś takiego się dzieje i powinniśmy dbać o to, jak nasze dzieci się odżywiają.
1: Dzieci ogólnie w Polsce odżywiają się niezdrowo, wyrastają na młodych ludzi, którzy cierpią na nadwagę albo otyłość. I później pojawia się, mam wrażenie, element, jakim są hormony, jakim są randki, relacje damsko-męskie i pojawia się takie poczucie samokrytycyzmu, tak, którego w dzieciństwie chyba nie ma. No i młodzi ludzie starają się za wszelką cenę schudnąć i to jak najszybciej, najlepiej w 2 tygodnie 10 kilo. Różne diety, które są niebezpieczne wręcz.
0: No diety półbiedy, czasem się pojawiają też środki farmakologiczne, na przykład kupowane z internetu, które po prostu są niebezpieczne dla życia. W zeszłym roku mieliśmy przypadek kobiety, która umarła po zażyciu środka, który kupiła drogą internetową i to jest bardzo niebezpieczne. To eksperymentowanie z farmakologicznymi środkami jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest nawet kupowanie suplementów diety, bo one potrafią być zanieczyszczone niestety substancjami, które są niebezpieczne.
1: Nawet takie, które są sprzedawane w aptece.
0: Niestety nawet tak. Badanie, które było przeprowadzone przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, wykazało, że mniej więcej 15% środków przeznaczonych dla sportowców jest zanieczyszczone jakimiś substancjami, które nie są zadeklarowane na składzie i są po prostu nielegalne, nielegalnie się tam znalazły. Mhm. Tutaj, jeśli chodzi o diety, to jest trochę bezpieczniej, no bo dietą jest trudniej zrobić krzywdę niż jakąś tabletką. Niemniej oczywiście mogą ci ludzie bardzo często na przykład przechodzą na diety niskowęglowodanowe, taka jak dieta Dukana, czy w polskiej odmianie dieta Kwaśniewskiego. Chociaż dieta Kwaśniewskiego jest trochę różni od diety doktora Dukana, bo dieta Kwaśniewskiego zawiera dużo więcej tłuszczu. I te diety, one faktycznie dosyć szybko odchudzają, są dosyć atrakcyjne dla niektórych osób, bo zawierają takie produkty jak na przykład smażone jajka, które są smaczne, czy duże ilości tłustego mięsa, które jest po prostu smaczne, a z drugiej strony odchudzają dobrze. I ci ludzie przechodzą na takie diety, niestety robiąc sobie krzywdę i skracając sobie życie w ten sposób.
1: No i to powinna być przestroga.
0: Powinna być przestroga, no tylko, że nikt im tego nie może zabronić, niestety.
1: Zdradzę trochę naszego życia radiowego. W kuchni rozmawialiśmy na temat kawy, bo akurat sobie ją robiliśmy. Podobno kawa z mlekiem jest zdrowsza od kawy bez mleka.
0: Tak, tak. Chodzi o ilość szczawianów, które się są w stanie przyswoić. Jeśli dolejemy do tej kawy mleka, to nie musi być mleko krowie koniecznie. Może być na przykład to mleko sojowe, jakiekolwiek mleko roślinne. Chodzi tylko o to, żeby wapń, który się znajduje w tym mleku krowim lub napoju roślinnym, fortyfikowanym, żeby związał szczawiany, żeby te szczawiany nie odłożyły nam się w nerkach w postaci kamieni.
1: No bo później może być niebezpiecznie dla naszych nerek i ogólnie dla naszego zdrowia.
0: Po wielu latach oczywiście, ale lepiej chuchać na ziemi.
1: Widzisz, mam wrażenie, że nawet nieodpowiedzialne diety, które są mordercze wręcz, one przynoszą takie efekty oczywiście negatywne po wielu latach, kiedy tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie ocenić diety i nie jesteśmy w stanie powiedzieć stop, bo to jest złe, bo nie czujemy nic, tak? Nie czujemy się źle, a wręcz przeciwnie, chudniemy i osiągamy swój cel, a po kilku latach okazuje się, że jednak spustoszenie w naszym organizmie te diety zasiały.
0: Tak, to jest w ogóle problem. Problem też jest nawet natury takiej czysto psychologicznej, bo na przykład jeśli sięgasz dzisiaj po czekoladę, to czujesz dzisiaj teraz jej słodki smak i to jest super, ale jakąkolwiek karę za to dostaniesz jutro, tak? Jak staniesz na wadze i się okaże, że ważysz trochę więcej. Zawsze kiedy jakaś czynność i negatywna konsekwencja tej czynności jest oddalona w czasie, no to trudniej po prostu się nauczyć, że to jest dla nas niedobre.
1: I to jest niebezpieczne.
0: Jest niebezpieczne.
1: Wracając jeszcze, nie wracając, teraz chciałem cię zapytać o dietę wegańską i wegetariańską, bo teraz jest wzięcie na te diety, szczególnie wśród młodych ludzi. Wydaje mi się, że młodzi ludzie bardzo, bardzo chętnie właśnie na takie diety przychodzą. Niektórzy z powodów światopoglądowych, inni po prostu chcą żyć zdrowiej, bo myślą, że to jest zdrowsze. Czy rzeczywiście dieta bezmięsna i bez produktów mięsnych jest zdrowa?
0: Tak, jest jak najbardziej zdrowa. Długo uważaliśmy, że taka dieta wymaga więcej skupienia się niż dieta, która zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego.
1: I w naszej świadomości chyba tak zostało.
0: Tak, w naszej świadomości tak zostało. Faktycznie jest kilka elementów w takiej diecie, na które trzeba bardziej zwrócić uwagę niż w przypadku diety, która zawiera wszystkie produkty. Niemniej jeśli analizujemy sposób żywienia się wegan i wegetarian i porównujemy ich sposób żywienia się do osób, które są na tak zwanej diecie tradycyjnej, albo jak niekiedy się pojawia takie określenie wszystkożerców czy mięsożerców, troszkę bardziej negatywnie nacechowane określenie, to okazuje się, że te diety faktycznie mają pewne swoje niedobory, że ci ludzie na przykład zapominają o wapniu, zapominają o suplementowaniu witaminy B12, którą muszą weganie suplementować i niektórzy wegetarianie też, ale okazuje się, że te problemy, te niedobory u osób na diecie tak zwanej tradycyjnej są jeszcze większe, że u nich te niedobory są większe w innych składnikach, na przykład w magnezie czy w folianach albo w witaminie C. I że tak naprawdę taka dieta nawet niezbilansowana jest zdrowsza niż taka typowa dieta.
1: Ale zawsze lepiej poczytać, dowiedzieć się więcej.
0: Pytanie też jeszcze, kogo się czyta, bo niestety w internecie, a o dietach wegańskich to już w ogóle można przeczytać sporo głupot, niestety. Niestety, zwłaszcza właśnie dietetyka, a diety chyba wegańskie i wegetariańskie to już w ogóle w szczególności przyciągają takich pseudoekspertów, ludzi, którzy nie mają żadnego wykształcenia żywieniowego, czasem mają jakieś wykształcenie pokrewne, albo po prostu są zainteresowani, nie wiem, prawami zwierząt i oni próbują swoje jakieś racje przekazywać, niestety czasem robiąc krzywdę temu czytelnikowi.
1: Ale przyznasz, nawet między zawodowymi dietetykami czasem występują bardzo duże rozbieżności w poglądach. To jest coś takiego.
0: Jest, to prawda. To prawda, że są różne poglądy i są pewne rzeczy, o które się można sprzeczać. No i są różne podejścia. No niestety mówi się, że tyle, ile u Polaków, tyle opinii. Z dietykami też tak czasem jest, niestety, no ale ale pytanie, na czym ten dietetyk opiera swoją wiedzę, tak? Czy opiera tą wiedzę na edukacji, którą wyniósł ze szkoły, która powiedzmy, że jest rzetelna, ale może nie do końca jeszcze już aktualna, czy opiera to na publikacjach naukowych, które się obecnie ukazują w internecie i są łatwo dostępne, czy na przykład na jakichś swoich prywatnych przemyśleniach, które niekoniecznie mają pokrycie w czymkolwiek.
1: Zawsze jak coś mówimy, powinniśmy być przygotowani na pytania i powinniśmy mieć przygotowane rzetelne odpowiedzi, na przykład poparte źródłami.
0: Tak, to generalnie jeśli ktoś coś mówi o dietetyce, to dobrze jest go pytać o źródła, bo się okazuje, że czasem ludzie, których pytamy, skąd mają taką informację, albo opierają jakieś na jakimś bardzo nierzetelnym źródle, albo nie opierają jej na żadnym źródle.
1: Damian Parol, oparty zawsze na rzetelnych źródłach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Wracasz do swoich klientów, tak? Do swoich podopiecznych, można tak powiedzieć?
0: Można tak powiedzieć.
1: Dziękuję ci bardzo za spotkanie i życzę tobie oraz twoim pacjentom, bo dietetyk to już tak prawie psycholog, lekarz, sporo tych powiązań, tak? Mhm. To ja jeszcze wymienię. Damian Parol, dietetyk sportowy, wykładowca i jeszcze sporo tego, tylko że już się umówiliśmy, że nie będziemy wydłużać, bo musiałbym cię przez te pół godziny przedstawiać naszej rozmowy.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie.
2: Dzięki, Karol. Kończymy kolejne Miasto Młodości. Do usłyszenia.
3: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
2: W studiu Meloradia Patrycja Załóg, trenerka pewności siebie, autorka książki Najpierw zadbaj o siebie. Dzień dobry, witam.
4: Witam serdecznie.
2: I właśnie o pewności siebie dzisiaj w Meloradiu będziemy rozmawiać. Patrycja, na początek może trochę błahe pytanie, może trudne, a może nie na miejscu. Czym jest ta pewność siebie?
4: Bardzo dobre pytanie, dlatego że ona jest często mylnie rozumiana. Często jest kojarzona z arogancją, z wywyższaniem się, z takim nadmiernym przekonaniem o swojej wartości. Natomiast taka prawdziwa pewność siebie, której uczę, to jest przede wszystkim ona bierze się z tego, że my odkrywamy, kim tak naprawdę jesteśmy. Odkrywamy, czego chcemy, co nam się podoba, co nam się nie podoba, odkrywamy swoje mocne strony. I myślę, że wielu ludziom brakuje tej prawdziwej pewności siebie, dlatego że po prostu siebie nie znają, że nie poświęcają czasu na to, żeby odkryć właśnie, czego naprawdę chcą w życiu, co im się podoba. Też nie, jakby często nie odkrywają właśnie swoich pasji, takiej prawdziwej ścieżki i czasami na przykład męczą się właśnie w pracach, które tak naprawdę nie są dla nich. Więc mam poczucie, że ta pewność siebie z jednej strony to jest właśnie efekt poznawania siebie, a z drugiej strony efekt sprawdzania się w działaniu. Dlatego, że i na pewno też masz takie doświadczenia, każdy z nas to miał, że kiedy robimy coś pierwszy raz, no to jesteśmy w tym mocno niepewni.
2: Boimy się strasznie.
4: O tak. I często wiele osób na tym etapie przestaje to robić. To znaczy ma takie poczucie, że bardzo chcieliby czegoś spróbować, na przykład, nie wiem, nauczyć się jeździć samochodem, Ale...
5: Ja. To właśnie ja.
4: Jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy.
5: Jeszcze nie, nadal nie.
4: A to widzisz, to może po tej audycji, wiesz, będzie impuls.
5: Ale to faktycznie dlatego, że się boję.
4: Mhm, tak, i to jest właśnie to, bo po prostu to coś nowe, to jest takie wielkie w naszej głowie. To się wydaje, że po prostu to jest jakaś taka rzecz. I jeszcze też to, co robi umysł właśnie, kiedy próbujemy, czy jakby, czy stoimy przed tym progiem, żeby się odważyć, to on nam już snuje scenariusze, co będzie za chwilę. Jak my już będziemy mieli wypadek, albo jak sobie nie poradzimy z czymś, prawda? Że to właśnie w taki sposób działa i tak jest praktycznie w każdej sytuacji. Natomiast warto jest sobie uświadomić to, że jeżeli pomimo tego, że bardzo się boimy, odważymy się to zrobić, to naprawdę będzie łatwiej. Bo jak zrobimy ten pierwszy krok, na przykład wyjdziemy na tą scenę, no to to już pójdzie. No dobrze, może troszeczkę zniesiemy, jakby będziemy doświadczać dyskomfortu. No może potem będziemy mieli wątpliwości, czy dobrze nam poszło. Za drugim razem też będzie duży dyskomfort. Za trzecim będzie troszeczkę mniejszy, a po tygodniu, gdybyśmy robili to codziennie, to, mówię, cokolwiek, jakkolwiek to jest rzecz, po tygodniu, po dwóch tygodniach po prostu to by było zupełnie naturalne. I to jest tak naprawdę fantastyczna rzecz i fantastyczny sposób, żeby naprawdę super szybko zbudować pewność siebie. Bo to, co jest też ciekawe, jak to działa? Że to działa tak, że jak zrobimy coś, czego się boimy, to po pierwsze od razu rośnie nasza wiara w siebie. No bo zrobiliśmy. Nie?
5: Udowodnić. I to już dodaje nam skrzydeł trochę.
4: Dokładnie. Więc mamy ochotę robić to częściej. No więc robimy to następny raz. Jak robimy to następny raz, to stajemy się w tym coraz lepsi. Następny. I w taki sposób dochodzi do sytuacji, kiedy rzeczywiście to, co robimy, robimy to świetnie, więc mamy ochotę to częściej robić. No i to jest po prostu taka niesamowita, nakręcająca się spirala, która buduje naszą pewność siebie.
5: Mm-hmm. A z twoich obserwacji, jak wynika, to jest duży problem, brak pewności siebie u Polaków?
4: No, ja pracuję głównie z kobietami i widzę, że to jest rzeczywiście duże wyzwanie. To znaczy, po takim zewnętrznym poziomie wydaje się, że Polki są bardzo pewne siebie. No bo my jesteśmy przedsiębiorcze, jesteśmy odważne, często zarządzamy domem, zarządzamy budżetami domowymi.
5: Mocna ręka.
4: Dokładnie. Więc z jednej strony mamy tą siłę, absolutnie. Polki są silne, są bardzo mądre, są niesamowitymi kobietami. Z drugiej strony robimy sobie coś takiego, co bardzo podważa naszą pewność siebie, to znaczy mamy często zaniżoną samoocenę. Czyli wydaje nam się, że my jesteśmy mniej kompetentne, mniej umiejętne i mniej radzące sobie z życiem, niż faktycznie jest.
5: A z czego to może wynikać?
4: Ja myślę, że bardzo z wychowania. To znaczy z tego, że często... Teraz to się zmienia i to ja widzę, że w tym nowym pokoleniu to jest rzeczywiście, to jest po prostu jakby... No, niesamowita zmiana.
5: To znaczy, że co, jesteśmy coraz bardziej pewni siebie, ci młodzi ludzie?
4: Myślę, że nie mamy tak wielu obaw, czy jesteśmy okej. Jak na przykład moje pokolenie. Dlatego, że jak ja byłam wychowywana, to stale i stale podnoszono mi poprzeczkę. I to praktycznie wszędzie. I w szkole, i w domu. I to podnoszenie poprzeczki z jednej strony zaowocowało tym, że jestem bardzo ambitną osobą, co jest dobre, a z drugiej strony zaowocowało tym, że ciągle mam poczucie, że niewystarczająco. Że niewystarczająco się staram, że niewystarczająco dużo zrobiłam. Jakby teraz już nie mam tego poczucia, ale rzeczywiście, kiedy zaczynałam budować swoją pewność siebie, to to było tak, że to był główny taki... jakby główne takie wyzwanie, z którym się mierzyłam, czyli że miałam poczucie, że muszę robić po prostu rzeczy doskonale i dopiero wtedy to jest wystarczająco dobrze, bo po prostu jak robię coś tylko dobrze, albo tak jak ja pracuję z kobietami i one mówią, że właśnie jak ja robię coś na 100%, to po prostu to jest norma, która w ogóle nie wymaga zauważenia, jakby nie zasługuje na docenienie. Natomiast dopiero jak zrobię coś na 200%, jak już padam na twarz i wieczorem wracam do domu i naprawdę już nie mam siły na nic, bo zrobiłam wszystko, co jest naprawdę bardzo dużą normą w sensie, że bardzo dużo jakby często właśnie kobiety biorą na siebie i dopiero wtedy mają poczucie, że tak, ja mogę siebie docenić, więc myślę, że to jest właśnie efekt wychowania. No i druga rzecz, na pewno to jest także efekt kultury, bo te wzorce, które mamy w kulturze, one nas stymulują do tego, żeby ciągle i ciągle dawać z siebie więcej. I myślę, że też media społecznościowe, to co robią, to wprowadzają taki element bardzo łatwego i szybkiego zobaczenia, co robią inni. W związku z tym też jest taka tendencja do porównywania się. No i niestety, jak patrzymy też na profilach na przykład naszych znajomych, ojej, co ta osoba robi?
5: Często to są po prostu zmyślone historie.
4: Albo pokazanie tylko fragmentu rzeczywistości. Nie, bo za tym, że ktoś był na fantastycznych wakacjach, może stoi to, że on przez 3 albo 4 tygodnie pracował. Mhm. Dzień, noc, dzień, noc. Więc tego tak naprawdę nie wiemy. Natomiast to, co robi nam umysł, to on właśnie porównuje. Więc ja bardzo, bardzo gorąco zachęcam, naprawdę. I też jak pracuję z kobietami, właśnie spotykam się z nimi na takich indywidualnych sesjach, to jest ta rzecz, która jest tak naprawdę najważniejsza, żeby zrozumieć, że my robimy tyle, ile potrafimy. Tyle naprawdę, ile możemy. I to, ile robimy, zasługuje na docenienie. Mhm. I to jest ta rzecz, która zmienia właśnie to, tą naszą samoocenę. Że my zaczynamy po prostu widzieć, że tak naprawdę dajemy na miarę swoich możliwości. Że to jest jak najbardziej też wystarczająco dobre.
5: I tutaj kojarzy mi się zdanie. Czas skończyć z tym, żebyśmy stawiały siebie na ostatnim miejscu. Wiesz, kto to powiedział?
4: Wiem.
5: To ty, Patrycja. I to chyba właśnie pasuje do tego, co mówisz, prawda? Żebyśmy w końcu zadbali o siebie i postawili siebie na pierwszym miejscu.
4: Tak. Właśnie dlatego napisałam tą książkę, która się właśnie ukazała, Najpierw zadbaj o siebie, dlatego że ja czuję, że szczególnie my Polki, to jest książka adresowana właśnie do Polek, w niej jest 4-tygodniowy kurs takiej zdrowej asertywności. Dlatego, że ja czuję, że my często w rodzinach, w pracy naprawdę stawiamy siebie na ostatnim miejscu i to nikomu nie służy. Dlatego, że osoba, która nie dba o swoje potrzeby, no jest przede wszystkim potwornie sfrustrowana. Mhm. Jest sfrustrowana w domu, jest sfrustrowana w pracy i pozornie może się wydawać, że jest wszystko w porządku, ale tak naprawdę w środku ona nie ma tego poczucia spełnienia, radości wykonywanej pracy, radości bycia mamą, radości bycia partnerką, bo jest po prostu, mówiąc kolokwialnie, zajechana całkowicie. Mhm.
5: Dokładnie. Jeszcze zostaniemy przy tej pewności siebie i zapytam ciebie jako ekspertki o takie praktyczne porady, jak dbać i jak budować tę pewność siebie w sobie.
4: Pierwsza rzecz, sprawdzać się w działaniu. Czyli robić to, czego się nawet boimy, więc Sebastian, ja czekam absolutnie na raport.
5: Przyjadę do ciebie swoim własnym samochodem. Za kierownicą.
4: Druga rzecz, kiedy to zrobimy, doceniać siebie za to. Dlatego, że wiele osób robi coś takiego. No dobrze, spróbowałam, nie wyszło mi. Wyszłam na tą scenę, po prostu klapa kompletna, nigdy więcej nie pójdę na scenę. Nie, właśnie wtedy trzeba to zrobić jeszcze raz i jeszcze raz. I dać sobie zaufanie, takie troszeczkę też takiego właśnie, no właśnie zaufania, że być może my jesteśmy teraz w procesie uczenia się tego i że to jest całkowicie
5: musimy okay. Chyba sobie pozwolić na wielkie albo i niewielkie błędy.
4: Dokładnie. I nawet na te duże, dlatego że ja myślę sobie, że kiedy każdy z nas, kiedy robi coś pierwszy raz, nie jest w tym absolutnie doskonały. A często my oczekujemy od siebie, żebyśmy po prostu od razu już byli mistrzami świata w tym. I nie widzimy tego, że na przykład taki koszykarz, który jest koszykarzem z pierwszych stron gazet, który jest po prostu mistrzem w swojej lidze, żeby on tak fantastycznie w tym meczu się sprawdzał, to on po prostu tą piłkę kozłuje 1000 razy każdego dnia. Mhm. I to jest warto naprawdę sobie też uświadamiać. Czyli to jest ta druga rzecz. Trzecia rzecz to jest to, żebyśmy mówili do siebie tak w taki wspierający, życzliwy sposób w swojej głowie. Bo niestety ten krytyk wewnętrzny
5: jest silny stwór.
4: Silny, ale na szczęście do wyplenienia. Mhm. A nawet powiedziałabym, że bo właśnie to jest tak, że tego krytyka niestety on się będzie zawsze pojawiał. Dlatego, że no to jest po prostu, to jest część umysłu. Jest właśnie to krytyczne też spojrzenie. I to nie chodzi o to, że to jest nawet złe. Chodzi o to, że my w to wierzymy. Dlatego, że jeżeli jest tak, że powiedzmy w mojej głowie pojawia się głos, że Patrycja, jak ty teraz fatalnie mówisz? Ale ja nie wierzę w ten głos, to on mi niczego nie robi. Mhm. Tak jak nie wierzę, bo nie ma, po prostu kompletnie w to nie wierzę. Natomiast gdyby było tak, że ten głos by się pojawił i ja bym w niego uwierzyła, natychmiast w ciele pojawiłby się stres,
5: Zablokowałabyś się
4: absolutnie,
5: tutaj.
4: Tak. I byłoby poczucie, że w ogóle, o Jezu, i by było coraz gorzej i gorzej. I właśnie w taki sposób działa ten krytyk wewnętrzny, więc
5: świadomość.
4: Dokładnie tak. i dystans, właśnie taki dystans, żeby widzieć, że te krytyczne myśli, żeby zadawać sobie pytanie, czy to jest prawda? Czy jak ten głos mi mówi, że ja po prostu jestem beznadziejnym kierowcą, albo będę beznadziejnym kierowcą, czy to jest prawda? Jak ten głos mówi mi, że własna firma, że ty sobie w życiu nie poradzisz we własnej firmie, czy to jest prawda? Jak ten głos mówi, a ty nie potrafisz pisać, czy to jest prawda? I czy naprawdę spróbowałeś, siadłeś, czy spróbowałaś, siadłaś i przez 3 dni regularnie próbowałaś napisać jedną stronę i zobaczyłaś, że naprawdę ci nie wychodzi? Czy próbowałaś tydzień, nie? Żeby też gdzieś urealniać się, dlatego że ten głos w naszej głowie, on po prostu często wygaduje, no, takie poważne bzdury.
5: Rzeczy, a ile dać sobie czasu na taką naukę? Da się to w jakiś sposób określić? Żeby tak. Nie powiedzieć sobie od razu, że na przykład jestem słabym kierowcą, ale po iluś godzinach jazdy, no... Okej, ktoś może być po prostu słabym kierowcą.
4: Albo może mieć mniejsze predyspozycje i potrzebować większego treningu.
5: Czyli nadal idziemy w tym kierunku, że nie poddajemy się.
4: Ja bym powiedziała tak, pewnie nie wszystko jest dla wszystkich i czasami też nie warto. Z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli coś jest dla nas naprawdę ważne, ale tak naprawdę, naprawdę ważne, to i czujemy ochotę, żeby to zrobić, ale się boimy, ale nam nie wychodzi, to ja bym nie odpuszczała. I na przykład tak było ze mną i z wystąpieniami publicznymi. Tak jak pewnie słyszysz teraz, zresztą też pracowaliśmy nad tym, rzeczywiście jest tak, że ja odczuwam dużą swobodę, ale nie zawsze tak było. Praktycznie na początku, kiedy ja stawałam na scenie albo siadałam przed mikrofonem, to ja się potwornie bałam. Ja miałam szalejącego w głowie po prostu krytyka wewnętrznego, który mi mówił, że ja w ogóle beznadziejnie mówię. Jak schodziłam ze sceny, to natychmiast właśnie uruchamiał się ten głos, że po prostu, Boże, jaka kompletna klapa, teraz wszyscy to zobaczą, wiesz. Ale to, żeby występować publicznie, było dla mnie bardzo ważne, dlatego że wiedziałam, że to jest najlepszy sposób, żeby dotrzeć do szerokiej liczby kobiet właśnie z tym swoim przekazem, że warto jest być dla siebie dobrą, warto jest dbać o siebie, z tym, jak budować pewność siebie. I po prostu wiedziałam, że to jest mega ważna rzecz dla mnie. I dlatego nie odpuszczałam. I wyznaczyłam sobie taki cel, że będę minimum raz w tygodniu nagrywać jedno wideo i będę minimum raz na kwartał występować na dużej scenie. I za każdym razem, kiedy schodziłam ze sceny przez rok, płakałam. Naprawdę. Mimo to, za każdym razem mówiłam sobie, dobra Patrycja, następnym razem też pójdziesz. I ktoś dzwonił, pojawiała się kolejna propozycja i mówiłam tak. Nagrywałam wideo na początku, po prostu każde wideo z walącym sercem oglądałam i myślałam sobie, Boże, jak beznadziejnie. I musiałam to znieść, cały ten dyskomfort. Ale to... Ten rok pracy takiej samej ze sobą, ze swoimi lękami, ze swoim krytykiem, z taką niepewnością też swoją, sprawił, że teraz po prostu jak ja dzisiaj jestem, czy nie wiem, występuję, nagrywam wideo, prowadzę kursy, że to jest po prostu naturalne, dlatego że to mi weszło w nawyk. I być może jest tak, że inna osoba, która miałaby, nie wiem, mniej lęków albo mniej krytyczne spojrzenie na siebie, że ona by sobie z tym poradziła doskonale w 3 miesiące. Ja potrzebowałam na to roku. Dlatego mówię, że jeżeli coś jest ważne, to czasami nie warto jest odpuszczać za wcześnie.
5: Okej, ty w pewnym momencie powiedziałaś, że bardzo istotne w poczuciu pewności siebie jest wychowanie i ten okres młodzieńczy i wpływ rodziców. No to właśnie z drugiej strony spójrzmy, co robić, co rodzice powinni robić, żeby jednak budować w dziecku poczucie własnej wartości, bo to później owocuje w dorosłym życiu.
4: Bardzo, tak. I myślę, że fantastycznie, że o tym rozmawiamy, bo to się wtedy zaczyna. I widzę, ponieważ też pracuję z mamami, że teraz to się bardzo zmienia. To znaczy rodzice stają się naprawdę świadomi. I myślę, że to jest cudowne, że właśnie rodzice zaczynają bardzo dbać o to, żeby też przekazywać swoim dzieciom takie wzmacniające komunikaty, żeby naprawdę takie właśnie dobre wzorce. I właśnie też dlatego, ponieważ jestem bardzo świadoma tego, jak to wychowanie wpływa na dzieci, potem na młodzież i potem na dorosłe osoby, to też w swojej książce Codziennie pewna siebie zamieściłam całe takie taką sekcję dotyczącą tego, jak wzmacniać pewność siebie u innych. I taka najważniejsza rzecz to jest taka, żeby doceniać dziecko za to, co ono robi dobrze. Bo bardzo często, naprawdę widzę to, to się na szczęście zmienia, ale to jest mimo wszystko częste. Rodzice mają taką tendencję, żeby skupiać się na wychwytywaniu tych rzeczy, które dziecko robi źle.
5: Tak, i za to karzemy, prawda?
4: Dokładnie. I to, co to robi? To robi to, że uwaga jest na to, jakby uwaga tego dziecka jest ciągle i ciągle nakierowywana na to, co ono robi słabo. I to naprawdę w ogromnym stopniu podważa poczucie własnej wartości i pewność siebie. I to się dzieje w domu, i to się dzieje też niestety w szkole. I często, ponieważ dzieci też przejmują te wzorce potem na swoje relacje z rówieśnikami, to się też dzieje w ich relacjach właśnie takich rówieśniczych. Więc to uważam, że gdyby rodzice zrobili tę jedną rzecz, to by dokonało naprawdę ogromnej zmiany.
5: Mhm. Kolejny bardzo ważny aspekt, w którym też piszesz w swoim kolejnym dziecku, w kolejnej książce, najnowszej, czyli najpierw zadbaj o siebie, to jest asertywność. Asertywność, mam wrażenie, bardzo często kojarzy się ze złą rzeczą niestety, że ktoś, jeżeli ktoś jest asertywny, to jest taki, że nam odmawia na przykład czegoś. No i jak walczyć z tym stereotypem?
4: No tak, to tutaj trzeba by powiedzieć o takiej podstawie. Że ja uważam, że każdy człowiek ma prawo żyć tak, jak chce. To oznacza, że ja nie oczekuję od ciebie, że ty się będziesz zgadzał na coś, czego ja chcę. I przyznaję ci to prawo, jakby nawet nie przyznaję, bo to jest twoje prawo z urodzenia.
5: Z natury.
4: Dokładnie. Że ty masz absolutnie prawo nie zgadzać się na te rzeczy, których ja bym chciała. I że ponieważ jesteśmy dorosłymi osobami, albo nawet jeżeli jesteśmy młodzieżą, to, co się dzieje w naszej relacji, zależy od umowy, którą mamy ze sobą.

0: Jestem absolutnie fanką, dlatego że uważam, że bardzo wiele takiego naprawdę cierpienia w rodzinach, nieszczęścia też i w rodzinach, między rodzicami a dziećmi, między partnerami, właśnie bierze się z tego, że brakuje takiej klarownej komunikacji i jasnego powiedzenia: słuchaj, to ja chcę, a tego ja naprawdę nie chcę. Bo gdybyśmy sobie szczerze naprawdę powiedzieli, to wtedy nie byłoby tego boksowania się, czy on ze mną chce, czy on ze mną nie chce, czy ona ze mną chce, czy ona ze mną nie chce, tylko by było jasne, jasna świadomość. I oczywiście, że to jest trudne, no bo czasami jest tak, że my byśmy bardzo chcieli, żeby ktoś z nami chciał.
1: Tak, i chcemy się też dopasować.
0: Tak, a ten ktoś na przykład nie chce. I czasami właśnie jest to, że my poświęcamy siebie, dlatego że tak bardzo zależy nam na drugiej osobie. No ale niestety doświadczenie życiowe i powiedziałabym, że miliony rozwodów pokazują, że jeżeli ktoś siebie poświęca, no to na dłuższą metę to po prostu nie działa. Dlatego, że to jest po prostu dokładnie taki sam mechanizm, jak bardzo czegoś nie lubimy jeść, ale to jemy w imię tego, żeby siedzieć z drugą osobą.
1: No dokładnie, ale jak nie wyjść na taką osobę, która jest niemiła i arogancka, a odmawia?
0: Ja myślę, że to, co jest ważne, to jest takie powiedzenie jasno też o swoich uczuciach i zadbanie o tą drugą osobę. Nie, czyli na przykład, jeżeli byś mnie teraz o coś poprosił, a ja bym nie miała ochoty tego zrobić, to mogę powiedzieć: nie, Sebastian, ja tego nie zrobię. Nie? Mogę powiedzieć: wiesz co, bardzo bym chciała, ale akurat dzisiaj naprawdę nie mogę tego zrobić. Wiesz, możemy to zrobić jutro. Albo jeśli bym zupełnie nie chciała tego zrobić: słuchaj, naprawdę się cieszę, że mi to zaproponowałeś. Wiesz, że zawsze lubię z tobą robić różne rzeczy, ale wiesz co, akurat kompletnie nie mam ochoty pójść na ten film. I to jest, wiesz, i jak jest wzajemny szacunek i jest dobra relacja, którą właśnie buduje to, że jesteśmy bardzo tacy klarowni i transparentni ze sobą, to też jest jakby, no nawet sam możesz powiedzieć, jak się czujesz, czy to ci coś zrobiło, że ja ci
1: No nie, no w taki sposób nie, absolutnie. Czterotygodniowy kurs zdrowej asertywności dla kobiet. A jak się uczyć asertywności?
0: Najlepiej w praktyce.
1: Od razu praktykować.
0: Dokładnie. W tej książce ja piszę o 28 krokach. To jest ten czterotygodniowy kurs zdrowej asertywności dla kobiet. On jest podzielony na 4 rozdziały. Każdy rozdział, czyli każdą umiejętność ćwiczymy przez tydzień. Dlatego, że często to, co blokuje naszą asertywność, to są różne przekonania. Na przykład, zresztą dzisiaj nawet miałam taką rozmowę, jest jedna osoba, która chciałaby przekazać taką, powiedziałabym, dosyć nieprzyjemną informację zwrotną drugiej osobie. Kiedy rozmawiałam z tą osobą, to widziałam, że ona ma po prostu mnóstwo już lęków w głowie, że już jest tak się nakręciła, że po prostu już prawie odbyła tą rozmowę. Ta rozmowa poszła najgorzej, jak to jest możliwe.
1: Wszystkie scenariusze już się spełniły.
0: Dokładnie. Tylko że fakt jest taki, że tej rozmowy jeszcze nie było i zupełnie nie wiadomo, co ta druga osoba powie. Dlatego, żeby skutecznie uczyć się asertywności, warto jest sprawdzać wszystko w praktyce. I na przykład, jeżeli boimy się komuś wyznać swoje uczucie, no na przykład ktoś nam się bardzo podoba, ale chcielibyśmy, czy chciałybyśmy sprawdzić, jak ta druga osoba na to zareaguje, to naprawdę warto jest to zrobić. Dlatego, że jeżeli ta druga osoba nic do nas nie czuje, to chyba lepiej, żebyśmy się dowiedzieli wcześniej niż później.
1: Dokładnie.
0: A jeżeli coś do nas czuje, no to być może zaoszczędzimy sobie tygodni, a czasami...
1: Myślenia, jak... niespania, stresu i nerwów. Dokładnie. Patrycja, ty jesteś także współzałożycielką Akademii Kobiet Sukcesu. Co to takiego?
0: Akademia Kobiet Sukcesu to jest taka społeczność kobiet, które wzajemnie się inspirują do tego, żeby żyć pełnią życia. Teraz prowadzimy już 7. edycję Szkoły Liderek, to jest studium przedsiębiorczości dla kobiet, gdzie uczymy kobiety, w jaki sposób mogą zakładać swoje firmy, tak żeby to było naprawdę w zgodzie z nimi. Teraz właśnie jesteśmy już przy końcu, już jedna z adeptek już teraz założyła swoją firmę, jeszcze szkoła się nie skończyła, ale ona już właśnie zaczęła działać. I zauważyłyśmy coś takiego, że kobiety, żeby ruszyć z miejsca ze swoim marzeniem, szczególnie jeżeli to jest właśnie marzenie dotyczące zmiany zawodowej, czyli właśnie na przykład stworzenia swojego własnego biznesu, że one potrzebują sprawdzić się w działaniu To jest to, o czym mówiliśmy właśnie w tym budowaniu pewności siebie. I odważyć się i wyjść do świata. Dlatego właśnie takim bardzo ważnym aspektem szkoły liderek jest to, że adeptki przygotowują swój własny projekt.

0: Teraz są właśnie na etapie przygotowywania projektów, które fizycznie zrealizują. To są projekty bez budżetu, czyli wymagają ogromnej kreatywności, zaangażowania też pracy. I dzięki temu będą mogły się sprawdzić, sprawdzić się na scenie, sprawdzić się jako organizatorki, sprawdzić się jako liderki projektu. Więc stworzyłyśmy tą szkołę właśnie po to, żeby kobiety mogły naprawdę uczyć się w działaniu, że potrafią. Bo okazuje się, że jak zaczynamy coś robić, to tak naprawdę wychodzi nam to całkiem nieźle. Najgorsza sytuacja to jest taka, że wahamy się, zastanawiamy się, martwimy się, czy to nam wyjdzie, ale niczego z tym nie robimy.
1: Mm-hmm. Twój zawód to pomaganie innym. Jak do tego doszło, że ty całe życie chcesz pomagać innym?
0: Och, to była długa droga. Ja myślę, że pierwszy powód to był taki, że ja po prostu bardzo chciałam pomóc sobie. Dlatego, że ostatnio nawet pisałam na swoim fanpage'u Codziennie Pewna Siebie, który prowadzę na Facebooku, pisałam o swojej ścieżce, że kiedy ja wchodziłam w dorosłe życie, byłam kompletną bankrutką. Dlatego, że praktycznie no, akurat firma moich rodziców splajtowała i było tak, że ja musiałam sama zarobić na studia. Przyjechałam do Warszawy jako taka bardzo młoda dziewczyna. Wydawało mi się, że ja zaraz będę miała wspaniałą pracę, no ale tak nie było. Więc zarabiałam chyba 500 zł, wtedy pamiętam. I to było naprawdę trudne, żeby się utrzymać i jeszcze opłacić sobie studia. Więc jak sobie patrzę właśnie na ten moment, z którego startowałam, na taki ogromny brak wiary we własne możliwości, na wielką nieśmiałość, której doświadczałam jako dziecko, to rzeczywiście gdzieś ten impuls, żeby pomagać, na początku był właśnie z tego takiego głębokiego po prostu poczucia wewnętrznego, że jest możliwe inne życie. Mhm. Że po prostu można inaczej się czuć, że można inaczej żyć, że można mieć fajną pracę, że można realizować swoje marzenia, można podróżować. Teraz na przykład bardzo dużo podróżuję. Kiedyś to dla mnie było w ogóle, ja myślałam, że to jest nierealne. Więc to był ten pierwszy impuls. I potem, kiedy rzeczywiście zaczęłam pracować nad swoim rozwojem, chodziłam na wiele warsztatów, już też miałam dobrą pracę, poszłam też na psychoterapię, potem zaczęłam medytować, wyjeżdżać na różne wyjazdy rozwojowe, zaczęłam odkrywać, że to życie, którym ja żyłam wcześniej, to jest takie życie na 20%. Że jest możliwe takie życie. Taka wolność, taki spokój wewnętrzny, takie szczęście, ale takie prawdziwe, też niezależne od tego nawet ile mamy pieniędzy, czy co mamy w życiu, ale takie w środku, naprawdę głębokie poczucie właśnie spełnienia. I po prostu poczułam, że ja chcę się tym dzielić z ludźmi, że ja bym chciała, żeby naprawdę każda kobieta mogła się poczuć wolna tak, jak ja się czuję teraz, bo to jest coś takiego, co jest tak cenne, że no to jest po prostu, gdzieś mam poczucie, że jak jest tak, że jak nam się otwiera serce i czujemy właśnie ten dobrostan i taką obfitość w życiu, to że to jest po prostu naturalne, że my się chcemy tym dzielić. I ja po prostu też czuję, że to jest ścieżka stworzona dla mnie, że ja po prostu naprawdę mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, bez żadnej skromności, jestem w tym świetna i naprawdę kocham to robić.
1: Ja zawsze po spotkaniu z tobą tak sobie myślę, po prostu zmiana mojego życia jest tak prosta, bo właśnie jest jeszcze tyle opcji i możliwości, tylko właśnie potem pojawia się coś takiego, że zapominam o tym i żyję tak jak żyłem. I co teraz zrobić, żebym natchniony twoją energią, twoim uśmiechem i po prostu radością życia i pewnością siebie, żebym to wszystko wdrożył u siebie, bo to nie jest też takie proste, że tak. Posłucham co opowiada Patrycja i już będzie takie moje życie. Tak. Jak się przełamać?
0: No właśnie, dlatego stworzyłam taki roczny program Rok Przebudzenia. Akurat jest dla kobiet, więc się nie zaproszę, ale zaraz powiem, co możesz zrobić. Bo widzę, że to jest tak, że spotkanie z osobą, która ma dobrą energię, która jest inspirująca, albo pójście na fajny warsztat, przeczytanie wartościowej książki, to nas wzmacnia. To sprawia, że czujemy właśnie to uskrzydlenie, czujemy impuls. Wow, ja teraz po prostu robię, nie? Idę do przodu. Ale potem wchodzą stare nawyki. Mhm. Dlatego, że umysł działa tak, że dopóki nie damy mu nowej instrukcji, on będzie cały czas pracował na starej. Więc to, co mógłbyś na przykład i każda osoba, która nas słucha teraz, to, co moglibyście sobie zrobić, to jest to, żeby sobie zapisać po tej audycji 2-3 rzeczy, które ja chciałabym wprowadzić w swoim życiu. I rozpisać sobie konkretny plan, pół godziny każdego dnia, co ja robię, żeby to rzeczywiście się wydarzało. pół godziny dziennie. Zobaczcie, na rzecz, która jest dla nas ważna, to jest bardzo mało, tak naprawdę. A to, że będziemy temu poświęcać uwagę codziennie, będzie sprawiało, że po prostu będziemy o tym pamiętać i nie będzie takiej sytuacji, że no, minął miesiąc, miałem to zrobić, ale niczego z tym nie zrobiłem.
1: Bardzo proste porady, no myślę, że spróbuję to wykonać, a z pewnością zachęcam wszystkich. Patrycja, już tak na zakończenie. Cztery książki twojego autorstwa, między innymi o pewności siebie i o asertywności. No a co dalej? Czego dalej będziesz uczyła Polki?
0: Dalej mam w planie już piątą książkę. Jeszcze nie mogę zdradzić tematu, ale powiem, że będzie to książka, dzięki której będziemy mogli zbudować dużo głębszy spokój wewnętrzny, a zarazem dużo odważniej realizować to, co sobie zamierzymy i naprawdę nie zapominać o sobie w codzienności.
1: No i teraz tutaj w Meloradiu przy wszystkich naszych słuchaczach obiecaj mi, że przyjdziesz tą książką do naszego studia i znowu porozmawiamy o takich ważnych tematach z taką energią, jaką posiadasz cały czas.
0: Absolutnie. Mam tyle, że mogę wszystkich obdzielać, więc z ogromną radością bardzo dziękuję za zaproszenie. Obiecuję.
1: Patrycja, dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego i dużo uśmiechu.
0: Dzięki. Bardzo dziękuję.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Coraz częściej młodzi ludzie decydują się, by zawodowo postawić właśnie na siebie w różnych dziedzinach zawodowych. Często popularny staje się też zawód freelancera i to wiąże się z tym, że my sami musimy zadbać o swoją promocję i swój wizerunek i tu z pomocą przychodzi nam personal branding. Co to jest takiego? Oto pytam naszego dzisiejszego gościa. To pani Aneta Siejka, wykładowca Kolegium Civitas i mentor akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Dzień dobry, witam.
3: Witam serdecznie.
1: No to co to jest ten personal branding?
3: Personal branding to zarządzanie sobą jako marką przede wszystkim.
1: I kto może z takich narzędzi personal brandingu korzystać? Do kogo to pasuje?
3: Każdy tak naprawdę, ten, który potrzebuje, zwłaszcza przedsiębiorca, młody przedsiębiorca, który wchodzi na rynek, ale również przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku jako freelancer i chce zdobyć kontakty, chce mieć większe pole wpływu. Ale bardzo istotne jest, że nie tylko korzystają z tego politycy, dziennikarze, ludzie show biznesu i mediów, aczkolwiek warto też zastanowić się nad kształtowaniem marki osobistej już w trakcie studiów. Mhm. Czyli zanim nawet wybierzemy swój kierunek, swoją przyszłość zawodową, to już na tym etapie warto pomyśleć, czym i jak wyróżnimy się na rynku pracy.
1: Jakie to są działania konkretne? Czy tu chodzi tylko o kreowanie swojego wizerunku w życiu zawodowym, czy też wizerunku takiego na co dzień, jak postrzegają nas ludzie?
3: To jest bardzo szerokie pojęcie, ponieważ tutaj wchodzą elementy budowania marki osobistej na wielu aspektach, nie tylko tak jak się, że tak powiem, kreujemy, postrzegają nas inni, ale przede wszystkim jaką mamy wizję i misję świata, co możemy zaoferować ludziom, w czym możemy pomóc oraz taka świadomość komunikacji, w jakich kanałach, dlaczego zaistniejemy i skontaktujemy się ze swoją grupą odbiorców.
1: No właśnie, a w jakich kanałach?
3: Dzisiejszy świat, zwłaszcza social mediów, nam daje bardzo dużo możliwości, natomiast najczęstszą pułapką personal brandingu jest zbytnie kreowanie wizerunku właśnie w tych social mediach, a brak takiego kontaktu one-to-one w mediach offline. Nadal się liczy uścisk dłoni, bezpośredni kontakt i taka świadomość zaistnienia w wielu kanałach, tam, gdzie są nasi odbiorcy.
1: Mhm. A jeżeli zostaniemy przy social mediach, to które są najbardziej efektywne do tworzenia własnej marki?
3: Wszystko zależy, do kogo chcemy dotrzeć, natomiast najczęstszy błąd to jest popełniany, kiedy wybieramy wszystkie możliwe media. Ja jestem tego zdania, że warto się skupić na dwóch, trzech kanałach, które najbardziej pasują do naszej marki osobistej. Najczęściej jest to zazwyczaj Facebook, LinkedIn, ale co więcej, media takie jak YouTube, social media i media, które dają nam właśnie możliwość kreowania wizerunku, nie tylko właśnie poprzez grafikę, zdjęcia, ale również bardzo istotne jest w ostatnim czasie wideo. Tutaj jest ta przestrzeń do kreowania własnej marki osobistej. Powstało bardzo dużo influencerów, youtuberów, vlogerów i oni jakby tutaj wiodą prym w tym aspekcie.
1: No dobrze, a jak się w tym wszystkim odnaleźć i skąd możemy wiedzieć, jakie wideo będzie jakby pożądane przez naszych odbiorców?
3: Tutaj z pomocą idzie oczywiście nam algorytm YouTube'a, natomiast dla tych, którzy nie znają, bardzo ważne stawianie pierwszych kroków to jest przede wszystkim takie benchmarki. Co inni w danej kategorii w YouTubie, czy w rozrywce informacji, czy w innych kategoriach robią i czym ja mogę się wyróżnić. Absolutnie nie powielamy schematów. Personal branding polega na wyróżnieniu się, czyli takim unikatowym pozycjonowaniu. Powinniśmy dać coś wartościowego, innego niż inne osoby w tych kanałach mediowych.
1: Czyli to jest tak, że na początku musimy zaobserwować naszych, no można powiedzieć, konkurentów i wtedy co? Robimy sobie takie zestawienie naszych dobrych stron i tego, co się pojawia i wyłuskujemy te rzeczy, których jeszcze ktoś nie zrobił.
3: Można w tą stronę, a można w inną. Przede wszystkim pytać ludzi, czego potrzebują. Mhm. Wyjść od tego, co tak naprawdę brakuje, czym ja jestem dobry i co ja mogę zaoferować. Przede wszystkim personal branding to nie jest tylko kreowanie siebie i własnego ja, ego, ale to jest ta właśnie misja, wizja, co mogę zaoferować innym. Jak im pomóc, jak spełniać ich marzenia, jak chociażby, jeżeli chodzi o kanały social mediowe, jak do nich dotrzeć, zbudować relacje.
1: No właśnie, a jak nie popaść w taką skrajność i nie budować takiej wyimaginowanej marki siebie? Bo chyba wydaje mi się, że w tym wszystkim potrzebna jest jednak doza skromności.
3: Przede wszystkim autentyczność. To, co przyciąga nadal, to autentyczni ludzie, którzy potrafią być nadal sobą, mimo wszystko pokazują się z różnych stron, pokazują również, co im nie wyszło, to się naprawdę nadal sprawdza, i pokazują, jakie były ich początki, od czego zaczynali i przede wszystkim budują siebie w oparciu o własne wartości.
1: Słyszałem, że jedną z metod jest zapytanie bliskich nam osób o to, jak nas postrzegają. I te cechy powinniśmy wyróżniać. Czy to jest dobra metoda?
3: Bardzo dobra metoda. Bardzo istotne jest, żeby nie tylko siebie pytać, czym jestem dobrym, ale również zasięgnąć informacji wśród innych osób. Mogą być to osoby bliskie nam, osoby z rodziny, które szczerze nam powiedzą, co o nas tak naprawdę sądzą, ale zwłaszcza koledzy, koleżanki ze studiów, ze szkoły, nawet współpracownicy. Osoby, które mogą nas znać dobrze na co dzień, ale których tylko widujemy czasami na korytarzu, mają już o nas pewne wyobrażenie i warto, że tak powiem, dowiedzieć się, jak oni nas postrzegają. Warto zapytać się o 3 takie cechy, najlepiej takie atrybuty marki, czyli pytania o przymiotniki, kim jestem dla ciebie, jak mnie postrzegasz, jak mnie widzisz, mhm, i tym podobne.
1: I potem na podstawie tego budować własną markę. Powiedziała pani wcześniej, że bardzo dobrą metodą też jest może nie chwalenie się, ale mówienie o swoich porażkach i rzeczach, które nie do końca nam wyszły. Jak sobie z takimi porażkami radzić i jak mówić o nich w taki sposób, który może potem budować?
3: Przede wszystkim zawsze powinien być pozytywny komunikat. Pierwsze, nie wyszło, ale podjąłem pewne kroki działania, dzięki którym udało się. Więc zawsze tym musimy zakończyć pozytywnym aspektem, że jednak ta porażka doprowadziła nas przez różne kroki do pewnych działań, gdzie osiągnęliśmy skutecznie dany zakładany efekt.
1: To już podczas naszej rozmowy padło, ale myślę, że takim pozytywnym skutkiem budowania własnej marki jest zdobywanie kontaktów, co jest później szalenie istotne w życiu zawodowym, jeżeli mówimy o budowaniu marki na przykład w czasie studiów. Czy to faktycznie potem pomaga w komunikacji z naszymi współpracownikami albo poszukiwaniu pracy?
3: Zdecydowanie. Sieć kontaktów w oparciu o taki networking, zwłaszcza przez różne możliwości social mediach, chociażby jak portale pracownicze LinkedIn, dają nam już możliwość zdobywania pewnych kontaktów. Zawsze pamiętajmy, że inni ludzie znają innych ludzi. Możemy do nich przez nich właśnie dotrzeć. Zwłaszcza na studiach te pierwsze kontakty uczelniane naprawdę procentują potem w życiu zawodowym. Często jest tak, że sięgamy po danego zleceniodawcę, bo znamy kogoś jeszcze ze studiów i sobie przypominamy o tym za lat kilka albo kilkanaście. Warto jak najbardziej o to zadbać, i utrzymywać te kontakty bezpośrednio oraz odgrzebywać je w różnych portalach społecznych.
1: Mhm. Często obserwując na przykład ludzi z pierwszych stron gazet, którzy też niejako budują swoją własną markę, słyszymy, że nieważne co, ale ważne, że mówią. Czy ta zasada jest dobrą zasadą?
3: Ta zasada sprawdza się może w show biznesie, ale wszystko zależy od branży. Ja jestem na stanowisku, że warto budować w branży taką markę lidera bądź eksperta. Tutaj bardzo istotna jest ta jednak wiarygodność, autentyczność i co sobą reprezentujemy. Więc nie w każdej branży, nie dla każdego. Z rozwagą należy przemyśleć swoje działania.
1: Staramy się, żeby to było wszystko wartościowe. No dobrze, no to teraz tak podsumowując trochę ten temat personal brandingu, czy może przychodzą Pani do głowy przykłady dobre i złe tego, jak kreować swoją markę?
3: Mamy bardzo dużo takich przykładów. Przede wszystkim liczy się spójność. Te osoby, chociażby jak Majdan Rozenek, znana celebrytka, tutaj widzimy, że zaczęła od perfekcyjnej pani domu, a teraz jakby poszła w innym trochę kroku i ten wizerunek może być tutaj niespójny dla niektórych odbiorców. Z perfekcyjnej pani domu do pewnej rockowej, że tak powiem, gwiazdy, która szturmuje poszczególne stacje i programy. I niektórzy mają wrażenie, że wychodzi nawet z lodówki każdego dnia. Natomiast taki spójny wizerunek, wiele osób gwiazd, zwłaszcza sportu, i nasi sportowcy, zwłaszcza skoczkowie i Kamil Stoch, który jest skromny, który jakby cały czas pracuje na swój sukces. Przypomnijmy, że 2 lata temu miał kłopoty zdrowotne, już o nim zapomnieliśmy, a on nadal jakby robił w tym, co jest dobry. Bardzo mi się spodobało jego zdanie, że on pojechał na olimpiadę nie po to, żeby znowu obronić swój medal, ale żeby zdobyć kolejne. To jest mentalność właśnie sportowca, który nie obiecuje, ale mówi, że zrobi to, co w jego mocy. Więc tutaj mamy spójny wizerunek, w dodatku jego tata jest psychologiem, myślę, że to też wywarło na jego wpływ, nie tylko na edukację, wychowanie, ale to, w jaki sposób się komunikuje.
1: Przed rozpoczęciem naszej rozmowy powiedziała mi pani, że personal branding wiąże się ze startupami. Właśnie teraz o tych startupach chciałbym porozmawiać, bo często jest tak, że młodzi ludzie mają pomysł na, powiedzmy, biznes. Później gorzej jest z jego realizacją, a w zasadzie chyba z promocją. Jak promować swój własny startup, tak, żeby ta historia była nieco dłuższa niż tylko ten moment, kiedy wymyślimy pomysł?
3: Będąc mentorem w inkubatorach przedsiębiorczości, przede wszystkim dostrzegłam, że ten proces inkubacji, on przebiega w czasie. Między innymi badania wskazują, że 12-18 miesięcy potrzeba, aby zaistnieć w ogóle na rynku, przedstawić swoją ofertę. Dziś młodzi chcą to wszystko zrobić szybko. Po 3...
1: Najlepiej od razu.
3: Tak, miesiąca, dużo, dużo efektów, mieć klientów i dziwią się, co jest, dlaczego mój produkt bądź usługa się nie sprzedaje. I wtedy wkraczam do akcji, staram się pomóc, przede wszystkim wypromować dany startup. Natomiast poszczególne metody i narzędzia nie dla każdego pasują. Okazało się, że te startupy przetrwały, które miały nawet podobne pomysły, ale właśnie ci założyciele przedsiębiorczości, oni dzięki swojej marce, tym co sobą reprezentują, spowodowali, że dany biznes się powiódł. Czyli bardzo tutaj jest istotne w takim startupie jedno- bądź dwuosobowym, kto nim zarządza, kto buduje te relacje, zwłaszcza z odbiorcami, kto kreuje daną markę. I tutaj te marki startupów są bardzo uzależnione od marek osobistych założycieli.
1: Mhm. Szalenie istotne w tym przypadku, w przypadku startupów, jest promocja. Często jest tak, że startupy nie mają rozbudowanych budżetów albo nie mają ich w ogóle. I co wtedy?
3: Przeważnie nie mają ich w ogóle. To jest bardzo ciekawe, bo wtedy uwidocznia się ich innowacje. Jeżeli nie mamy tak naprawdę funduszy, to szukamy tych mediów bezpłatnych, tych możliwości, które dają nam media własne bądź pozyskane. Wtedy liczą się te kanały komunikacji jak własna strona, własny fanpage, ale również kontakty bezpośrednie, robienie różnego rodzaju konkursów. Bardzo istotne jest również pozyskanie takiego zaufania, występowanie w różnych mediach, nie tylko online, czy też również offline, chociażby wizyta w radiu i przedstawieniu swojej, że tak powiem, wizji na unikatowy startup, to też jest możliwość wypromowania się.
1: To wszystko wiąże się z siecią, z internetem. Tak powtarzamy sobie cały czas, że i personal branding, czyli kreowanie własnej marki, też możemy umiejscowić w sieci, startup w sieci. A jakie niebezpieczeństwa w internecie na nas czyhają, na młodych ludzi?
3: Przede wszystkim uzależnienie się od internetu. Jak rozmawiam z młodymi, to oni są cały czas online. Zasypiają z telefonem i wstają. Też pierwsza rzecz to jest telefon i dostęp. Tutaj bardzo polecam zrobić sobie taki detoks od internetu, czyli jeden dzień, kiedy informujemy znajomych, najbliższych, zwłaszcza rodzinę, że jesteśmy niedostępni pod telefonem czy też internetem i zobaczyć, czy nam to po prostu doskwiera.
1: No ciekawe, czy taki młody człowiek jest w stanie wytrzymać cały dzień, czy to się nie skończy o 12.
3: Jeżeli jest taki niepokój, a przede wszystkim nawet już pewne lęki, co się stanie, jeżeli taki strach, nie jestem cały czas w kontakcie, albo ktoś ze mną nie może być w kontakcie, to są już pierwsze objawy uzależnienia od internetu, na które warto zwrócić uwagę.
1: Mhm. Ale to jest dosyć trudna tematyka, ponieważ z jednej strony mam wrażenie, że internet jest nam niezbędny do tego, żeby właśnie promować siebie czy własny startup, a z drugiej strony powinniśmy ograniczać tę naszą obecność online.
3: Powinniśmy dobrze zarządzać czasem i tutaj proponuję robić sobie sesję w trakcie dnia, czyli taki czas wolny i ile czasu przeznaczę na to, żeby być w sieci, być obecnym. Mogą to być dane pół godziny przed południem, po południu, czyli jednak dawkujemy sobie, nie ograniczamy, tylko dawkujemy i mamy nad tym kontrolę. Wtedy te media, a zwłaszcza social media, nas nie pochłoną, a będziemy świadomi, do czego nam służą i jak je wykorzystywać jako narzędzie.
1: Nie wiem, czy słyszała Pani o takim pomyśle, ale w jednym z krajów studenci wymyślili aplikację dla studentów właśnie, która to nagradza młodych ludzi za to, że nie korzystają z telefonu komórkowego, ze smartfona, z social mediów w czasie wykładów. To polega na tym, że ta aplikacja zlicza czas, kiedy telefon jest w trybie offline i później zlicza punkty. Możemy te punkty wymienić sobie na kawę czy na herbatę. Chodzi o to, żeby studenci w czasie zajęć na uczelni, pani też jest wykładowcą akademickim, więc pewnie boryka się pani z problemem, że cała aula siedzi w telefonach. Czy to jest dobra metoda, żeby w taki sposób wynagradzać młodym ludziom to, że nie korzystają z telefonu?
3: Jest to ciekawa metoda, bo tutaj jest ten element gratyfikacji, że jednak, jeżeli się powstrzymam w dobrym celu, czyli intencji, rozumiem, że zakładamy tutaj lepsze skupienie i uwagę podczas wykładu, co służy procesowi dydaktycznemu, to otrzymam pewną nagrodę, więc tutaj jak najbardziej popieram ten element, dlatego że warto nagradzać bardziej niż karać. Natomiast takich działań będzie coraz więcej. Już niektóre firmy też sprawdzają, czy pracownicy wykorzystują i w jakich celach. Niektóre urzędy mają poblokowany dostęp do, zwłaszcza do różnych social mediów, bądź też ograniczenia, ale wydaje mi się, że warto właśnie nagradzać. Ten problem istnieje również w różnych szkołach i tutaj jakby podczas korzystania chociażby z przerw telefonów i używania go do różnych celów. Ja jestem tego zdania, że ta świadomość i budowanie edukacji medialnej od najmłodszych lat, bo to dotyczy również dzieci 2-3-letnich z tabletem, które nie zasną bez bajki, jest bardzo, bardzo istotna i tutaj jest kwestia, do czego i w jaki sposób używają zwłaszcza małe dzieci danych mediów i absolutnie taka kontrola rodzicielska i świadomość, co moje dziecko może znaleźć w internecie, a zwłaszcza jakie zagrożenia na niego czyhają, jest bardzo istotna.
1: Jakie są symptomy tego, że nasze dziecko może być narażone właśnie na jakieś niebezpieczeństwa w internecie?
3: Symptomy to przede wszystkim reakcje danych dzieci i tutaj mogą być to pewne zniecierpliwienie, ale w przypadku dzieci to jest nawet gniew i bunt, dlaczego mam nie otrzymać tego tableta. Najczęstszym błędem przez rodziców popełnionych jest, że tablet bądź ten smartfon jest nagrodą, czyli za dobre zachowanie. I wtedy uaktywnia się taki mechanizm, jestem dobry, bo chce tego tableta, a dlaczego go nie dostaje, więc tutaj naprawdę warto, apeluję o rozwagę, żeby to nie była ani nagroda, a zabranie tabletu nie było karą, tylko że byłoby to w pewnych kwestiach, na przykład edukacyjnych, że razem oglądamy, pokazujemy, oglądamy daną bajkę, oglądamy sekwencję danych bajek i pytamy dziecko, co zrozumiało z tego. Bardzo istotny jest ten feedback, informacja zwrotna, jak nasze dziecko reaguje, co z tego ma. I oczywiście czas ma znaczenie. Zaznaczmy sobie, czy to ma być 15, 20, 30 minut dziennie i konsekwentnie tego się trzymajmy.
1: Wspominała Pani o edukacji medialnej. Myślę, że to jest w Polsce jeszcze dosyć enigmatyczne sformułowanie. Czy ta edukacja medialna powinna rozgrywać się na przestrzeni przedszkolnej czy szkolnej, czy też w domu rodzice powinni zwracać uwagę i uczyć dzieci, jak korzystać z mediów i jak odbierać media?
3: Przede wszystkim to się wiąże z różnymi naszymi strefami życia. W szkole jest większa już świadomość nauczycieli, którzy jakby również w trakcie lekcji przeprowadzają dydaktycznych zagrożenia w sieci, w internecie. Mamy w Polsce kilka fundacji, które się tym zajmują, kształcą nauczycieli i rodziców, a nawet w ramach społecznej akcji odpowiedzialności biznesu poszczególne firmy również świadczą takie warsztaty i pokazują zagrożenia płynące właśnie z nadmiernego korzystania z internetu. Ja jestem tego zdania, że to powinno być na każdym etapie naszego życia, od tak naprawdę najmłodszych lat, czyli kiedy jest ten pierwszy kontakt z danym urządzeniem, aż tak naprawdę po naszą dojrzałość i też nie ukrywam, że niektórzy, którzy mają tak zwany syndrom pustego gniazda, jak opuszczą dzieci i rodziców, to wtedy jakby używają tego internetu więcej i częściej, więc
1: to
3: tutaj
1: jest też
3: już
1: uzależnienie.
3: Może...
1: Tak, dokładnie, tak, tu się pojawia. Czyli cała odpowiedzialność tak naprawdę na tym wcześniejszym etapie leży po stronie znowu rodziców.
3: Rodziców, ale i nas samych tutaj jakby kształtujemy również nasze postawy przez nasze zachowania i już dzieci w szkole podstawowej powinny mieć świadomość, do czego nam służą przede wszystkim te narzędzia, a w czym mogą czekać na nas pewne zagrożenia.
1: Mhm. Wrócimy jeszcze do budowania własnej marki czy pracy przy startupach. Pani też specjalizuje się w edukacji zarządzania czasem. I młodzi ludzie, mam wrażenie, czasami mają problem z tym, żeby ogarnąć się czasowo, bo chcą coś zrobić, mają na coś pomysł, ale okazuje się, że tak, mamy uczelnię, po uczelni musimy, nie wiem, przeczytać jakąś książkę na zajęcia i tak dalej. I jak w tym całym harmonogramie dnia znaleźć czas na to, żeby spróbować rozkręcić swój własny biznes?
3: Zarządzanie sobą w czasie jest to bardzo istotny temat, ponieważ tak naprawdę to my wiemy, jakie mamy wydatki energetyczne, na co nas stać, w jakim czasie wykonujemy pewne zadania, które są tymi zadaniami rutynowymi, a które wymagają pewnego czasu zaangażowania. Przede wszystkim zasada to zaplanuj sobie tę chwilę czasu wolnego. Naprawdę warto, że tak powiem, pomyśleć o takiej przestrzeni, kiedy możemy więcej czasu pomyśleć nad pewnymi rozwiązaniami, na spotkania, na relacje, które trudno określić, że tak powiem, czasowo. Druga zasada to priorytety. Tutaj ustalanie celów, priorytetów, a zwłaszcza tutaj określenie w terminach jest bardzo istotne. Sama to obserwuję, że jak zbliża się termin sesji, to studenci są bardziej
1: zaangażowani.
3: Natomiast nagradzam tych, którzy są aktywni w trakcie semestru, którzy sukcesywnie pracują i nie czekają na ostatnią chwilę. Więc jest tutaj kilka sposobów na to, aby mimo wszystko znaleźć czas na rozwój swojego biznesu. Obserwuję zwłaszcza osoby, które są w korporacji i myślą o swoim startupie, o swoim własnym biznesie i taka inicjatywa jak Startup po godzinach jest dla nich przede wszystkim przeznaczona, kiedy po czasie swojej regularnej pracy mogą również pomyśleć nad tym, co zrobić i w jaki sposób, że zanim wyjdę z korporacji, zanim wyjdę ze stałej, ciepłej posadki, rozwinąć własny biznes. Zazwyczaj to są wieczory bądź weekendy. To są osoby, które potrafią są zdeterminowane, mają już pewną wiedzę i doświadczenia i nie ukrywam, że im naprawdę potem bardzo dobrze idzie.
1: Mam wrażenie, że te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, podczas których rozmawialiśmy, to jest dobre zarządzanie czasem i młodzi ludzie wyniosą z naszej rozmowy konkretne wskazówki. Pani Aneto, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Melo Radio i mam nadzieję do zobaczenia.
3: Ja również dziękuję i naprawdę zachęcam słuchaczy, żeby pomyśleli o swojej marce osobistej. Co dziś już zrobię, aby za dzień, tydzień bądź miesiąc być w danym miejscu, o którym marzą.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
4: Zmieniamy temat. W studiu już Karol Łuniewski i jego gość. Zapraszamy.
5: W studiu Marta Henik, trenerka, autorka bloga Codziennie Fit. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Marta, wiesz jak jest, jesteśmy zapracowani, często brakuje czasu nawet na półgodzinny trening. Jak ty odpowiadasz na takie argumenty? Nie mam czasu.
6: Jeśli nie ma się czasu, to należy pomyśleć o tym, co możemy zrobić z tym czasem, który mamy. Mhm. Czyli w takich momentach proponuję albo 15-minutowy trening, 10-minutowy trening. Chodzi o to, żeby wyrobić sobie taki nawyk ruchu, który sprawi, że będzie nam łatwiej te treningi regularnie prowadzić. I tak samo jest z jedzeniem. Jeśli nie mamy czasu przygotowywać sobie cały czas zdrowych posiłków, uprośćmy sobie te życie, próbujmy jakichś prostych przepisów, które zajmują mało czasu i pamiętajmy o tym, że nie wszystko musi być idealne na 100%. Chodzi o to, żeby się postarać.
5: Chcesz mi powiedzieć, że kwadrans wystarczy, żeby pracować nad kondycją?
6: Jak najbardziej, jeśli ten trening jest dopasowany. Oczywiście nie mogę powiedzieć tutaj, że po kwadransie raz w tygodniu będziesz miał super kondycję jak maratończyk, natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś zaczyna albo chce utrzymać to, co już ma, to jak najbardziej taki kwadrans wystarczy, zwłaszcza w takim okresie gorącym, kiedy mamy tej pracy więcej.
5: A później się może okazać, że z kwadransa robi nam się pół godziny.
6: Dokładnie.
5: W skrócie mam wrażenie, że sprawdza się zasada mierz siły na zamiary.
6: Tak, i też to, żeby wykorzystać to, co mamy, tak? Jeśli nie mamy tego czasu na godzinny czy dwugodzinny trening, czy trening codziennie, to nie zmuszajmy się do tego, bo będziemy tylko sfrustrowani, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
5: Czy w takim razie 15-minutowym treningiem może być szybszy spacer?
6: Jeśli chcemy być zdrowym, to jak najbardziej. Jeśli mam jakieś bardziej sportowe cele, na przykład właśnie przebiegnięcie półmaratonu czy coś w tym rodzaju, no to tutaj może ten spacer nie wystarczy. A jeśli chcemy po prostu zachować zdrowie, formę, to jak najbardziej.
5: Czyli trzeba się raczej zmęczyć, jeśli chcemy sportowo coś uzyskać.
6: Jak najbardziej. Zmęczenie jest tutaj wymagane.
5: Oponka i boczki to zmora wielu pań i panów. Co zrobić, jeśli mamy dość swojego brzucha?
6: Najpierw należy spojrzeć na to, co jemy, ponieważ rzeczywiście jest to prawda, że 70% naszego sukcesu to jest rzeczywiście dieta. Nie chodzi tutaj o to, żeby przerzucić się na sałatę, ale żeby po prostu sprawić, żeby ta dieta była trochę zdrowsza. Mniej przetworzonych produktów, więcej warzyw, więcej wody, lepsze posiłki, tutaj patrzeć bardzo na ich jakość i dzięki temu rzeczywiście możemy widzieć pierwsze efekty. Dodać do tego jeszcze aktywność fizyczną i efekt powinien być gwarantowany, ten brzuszek powinien zniknąć.
5: Czyli najpierw robimy rewolucję w lodówce, później bierzemy się za trening. No właśnie, a niektóre plany treningowe zakładają, że na przykład codziennie robimy 100 brzuszków. Czy to ma jakiś sens?
6: Jeśli mamy tutaj dużo tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, to niestety nie ma to żadnego sensu, bo rzeczywiście wzmocnimy te mięśnie brzucha, one będą silniejsze. Natomiast jeśli ta tkanka jest tam na tym brzuchu, no to ona będzie te mięśnie zasłaniać, czyli tutaj nic takiego nie osiągniemy. Musimy ją spalić, się jej pozbyć, żeby ten kaloryfer odsłonić.
5: Mówimy o treningach. W takim razie, jaki plan zaproponowałabyś naszym słuchaczom, którzy mają oponkę i już jej więcej nie chcą?
6: Trudno tutaj zarzucić jakąś uniwersalną radę czy uniwersalny plan, bo to zależy tak naprawdę od tego, czy słuchacz już ćwiczył do tej pory, czy jeszcze nie. Jeśli jeszcze nie, to taki ruch 3 razy w tygodniu, na przykład na zajęciach fitness, w jakimkolwiek klubie fitness, będzie odpowiedni i będzie świetnym początkiem do tego, żeby tą oponkę zrzucić.
5: Jak rozumiem, to nie muszą być ćwiczenia skoncentrowane na brzuchu.
6: Jak najbardziej nie. Im bardziej ćwiczenia są ogólne, trening jest ogólnorozwojowy, tym nawet lepiej.
5: Czyli rozumiem, że popularny jogging będzie wbrew pozorom naprawdę dobrym pomysłem, żeby zrzucić tłuszcz z brzucha.
6: Jak najbardziej. Jeśli połączymy to z dietą, to myślę, że będą efekty.
5: Rozumiem w takim razie, z tego co mówisz, niekoniecznie musimy zaczynać od godzinnego treningu w siłowni, bo najzwyczajniej w świecie możemy nabawić się kontuzji, która nam będzie towarzyszyła przez lata.
6: Tak, możemy się też przy tym zniechęcić. wrócić, bo dużo osób dopiero wtedy zaczyna i będzie to dla nich wyzwanie, taki godzinny trening, więc 10 minut, 15 minut, nawet zwykłego spaceru, czy wydłużenia sobie drogi z pracy do domu, jak najbardziej będzie świetnym początkiem i będzie czymś, co pozwoli nam tą wagę zrzucić.
5: Na pewno są słuchacze, którzy pomyśleli sobie, że godzinny spacer okej, ale on nie pomoże mi się pozbyć tłuszczu.
6: Jeśli chodzi o to, najważniejsza tak naprawdę i tak będzie dieta. Jeśli będziemy jeść zdrowo, do tego dołączymy ten spacer, to zapewniam, że te efekty się pojawią i ta waga spadnie. Wcale nie potrzebujemy tutaj ani restrykcyjnych diet, ani katorżniczych treningów do tego, żeby tą wagę zrzucić. To naprawdę nie jest takie trudne. Czasami małe zmiany przynoszą duże efekty.
5: I rozumiem, że na początek bardzo delikatny trening, a później w miarę upływu kilogramów możemy jego intensywność zwiększać.
6: Jak najbardziej.
5: Marta, chyba nigdy nie uzyskamy pożądanych efektów treningów, jeśli nie połączymy ich z dietą, to prawda?
6: To prawda.
5: Powiedz mi, skąd to się bierze? No bo w siłowni tracimy mnóstwo kalorii, pocimy się nieziemsko, nie możemy sobie pozwolić później na ucztę?
6: Jak najbardziej możemy sobie pozwolić na więcej, ale dużo osób wpada ze skrajności w skrajność, czyli pozwala sobie na bardzo, bardzo dużo jedzenia, co sprawia, że to, co spaliliśmy, tak naprawdę potem zjadamy czasami dwukrotnie. Często zdarza się tak, często to spotykam u moich czytelników, że osoby zaczynają ćwiczyć i zamiast chudnąć, zaczynają tyć. To wynika właśnie z tego, że idą pobiegać, wracają, są głodne, no i przecież biegły te 5 kilometrów, więc ta tabliczka czekolady nie zaszkodzi. Nie dajmy się zwariować. Oczywiście, że można sobie zjeść i pozwolić na coś więcej, jeśli robimy trening, natomiast nie może to przekraczać jakichś norm.
5: To ja zadam takie pytanie teraz. Co w takim razie jada Marta z bloga Codziennie Fit?
6: Ja jadam różnie. Oczywiście moja dieta jest w większości zdrowa, natomiast mam taką zasadę 80-20. Mhm. 80% czasu staram się jeść zdrowo, natomiast te 20% przeznaczone jest na przykład na wyjście ze znajomymi, czy na jakiś dobry kawałek ciasta mojej mamy. Więc myślę, że w ten sposób zachowujemy też czystą głowę, zdrową głowę, a to jest bardzo, bardzo ważne. Nie wpadamy wtedy w restrykcje.
4: Z Martą Henik rozmawiał Karol Łuniewski i to wszystko w tym Mieście Młodości. Do usłyszenia niebawem.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: W Mieście Młodości gościmy różnych ludzi. Dziś dziewczyna w trampkach i nie chodzi tutaj o modę czy strój, w jakim pojawił się mój dzisiejszy gość, a chodzi o książkę. Książkę Małgorzaty Kapuściak, która jest inspiracją dla młodych ludzi i która pomaga w odnalezieniu sensu życia. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
4: No to tak, żeby usystematyzować ten mój wstęp i trochę uzupełnić, mamy książkę Dziewczyna w trampkach i co w tej książce się znajduje? Co my z niej wyczytamy?
7: Dziewczyna w trampkach to powieść o rozwoju osobistym, o moim rozwoju osobistym. Pierwszy tom akurat jest o powrocie do dzieciństwa, do fundamentów, do etapu młodzieńczości, czyli momentu, kiedy podejmujemy ważne decyzje w swoim życiu, jak wybór studiów, jakby utwierdzenie się w swoich umiejętnościach, mocne, słabsze strony. I to jest taki wstęp, bym powiedziała, do całej serii Butterfly Evolution. Nie spodziewałam się, muszę przyznać, że jak się rozpiszę, to wyjdzie kilka tomów. Jestem na etapie pisania czwartego, bo stwierdziłam, że pierwszy na tyle fajnie się przyjmuje, że warto pociągnąć moją historię dalej. To jest troszeczkę książka zainspirowana poradnikiem rozwoju osobistego, nie ukrywam, ale też przedstawiam tutaj autentyczne historie po to, żeby ktoś czytając, właśnie przede wszystkim młody czytelnik, nie stwierdził, a kolejna osoba, która mówi nie poddawaj się. Tutaj jest moja historia, gdzie rzeczywiście gdzieś podcięto mi skrzydła, był to etap porażki, natomiast podniosłam się i można śmiało powiedzieć żywy przykład na to, że nie warto się poddawać.
4: Trochę pamiętnik.
7: Tak, chociaż nie ukrywam, zawsze trzeba zostawić coś dla siebie. Ale takie ważniejsze momenty, takie, które nie ukrywam, mogą zainspirować drugą osobę. Śmiało tutaj umieściłam. Oczywiście, tak jak wspomniałam, również porażki, ponieważ one uczą najwięcej i potrafią niesamowicie zmotywować drugą osobę, że ja się nie poddałam, to ty też musisz walczyć.
4: A skąd się w ogóle narodził pomysł, żeby napisać taką książkę? Albo stworzyć właśnie cały projekt.
7: To muszę przyznać, była taka spontaniczna myśl. Ja w momencie, kiedy o mało włos nie straciłam życia w wypadku samochodowym, miałam wtedy 28 lat, czyli praktycznie 2 lata temu, uświadomiłam sobie, że moje życie rzeczywiście jakby nie ma takiego prawdziwego sensu. Robię coś tylko i wyłącznie dlatego, że tak jest, a nie inaczej, a boję się zawalczyć o prawdziwe marzenia. Myśl o książce towarzyszyła mi od młodzieńczych lat. Pierwsze teksty właśnie również w Dziewczynie w trampkach, które zaczerpnęłam do materiału, to moje opowieści w wieku 8-9 lat. Wtedy zaczęłam coś takiego właśnie pisać. Więc muszę przyznać, że wróciłam do swoich korzeni, czyli do tych młodzieńczych pragnień, marzeń. No i przede wszystkim ludzie, którzy mnie otaczali. Zawsze mi powtarzali, słuchaj, masz fajne historie, jesteś handlowcem, poznajesz mnóstwo ludzi, mogłabyś napisać książkę, nie jeden człowiek mógłby się od ciebie czegoś nauczyć. Ale myślę, że wtedy nie byłam na to po prostu gotowa. W tym momencie, kiedy to wszystko tak się potoczyło, po prostu usiadłam, stwierdziłam, okej, porównano mnie do motyla. No przecież jestem motylem, każdy z nas jest motylem. Rozwinęłam tą myśl i tak 3 tygodnie mnie nie było. Po prostu zachłysnęłam się tym pisaniem i mogę śmiało powiedzieć, że w ciągu tych 3 tygodni powstało 80% całej książki.
1: Ty już poruszyłaś temat, który chciałem zagaić później,
7: to
1: czyli
7: wybacz.
1: Ten motyl, nie ma problemu. Czyli ten motyl, o co w tym chodzi? Co jest z tym motylem? Porównujesz człowieka do motyla.
7: Nie porównano do motyla. Stwierdzono, że teraz, kiedy rzeczywiście zostawiłam tą pracę, spełniam marzenia, w końcu rozwijam swoje skrzydła i latam wysoko, czyli jestem pewniejsza siebie, jestem barwna, uśmiechnięta i rzeczywiście korzystam z życia, z każdej tej chwili. I tak wróciłam do domu, zobaczyłam tego motyla, zobaczyłam etapy jego rozwoju i stwierdziłam, to przecież jest człowiek, tak? Każdy gdzieś w którymś momencie dochodzi do tego momentu, kiedy jest tym motylem, pewniejszym swoich umiejętności i tak zaczyna działać, walczyć o swoje życie, o to, żeby być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. No i tak stwierdziłam, że właśnie to opiszę. Opiszę swój rozwój, opiszę to, jak powstał ze mnie motyl. Oczywiście w moim motylu są różne barwy, są również czarne, no bo przecież były porażki, były potknięcia. No i też między innymi dlatego motyl i trampki to moje logo, więc tak jakoś to wszystko sobie połączyłam.
1: Przełom w twoim życiu, taka niekoniecznie fajna sytuacja, spowodowała zmianę. Spowodowała, tak. Dała ci impuls, była impulsem, dała ci kopa. Czy my w życiu potrzebujemy takich przełomowych momentów i takich impulsów?
7: Myślę, że tak. Czasami są sytuacje, kiedy brniemy ślepo każdego dnia w jakimś kierunku. Nie do końca czujemy się spełnieni, usatysfakcjonowani. No i tak musi się coś wydarzyć, takiego konkretnego, żebyśmy to odczuli, żebyśmy uświadomili sobie, na czym tak naprawdę polega życie, jaka jest wartość jego i w tym przypadku myślę, że bardziej właśnie takie mocniejsze wydarzenie, czasami takie małe sytuacje, które niby coś znaczą, a jednak my ich nie zauważamy, to po prostu są i nie są i nic nie, w żaden sposób nie odgrywają w naszym życiu jakąś rolę, a takie ważniejsze boom stawia nas przed ścianą, wyborem, no i wtedy trzeba dokonać, albo idziemy i gramy wabank, albo przede wszystkim tkwimy w tej bierności po prostu.
1: Celem Dziewczyny w trampkach jest ujawnienie prawdziwej drogi do sukcesu i udowodnienie, że wszystko, czego zapragniesz, jest możliwe do zrealizowania. Tak powiedziałaś w jednym z wywiadów, do którego dotarłem. A ja dopytam, jak właśnie znaleźć tę prawdziwą drogę do sukcesu? Tutaj właśnie wracamy do tego boom, do tego przełomowego momentu. Czy tę drogę do sukcesu możemy znaleźć też w inny sposób?
7: To boom to jest takie olśnienie. Wtedy rzeczywiście warto pomyśleć, jakie mamy jeszcze możliwości, co byśmy chcieli zmienić w naszym życiu, czego na przykład się boimy, bo wyjście ze strefy komfortu nie jest zbyt łatwe. Więc to wtedy tak naprawdę nakłania nas do takich przemyśleń. Stworzenie drogi do sukcesu to tak naprawdę wyznaczenie sobie małych celów, które trzeba pokonać ku spełnieniu marzeniu na przykład. I ja rzeczywiście pokazuję taką moją autentyczną drogę do sukcesu, ujawniając wszystkie porażki, to, że szukałam na przykład sponsorów i mi się nie udało, bo nie powinnam tak zrobić, a zrobiłam inaczej, gdzieś nie mając doświadczenia. Więc nie boję się mówić o tym, bo dla młodzieży to jest taka wskazówka, że takie sytuacje mają miejsce. Droga do sukcesu to nie jest pięcie się tylko po szczeblach do góry. Trzeba czasami upaść, trzeba czasami zboczyć z drogi, ale mimo wszystko warto jednak spiąć się w sobie i iść do przodu, jakkolwiek to wygląda.
1: W tym temacie jest tyle ciekawych wątków, że nawet nie wiem już, który w kolejności poruszyć, ale wspomniałaś właśnie o młodzieży i wspomniałaś o porażkach. Z jakimi problemami spotykają się młodzi ludzie dzisiaj?
7: Przede wszystkim brakuje motywacji do działania. Bardzo często są niezrozumieni przez rodziców. Bardzo często są wyszydzani, nieakceptowani przez społeczeństwo, w jakim żyją. Zatracają swoją oryginalność, swoje prawdziwe ja, upodobniając się do swoich kolegów. Myślą, że prawdziwym sukcesem, jedynym sukcesem to tylko sława i pieniądze. Wzorują się oczywiście na znanych celebrytach, aktorach, sportowcach, ale tak naprawdę nikt z nich nie zagłębia się w to, jaką oni drogę musieli pokonać, żeby być w tym miejscu, więc to jest ich przede wszystkim taki główny problem. Myślę, że temat internetu, social media to też już taka, nie ukrywam, obszerniejszy temat, który warto poruszyć, bo tam jednak upubliczniają mnóstwo informacji na swój temat. Nie każda ma wartość, nie każda powinna trafić do sieci. Oni też jakby nie zawsze mają świadomość tego, że to tam zostaje i w przyszłości zawsze to będzie widoczne, więc...
1: Ja mam wrażenie, że trochę gubią poczucie bycia albo w tym świecie realnym, tak, albo w tym świecie wirtualnym, prawda? Zaciera się ta granica i to jest bardzo niebezpieczne.
7: Jest, bo oni przede wszystkim też nastawiają się na lajki, na obserwacje, gdzieś żyją w takim właśnie świecie i tak jak wspomniałam, zatracają siebie, a co jeszcze gorsze, oni na korytarzach, jak często chodzę do szkół i przeprowadzam z nimi wykłady, jakiekolwiek zajęcia, oni nawet ze sobą nie rozmawiają, oni tylko siedzą w telefonach, gdzie różnica między mną a nimi, no to na pewno śmiało 10 lat. Było całkowicie inaczej. Gdzieś my nie mieliśmy tych telefonów, nie było wszystko online i muszę przyznać, to był akurat plus, aczkolwiek jeśli chodzi o pozyskiwanie wszelkich informacji, no to internet jako skarbnica wiedzy bardzo się przydaje w życiu.
1: Trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo w social mediach jest bardzo łatwo zdobyć lajki, prawda? Tak. Polubienia, serduszka i inne sprawy. I mam wrażenie, że czasami młodzi ludzie przenoszą to na życie realne, rzeczywiste, idą do szkoły albo idą już do pracy i okazuje się, że lajki od szefa czy od nauczyciela trudno jest zebrać, prawda? I oczekują czegoś takiego. No i wtedy pojawia się problem, jak sobie poradzić z taką sytuacją.
7: No to jest taki moment, bym powiedziała, nawet dla nich frustracji, zderzenie z rzeczywistością. Fakt. Przede wszystkim myślę, że taką nauczką dla nich, żeby się ocknąć, no to jest niestety albo porażka, albo takie boom, o którym mówiliśmy. Wtedy człowiek inaczej myśli, chociaż zawsze musi być też to wsparcie, bo nie każdy jest w stanie tak naprawdę sobie z tym poradzić. To też jest ważne, żeby mieć tą świadomość, że ta druga osoba jest istotna. Tutaj właśnie rola rodzica, żeby był, żeby wspierał, żeby tłumaczył, żeby rozmawiał, żeby przede wszystkim też pozwolił mówić o swoich potrzebach, nie tylko nakazuje, zakazuje, bo to też myślę, że nie jest dobra metoda, nie jest dobre rozwiązanie, ale szczera rozmowa. To jest...
1: No właśnie, bo ty, teraz trochę odbiegliśmy od tematu, ale wracamy do dziewczyny w trampkach. Piszesz w tej książce, że największym i najprawdziwszym skarbem jest właśnie rodzina i te więzi z rodziną, prawda? To nas umacnia.
7: Prawdziwa rodzina to rzeczywiście rodzice przede wszystkim, bo no nie da się oszukiwać, że oni chcą na nas zawsze jak najlepiej. Niekoniecznie nas rozumieją, nie zawsze dostajemy tą wolność i swobodę, to też trzeba przyznać, ale myślę, że taka szczera rozmowa o swoich potrzebach, o oczekiwaniach, o pasjach, o zainteresowaniach, przedstawienie też jakby jego, tej drugiej osoby strony, czyli nastolatka, to też bardzo dużo daje. Moi rodzice, ja miałam to szczęście, że dali mi wolność i swobodę. No myślę, że na pewno dzięki nim jestem tutaj i stworzyłam to, co mi się udało zdziałać. To jest bardzo duży plus.
1: Wrócę jeszcze do tego, co mówiłaś chwilę temu o problemach młodych ludzi. Często jest tak, że zakładamy sobie w takich przełomowych momentach życia, jak rozpoczęcie nowego roku szkolnego czy kalendarzowego, jakieś cele, nowe plany i zamiary. I co się potem z tymi planami dzieje, że one nigdy, a zazwyczaj nie wypalają. Ty w książce podajesz kilka takich porad, jak dążyć do celu. No to gdybyśmy teraz mogli tak w skrócie opowiedzieć, jakie to są rady, żeby wytrwać w swoich postanowieniach.
7: Przede wszystkim musimy wiedzieć, że to, co chcemy zdziałać, to jest naprawdę coś dla nas bardzo ważnego.
1: Czyli na początek wybór celu, tylko to musi
7: decyzja.
1: Być...
7: decyzja.
1: Porządny cel, nie błahostka, tak?
7: Tak, no musimy wiedzieć, że to, co sobie wymarzyliśmy, zapragnęliśmy, to rzeczywiście ma sens, to jest coś takiego mojego. I to nie musi ktoś przychylnie na to patrzeć. Niektórzy mogą się śmiać, tak jak w przypadku mojej książki. Ludzie mi się śmiali w twarz, mówili, że co ty znowu wymyśliłaś. Ja jednak rzeczywiście sobie wymyśliłam, udało mi się to zdziałać, ale to płynęło takim sercem i intuicją. Ja wiedziałam, że to jest moja droga, więc tak jak wspomnieliśmy, decyzja, świadomość tego. No i przede wszystkim małe kroki. No bo wiadomo, małymi krokami jesteśmy w stanie dalej zajść. Ta świadomość tego, z czym te kroki też się wiążą. No i przede wszystkim też determinacja. Determinacja, wytrwałość. To jest takie kluczowe, żeby jednak to osiągnąć. Ale taka siła też wewnętrzna. Bo tutaj wiadomo, że w naszym środowisku są różne bodźce, które nie zawsze, tak jak wspomniałam, przychylnie patrzą na nasze plany i zamiary, ale jeżeli walczymy o swoją przyszłość, czasami gramy wabank, no to myślę, że to jest ta właśnie siła przebicia.
1: Czy ty w swoim zamierzeniu i celu miałaś momenty kryzysowe?
7: Och, i to ile?
1: No to powiedz, jak się... No bo jest efekt, jest książka, którą trzymam w ręku, jest cały program takiej edukacji dla młodzieży, to znaczy, że efekt został osiągnięty, doszłaś do celu, no to co robiłaś w tych momentach kryzysowych?
7: Na pewno przychodziłam do mamy i płakałam jej w poduszkę.
1: Czyli rodzina.
7: Rodzina, tak. No nie bez powodu o tym mówię i poświęcona jest tak naprawdę znaczna część tej pierwszego tomu. Rodzina dała mi skrzydła, rodzina pozwoliła mi działać, chociaż nie wszyscy też. Były osoby, które mówiły: Małgosia, chcę wydać książkę. I zapadała cisza. I tam jedna osoba potrafiła powiedzieć: nie podcinajcie jej tylko skrzydeł. Wiadomo, że to są takie czasami też marzenia młodzieńcze i nie każdy mnie wierzy. Natomiast zawsze gdzieś byłam taką ryzykantką i stwierdziłam, że tego jeszcze nie robiłam, więc może to jest to. Jak widzi się te małe efekty i docenia się takie małe kroki, to też jakby całkowicie inaczej człowiek funkcjonuje. Miałam tą świadomość, że zagrałam wabank, że albo pójdę tą drogą, albo znowu wrócę do tego wyścigu szczurów, więc nie za bardzo miałam ochotę wracać. Stwierdziłam, że skoro już zaczęłam, muszę konsekwentnie iść dalej. Tak jak wspomniałam, wyszłam do sponsorów, nie udało mi się. Później stwierdziłam, że wyjdę na Polak Potrafi, na tą platformę i tak mi się udało, więc porażka dała mi różne inne możliwości, które wyszły z efektem końcowym na plus. To wszystko też powstawało tak naprawdę spontanicznie. Po prostu usłyszałam jakąś myśl, rozwinęłam ją, sprawdzałam, testowałam. Jak się widzi te efekty, sukcesy małe, jak ktoś docenia twoją pracę i mówi: wow, super, fajnie, to mi się przydało. Tutaj świetnie, że przyjechałaś, że zrobiłaś to całe wydarzenie, bo też robiłam eventy dla szkoły. Więc to daje taką siłę i wytrwałość w tym, żeby pokonać te wszelkie chwile zwątpienia, porażki i nie płakać tylko w poduszkę, ale wziąć się w garść i iść przed siebie.
1: Czyli w skrócie, trzeba uwierzyć w siebie.
7: Tak, trzeba być takim prawdziwym motylem, rozłożyć skrzydła, latać wysoko, nawet jak się chwilowo spadnie niżej, to trzeba wierzyć, że i tak się wypniemy do góry. Myślę, że bez tego by mnie na pewno nie było tutaj, nie tworzyłabym tych wszystkich rzeczy po kolei. Ten program również był całkowitym, spontanicznym pomysłem, ale to jest mój olbrzymi sukces. Kiedy ta młodzież wie, że zrobiłam coś dla nich dobrego, to wszystkie wiadomości od nich na Facebooku, te słowa wsparcia, przytulenia, bo też są różne takie sytuacje, więc to jest właśnie to. To dlatego było warto to wszystko poświęcić.
1: No właśnie, zaczęłaś mówić o programie, bo to było moje kolejne pytanie.
7: Przepraszam, książka... tak cię wyprzedzam.
1: Super, ale to znaczy, że nadajemy na podobnych falach. Bo książka to jedno i właśnie jest program. O co chodzi z tym programem? Co ty tam robisz?
7: Początkowo to miała być przede wszystkim promocja mojej książki, ale stwierdziłam, że jak wyjdę do młodzieży i będę mówiła tylko o swojej książce, to tak nie bardzo. Nie każdy przecież musi pisać, nie każdego może interesować w ogóle czytelnictwo, więc myślałam, że wyjdę do nich troszeczkę z innej strony. Pokażę, jakimi krokami udało mi się stworzyć to wszystko. Więc sobie wymyśliłam, że stworzę taki wykład motywacyjny z promocją również mojej książki, pokazując jako efekt końcowy moją dziewczynę w trampkach. No i tak jak zrobiłam pierwsze zajęcia, to akurat była premiera mojej książki. Pamiętam, poszłam wtedy do ośrodka wychowania i szkolenia, czyli miałam troszeczkę taką bardziej wymagającą młodzież na wstęp. Ale świetnie się to u nich sprawdziło, byli zainteresowani, zaciekawiłam ich tematem, wręcz chcieli, żebym przyszła ponownie, więc tak naprawdę te kolejne etapy to było to, że ktoś oczekiwał, że będzie ciąg dalszy, że się pojawię z czymś innym, więc stwierdziłam, że skoro pierwsze zajęcia zrobiłam takie ogólne i o mnie, takie bardziej teoretyczne, no to później pójdziemy w praktykę, zobaczę, jak mnie słuchali, jak wykorzystują moją wiedzę, burza pomysłów, gdzieś każdy ktoś ma inne marzenia, więc może zrobimy jakąś właśnie taką ścieżkę do sukcesu. No i tak powstał drugi etap warsztatów. Później stworzyłam event dla całej szkoły, bo obiecałam im prezent na Dzień Dziecka. I tak to spontanicznie się wszystko właśnie zaczęło. Byłam też na kolonii w

0: ich stronę?
1: Nie, oczywiście uczą mnie, jak obsługiwać social media, to na pewno.
0: To są takie praktyczne nauki.
1: Tak, Snapchat i reszta. Mówią mi o tych problemach, które na co dzień właśnie ich spotykają. Przede wszystkim brak motywacji, brak rozmów o ich potrzebach. To jest takie właśnie najczęstsze w rozmowach później po całym spotkaniu. I uczą mnie na nowo postrzegania świata. Tak jak uczymy się od małego dziecka doceniania tych małych kroków, tak w przypadku młodzieży też patrzymy na swoje życie innymi oczami. I ja mam tą możliwość spoglądania ich oczami. W ten sposób jest mi łatwiej też rozmawiać z rodzicami. To jakby kolejny też etap moich działań, bo stwierdziłam, że skoro mam taką wiedzę i doświadczenie pracując z młodzieżą, no to mogłoby to się przydać rodzicom, żeby mogła im pokazać, z jakimi trudnościami dziecko spotyka się na co dzień. No i też zaczynam się w tym kierunku rozwijać, żeby pokazać im, jak właśnie od takiej praktycznej strony poradzić sobie z młodzieżą.
0: No i jak sobie poradzić z młodzieżą? Co ty mówisz tym rodzicom?
1: Przede wszystkim pokazuję im zbiór pojęć, które młodzież przedstawia mi na ankietach, bo tam właśnie oni zapisują taką problematyczność, z którą spotykałem się na co dzień, czyli brak motywacji, brak wsparcia w rodzinie, brak szczerej rozmowy, brak zrozumienia, że oni czują się rzeczywiście, jakby byli nie tyle co w takiej klatce, bo też czasami tak się zdarza, ale że rodzice mają swoje niespełnione ambicje i pchają w tym kierunku swoje dzieci, gdzie oni całkowicie mają inny pomysł na życie. Więc jakby też uświadamiam rodzicom, z jakimi trudnościami się spotykają i jakby razem z nimi też pracuję na tym, co można zrobić w kierunku rozwiązania tego problemu. Więc nie tyle co daję, można powiedzieć, wiedzę i doświadczenie moje na tacy, ale przede wszystkim też oczekuję od nich takiej pomysłowości, żeby na forum potrafili rzeczywiście coś wymyśleć, podzielić się swoimi doświadczeniami i żebyśmy razem mogli rozwiązać te problemy.
0: A rodzice są otwarci? Nie mówią, że to jest moje dziecko i ja znam je najlepiej?
1: Na takie spotkania zawsze przychodzą osoby chętne. Mhm. Ja nigdy jakby też nie zmuszam, tak samo w szkołach, na warsztaty. Ktoś musi być zainteresowany tematem. Ja wiem, że ciężko się przyjmuje krytykę, ale czasami popełniamy błędy i nie warto gdzieś nie mówić o tym, wręcz docenić, jak ktoś tam powie, słuchaj, popełniłeś błąd i zrozumieć, jaki ten błąd jest i starać się jakby polepszyć to wszystko, ale to rzeczywiście nie zawsze tak idzie płynnie, jak mówimy. Mhm.
0: No dobrze, to teraz podsumujmy trochę. Książka Dziewczyna w trampkach, warsztaty z młodzieżą, warsztaty z rodzicami, no i jest coś jeszcze, współpraca z policją.
1: Tak, z racji tego, że mój projekt jest, muszę powiedzieć, dość taki elastyczny, współpraca właśnie z policją daje mi tą możliwość, że pokazuje dwie strony sieci, właśnie przedstawiając o tym, żeby z internetu korzystać nie tylko w celach takiej właśnie gonitwy, lajków, obserwacji, ale też wykorzystywać jako olbrzymią wiedzę, którą tam możemy dostać. Dodatkowo też trzeba przyznać, że jeżeli mamy pasję, mamy swoje zainteresowanie, mamy tą ścieżkę rozwoju, to nikt z nas nie sięga po dopalacze, narkotyki, po różnego rodzaju używki, gdzie sfokusowany jest jakby na swoją ścieżkę i nie szuka takiego dodatkowego środowiska, gdzie po prostu musi się wpasować. No i to też przedstawiam właśnie w swoim projekcie, rozwijając pasję, ogólnie rozwój osobisty, nastawiając się na młodego człowieka, no to jakby ten temat drugorzędny, czyli dopalacze i te ciemniejsze strony życia spadają na boczny plan. Mhm. I to jest taka, myślę, nie na zasadzie wyjścia do młodzieży, tego nie wolno, to musisz, troszeczkę w inny sposób, na zasadzie pokazania możliwości, a jak to mu się to spodoba, to rzeczywiście pójdzie w tym kierunku i nie wybierze czegoś innego, więc to taki też mój innowacyjny pomysł.
0: Wszystkie te twoje działania krążą wokół oczywiście młodzieży, myślę, że też je można przełożyć na dorosłych ludzi, oczywiście,
1: tak.
0: Ale zastanawiam się, dlaczego ty zdecydowałaś się mówić do młodzieży i rozmawiać z młodzieżą?
1: Do niedawna też byłam młodą osobą, która...
0: Chyba nadal jesteś.
1: No już trochę starsza, ale dziękuję. Fakt, duchem zawsze jestem taką młodszą osobą, ale też miałam krętą drogę do tego, żeby odnaleźć siebie. Kiedy byłam nastolatką, nie do końca wiedziałam, co

0: chcę w życiu robić, ale wiedziałam, że chcę osiągnąć sukces, tylko nie wiedziałam, jak go zdefiniować. Pobłądziłam, poszukałam, zajęło mi to sporo czasu i uświadomiłam sobie właśnie, że młody człowiek też spotyka się przecież z takimi samymi trudnościami, teraz może nawet więcej. Więc warto wyjść do nich, powiedzieć im, że ich marzenia to nie żadna abstrakcja, że nawet jak ludzie będą im się śmiali w twarz, to warto iść w tym kierunku, bo to są przecież nasze marzenia. Warto przede wszystkim stworzyć sobie taki swój świat, gdzie człowiek czuje się spełniony i tutaj nie chodzi mi tylko o kwestię finansową, ale taką, że robisz coś z sercem, kieruje się intuicją, nie tylko rozumem. Ja pobłądziłam, to przyznaję, w życiu. Kierowałam się rozumem, sugerowałam się innymi tutaj podpowiedziami, a dopiero właśnie po tym boom, co mówiliśmy, zaczęłam myśleć tylko o sobie, kierować się sercem i chcę właśnie im to uświadomić, żeby te wszystkie trudności, z którymi ja się spotkałam i te wszystkie moje, powiedzmy, błędy, chociaż wyszły mi na plus, jakby oni wcześniej zareagowali na to. Więc tak trochę ich wyprzedzam.
1: Prewencja.
0: I daję im takie możliwości, żeby mogli to sobie wykorzystać i przede wszystkim szybciej osiągać swoje sukcesy, a nie ocknąć się tak jak ja w wieku 28 lat.
1: Serce czy rozum?
0: Serce.
1: Zdecydowanie.
0: Rozumiem, tak jak wspomniałam, kierowałam się dłuższy czas. W przypadku książki, w przypadku zagrania wabank pokierowałam się sercem i wygrałam. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że osiągnęłam największy sukces w swoim życiu. Nie tyle, co spełnienie zawodowe, ale kocham i jestem kochana. A wcześniej myślałam, że to jest jakaś abstrakcja, mnie to nie będzie dotyczyło. A wygrało rzeczywiście sercem, bo rozum nie pokierowałby mnie na pewno w tym kierunku.
1: Serce to emocje. Ja się zastanawiam, czy młodzi ludzie, generalnie, czy z łatwością potrafimy rozmawiać o emocjach? Czy umiemy je odróżniać i nazywać przede wszystkim? Jak z twoich obserwacji to wynika?
0: Nie do końca.
1: To jest ciężki temat?
0: To jest bardzo ciężki temat. Ludzie są bardziej tak stłumieni swoimi emocjami. O porażkach, nie oszukujmy się, mało kto mówi. Wszyscy mówią o tych wszystkich swoich sukcesach, przedstawiają się w superlatywach, chcą być chwaleni, natomiast o porażkach już się tak nie mówi, a tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest kluczowe w naszym życiu, to jest ta lekcja, z której się podnosisz, jesteś silniejszy, więc ma dużo tak naprawdę plusów. A młodzież myślę, że tym bardziej jest skryta. Jeżeli ona widzi rodzica na przykład, który nie do końca go rozumie, który tak jak wspominaliśmy, rozkazuje, nakazuje, wymaga, oczekuje, a nie daje nic w zamian, czyli rozmowy, takiej możliwości, o których mówiliśmy, to jest temat i bariera, którą ciężko by było przełamać.
1: Zaczęliśmy rozmawiać właśnie o mówieniu o emocjach. Czy ty podczas twoich spotkań z młodymi ludźmi używasz jakiegoś specjalnego języka? W jaki sposób się z nimi komunikujesz? To jest taka normalna rozmowa, czy musisz wykorzystywać jakieś techniki bardziej przystosowane do młodych ludzi?
0: Nie, staram się rozmawiać z nimi takim normalnym językiem. Dużą rolę odgrywają trampki, nie ukrywam. Oni wtedy nie patrzą na mnie jak kogoś z zewnątrz, kolejną panią mądralińską, która przychodzi i tutaj będzie nam mówić swoje teorie. Nie, oni wiedzą, że jestem praktykiem, widzą moją książkę, mówią o swoich porażkach, więc widzą tą moją autentyczność. I moim zdaniem warto do nich wyjść właśnie taką autentycznością. Tak jak rodzic gdzieś miał swoje, wiadomo, młodzieńcze lata. O tym się zapomina. Tego się nie mówi swojemu dziecku. Wiadomo, prywatność też musi być, ale czasami warto też powiedzieć, słuchaj, ja w twoim wieku robiłam to czy to, też byłam taka, ale zrobiłam tak i tak, wyszło mi to na plus, więc myślę, że autentyczność to jest coś, co zdecydowanie im brakuje.
1: Dzisiaj jesteś w trampkach? Przepraszam, bo nie zwróciłem uwagi.
0: Oczywiście.
1: W trampkach. Co te trampki oznaczają tak naprawdę dla ciebie, metaforycznie?
0: Wolność, swobodę, radość życia, pewność siebie. No, śmiało mogę powiedzieć, że najlepszy podryw miałam zawsze w trampkach.
1: Nie w obcasach, tylko
0: tak,
1: w trampkach.
0: Tak.
1: No proszę.
0: Gdzieś pamiętam taka śmieszna historia. Spotkałyśmy trzech chłopaków akurat na imprezie i oni powiedzieli, słuchajcie, was widać z daleka. trampki, swoboda, radość życia, a nie te wszystkie panie na obcasie. I bardzo często powtarzam to tym młodym dziewczynom, żeby one właśnie w tych trampkach, nawet jak chodzą, żeby wiedziały, że ta autentyczność to jest coś, co przemawia do drugiego człowieka, a niekoniecznie ten elegancki strój, który ogranicza nasze ruchy i swobodę.
1: Oczywiście nie bojkotujemy obcasów i eleganckiego
0: nie,
1: stroju.
0: Nie, oczywiście, to trzeba się czuć, nie? To trzeba dokładnie. Po prostu czuć, że to jest to dla mnie. Oczywiście są osoby, które uwielbiają szpilki i bez problemu też sobie
1: ale
0: z tym radzą.
1: Mimo wszystko myślę, że to jest bardzo ładna puenta tej naszej rozmowy, żeby te trampki, może nie zawsze tak materialnie, ale mentalnie założyć i poczuć właśnie luz i taką pewność siebie i odwagę.
0: Radość życia na pewno też.
1: I radość życia. Małgorzata Kapuściak, autorka książki Dziewczyna w trampkach, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Cześć Wam w połowie tygodnia, za oknem piękny, słoneczny poranek, a na kieleckich ulicach, no na razie aut niewiele. Idealny moment, by pomykać płynnie i bez stresu. Pamiętajcie o utrudnieniach i zmianach na Warszawskiej, a także na ulicy Łódzkiej i Jasionowej.
1: Hej.
2: Okno otwarte w studiu, sprawdź, czy chłop odmachał tam ten, co przychodzi.
1: Okej, okay, patrzę.
2: Mam nadzieję, że wy do nas też machacie, bo my do was bardzo, bardzo. Zaczynamy kolejny piękny dzień tego tygodnia, to jest środa. Nie wiem, który w kalendarzu, kto by się przejmował, ale coraz bliżej do wakacji. A u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Daria, Marcin, no pokaż, siemano.

Nasze muzyczne wodospady leją się tam, gdzie jesteście i dostarczają wam dużo dobrej energii od samego rana. James Hype i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Wszędzie będzie można go posłuchać. A my chcemy posłuchać was i tego, jak się bawicie o poranku, jak się czujecie o poranku, jakie macie plany na tę środę. Czyli sprawdzamy wasz vibe check już za chwilę. Trzy szoty w Melo.

0: Lubię cię jak lato, modelki wodarskie w Meloradiu. A czy Aneta, tęsknisz ty może za latem? Lubisz lato? Kochasz lato?
1: Kocham lato, kocham słońce.
0: Kto go nie kocha? Moja droga, ty w drodze do pracy i tak promieniejesz o tej porze. Przecież to nie jest takie normalne.
1: O, ja kocham moją pracę. Jadę tam z takim uśmiechem na ustach.
0: Moja droga, szybciutko, czym się zajmujesz?
1: Pracuję w przedszkolu. Dzisiaj mamy dzień taty i dzień taty.
0: To będzie pracowity dzień dla ciebie. No dobrze, kochana, tak. To co? Trzy szoty od Melo dla ciebie?
1: Jasne.
0: No to sprawdzamy. Trzy szoty w Melo. Aneta, maliny czy borówki?
1: Borówki.
0: Jestem w twoim teamie. Uwaga teraz, espresso, tonik czy cappuccino?
1: Espresso.
0: Teraz tylko muszę dopytać, Daria, co to jest espresso tonik?
2: To masz espresso i tonik i to mieszasz po prostu.
0: Dolejcie kolej, dzień załatwiony. No i jeszcze szybko, zakupy online czy stacjonarnie?
1: Online.
0: No dobra, to my też tak można powiedzieć online. Melo. Kochana, wysyłamy ci nasze upominki meloradiowe, meloradiowy merch, czyli torbę, żebyś sobie mogła popakować te zakupy online, jak już przyjdą do ciebie, rozumiesz, i pochodzić z nimi po osiedlu.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Tak to
1: bardzo
0: wymyśliłem. Aneta, trzymaj się, ściskamy cię mocno, dobrego dnia ci życzymy, a dla was wszystkich Tame Impala z numerem Dracula w Melo. Róbcie głośniej, to jest mocny...

0: I wszedł on cały w zbroi, opancerzony tymi informacjami. Za chwilę newsy i Marcin Siekora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Masz 5 sekund, żeby powiedzieć, co w newsach.
1: A w newsach przełom w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych.
0: No to za chwilkę o tym u nas w Melo.
2: A już o 7 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł.

0: tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Środek tygodnia odpalamy w Kielcach z tak potężnego, wysokiego C, że kawa w kubkach może wam z wrażenia wystygnąć, bo jest poranek, a Kielce zalewa czysta, bezkompromisowa fala słońca. Termometry od razu wyrywają się do przodu i meldują 19 stopni. Wiatr goni już całkiem śmiało, więc taki przyjemny chłodek z rana jest idealny.
1: Za chwilę na zegarkach 7, a u nas newsy i Marcin Sikora.
2: Jest przełom w sprawie serii fałszywych alarmów wymierzonych w polityków i media. Policja wytypowała już osoby odpowiedzialne. Prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o tymczasowy areszt, a sąd na jeden z nich już się zgodził. Z ustaleń TVN24 wynika, że na razie nie ma dowodów, by stały za tym rosyjskie służby. Maksymalne ceny paliw dziś będą takie same jak wczoraj. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6,42, a diesla 6,75. Na koniec kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026. Polska Agencja Kosmiczna, Anna Bukiewicz-Szul.
3: Taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów.
2: Młodzież do Stanów poleci w lipcu wraz z nauczycielem.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: To już po kawce, ręka w górę, dajcie znać na WhatsAppie, a u nas Ilenium, Don't Want Your Love. Inni gadają, a my już wam gramy. Marcin, Daria, Opoka, siemano. Tu Melo Radio.
5: Two ships in the night.

0: Smolasty doda, nie żałuję, a tymczasem my skupiamy się na Skolimie, bo to jest news ostatnich godzin. Wkrótce rozpocznie produkcję czegoś zupełnie wyjątkowego.
1: Kiełbasy!
0: Yeah! Będzie można go chapsnąć, mówiąc krótko, czyli oprócz tego, że ma stację, oprócz tego, że na przykład perfumy ma, to ma teraz jeszcze kiełbasę. I tak się zastanawiamy tutaj razem z Darią, co jeszcze Skolim powinien mieć, czym powinien się zająć, co jeszcze powinien wyprodukować dla was.
1: Mi się wydaje, że to może być klimatyzacja, bo wiesz, temperatura.
0: Klimatyzator od Skolima, proszę bardzo. A od nas strony Fodora i Mailowing. My z kolei podkręcamy i podgrzewamy tempo. Zróbcie głośniej.

0: David Guetta, Alessos, Never Going Home Tonight w Meloradiu. Tak, gramy i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście o poranku. Słyszałaś, Daria, że serial ma powstać o influencerkach?
1: Słyszałam.
0: No i co, i oglądałabyś?
1: Szczerze tak, obejrzałabym, ale tylko po to, żeby móc to później hejtować, bo uważam, że to tutaj nie będzie żadnej wartościowej treści, tak mi się trochę wydaje.
0: Super, oglądać, żeby hejtować. No, brawo. Ale już tak abstrahując od tego, myślimy sobie, że chyba można by wymyślić rzeczywiście coś nieco bardziej kreatywnego. Nie wiem, może Marcina jeszcze spytajmy, co sądzi o serialu o influencerkach. Pan by chciał obejrzeć?
2: Wiesz co, ja myślę, że to może być bardzo edukacyjne dla osób, które chcą zostać influencerami.
0: No właśnie.
2: I jakby zobaczyli, jak takie życie wygląda, to może by jednak już nie chcieli.
0: Rozumiem. Że może jednak po obejrzeniu takiego serialu, że może jednak w to murarstwo, prawda, albo na pielęgniarstwo, albo na przykład na edukację wczesnoszkolną. No, tak też może być. Nie wiem, czym wy teraz się zajmujecie, ale przypomnijmy tylko szybko, że Skolim zaczął zajmować się produkcją różnych gadżetów, atrakcji, rozrywek, a ostatnio dołączył do swojego szerokiego pakietu kiełbasę. No i my tak was pytamy, co jeszcze wyprodukować powinien. Czekamy na was na WhatsAppie oczywiście. Ślijcie swoje głosówki albo wiadomości, a to już Graceland i Yearbooks w Melo.

0: Jonesami, The Chainsmokers z numerem All The Time. Tak podkręcamy tempo w waszych miastach.
1: Hello, Melo. Wyjeżdżamy na miasto. Pozdro dla całej Warszawy.
0: No i nie tylko tam. Sprawdźcie sobie, gdzie jeszcze gramy, albo po prostu pobierzcie apkę. Będziemy wszędzie, gdzie wy będziecie.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
0: Po reklamie.
4: It's Friday.

0: Sofia Loren, DJ Remo i Tymek w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo. Z Kolim, jeśli jesteś po drugiej stronie, to zrób teraz głośniej, słuchaj uważnie, bo mamy dla ciebie takie biznesowe propozycje od naszych słuchaczy. Proszę bardzo, to jest pierwsza.
1: Może z Kolim zajmie się hodowlą jedwabników. Całkiem lukratywny interes.
0: W sensie to są takie te robaki, które tkają sieć jedwab i później na materiał.
2: Mega! No super.
0: Mógłby sobie z tego na przykład turban zrobić, albo nie wiem, cokolwiek. A, jedwabny taki. Ale jest świetne. Jeszcze lepsza propozycja, która jest prawdziwym złotem.
3: Nawiązując do jego tekstu, brakuje w jego ofercie jeszcze prezerwatyw z podpisem na przykład nie dzwoń do mnie mała.
0: To się może sprzedać. No albo hit. Jeszcze taka wersja, że tak powiem, skierowana ku drugiej płci. Zostaw mnie mały. Na przykład. Beauty and the Beat, Justin Bieber przed wami, Nicki Minaj.

0: Jak ja to lubię, jak ja go lubię. Fischer w Meloradiu z numerem Favor. Tak podkręcamy tempo. Prawie 8 na zegarkach.
1: A wiesz co?
0: Za chwilę.
1: Co ja lubię?
0: Boję się pytać, ale mów.
1: To, że Polak pokonał sztuczną inteligencję w konkursie.
0: I domyślam się, że za chwilę o tym w newsach zachęcamy.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Kastorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać.

0: praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

Narodowy Szczyt Poranny ruszył w Kielcach ostro. Mamy kocioł na Warszawskiej ze względu na zwężenie tej ulicy. No, można powiedzieć, że przechodzi ona właśnie poranny test bojowy. Zatory w stronę centrum oraz na wylocie z miasta rosną w oczach. Także uważajcie na siebie.

0: Kielecka pogoda ostatecznie zrywa z jakąkolwiek skromnością. Na termometrach mamy już 20 stopni. Słońce świeci tak intensywnie, że słuchajcie, jak zazwyczaj zabieramy parasol, to ja bym dzisiaj zabrała okulary przeciwsłoneczne ze sobą, bo świeci. Świeci to słońce dosyć mocno. Wiatr podkręca obroty, ale tak sobie myślę, czy komuś to przeszkadza? Chyba nie.
1: Jest prawie 8:00, Marcin Sikora w studiu, czas na newsy Melo Radia.
2: Wykolejony pociąg ponownie stanął na torach i jest gotowy do usunięcia, to po wtorkowym wypadku w Wielkopolsce. Wciąż obowiązuje jednak komunikacja zastępcza, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: Za pociągi Polregio i kolei wielkopolskich jeżdżą autobusy, natomiast pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną, między innymi przez Bydgoszcz.
2: Skład, który się wykoleił, zostanie teraz ściągnięty ze szlaku przez pociąg techniczny. Następnie kolejarze rozpoczną naprawę uszkodzonej infrastruktury. W Iranie częściowo przywrócono działanie internetu. To po najdłuższej blokadzie w historii kraju. Dostępu do sieci nie było od początku wojny z USA, czyli przez blisko 3 miesiące. Polak pokonał sztuczną inteligencję. Przemysław Dębiak zwyciężył w prestiżowym konkursie programistycznym AdCoder. Jako jedyny człowiek uzyskał lepszy wynik niż model OpenAI.
1: Siemanko, już jest 8:00, inni gadają, a my gramy i podkręcamy tempo w waszych miastach, tam gdzie jesteście takimi numerami. Good Boys, daje Albi.

0: Daria, pytanie. Armin, hot or not?
1: Hot!
2: Wiadomo!
0: Co to? Tak, tak, słyszałem, jak sobie tutaj czasami rozmawiacie na poranku. Armin van Buuren w Meloradiu przed chwilą Come Around. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę chcemy was jeszcze bardziej podkręcić i sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Mamy Melo Merch. Oddamy komuś z was. Ale najpierw dwie osoby muszą się do nas dodzwonić. 321-321-777. Czekamy, czekamy. Dzwońcie.

0: Łoch, to będzie pojedynek. Razem ze mną Marzena. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak zaczął się twój środowy poranek? Wszystko okej?
1: Wszystko w porządku. Dziękuję.
0: Jedziesz do pracy czy na wczasy?
1: Nie, do fryzjera.
0: O, jeszcze lepiej.
2: O, super.
0: I co, zmieniasz fryzurę jakoś radykalnie?
1: Ja zawsze chcę zmienić radykalnie, ale moja fryzjerka zawsze mnie na ziemię postawi. Nie, nie, ty nie potrzebujesz tego i nie lubisz.
0: W takich sytuacjach, jak chcesz zmienić fryzurę, to najpierw zmień fryzjera. Marzena, poczekaj, bo z nami jest jeszcze Marcin. Siemano, Marcinku.
3: No cześć, witam.
0: Jak się masz? U ciebie też wszystko dobrze? Ty też do fryzjera czy łysy?
3: Nie, ja nie łysy, ale ogolony. Wracamy.
0: Dobrze wiedzieć. Marzena, co powiesz o ogolonych?
3: Wracamy z USG brzucha z synem, także.
0: Pozdrawiamy syna. Kochani, mam jedno zasadnicze pytanie do ciebie, Marzena, do ciebie, Marcin. Gotowi na wszystko?
3: Oczywiście.
1: Tak.
4: Gotowi na wszystko.
0: No to słuchajcie, za chwilkę usłyszycie dwa pytania. Jak uda się zgarnąć wam dwa punkty komuś z was, no to wtedy ta główna nagroda, czyli wspaniała książka z serii Tomorrowland leci do was. Jak nie, to zaraz będę tłumaczył, ale nikogo z pustymi rękami oczywiście nie puścimy. Skoro jesteście gotowi na wszystko, to tylko przypomnę, że zgłaszacie się swoim imieniem, jak znacie odpowiedź. Do każdego pytania są dwie podpowiedzi. Jasne zasady?
1: Tak.
3: Tak jest.
0: No to pierwsze pytanie. Czy Francja graniczy z Włochami? A, tak, B, nie.
1: Marzena.
2: Marzena pierwsza.
0: Marzena, zdecydowanie, no.
1: Nie.
0: Graniczy. Graniczy.
1: O Boże. No widziałam.
2: No. Ale spokojnie.
0: Ale poczekaj, jeszcze jest szansa na jeden punkt.
2: Tak.
0: Oboje macie szansę na jeden punkt i naszą wspaniałą torbę.
1: A Marcin która... wiedział?
0: Marcin wiedział? Ale,
3: tak.
0: nie powiedział. Nie, kultura.
3: No wiesz, nie zdążyłem, bo powiem wam... Powiem wam, że łatwiej jest, jak się słucha, niż jak się odpowiada.
0: Wiadomo. Kochani, drugie pytanie, szybciutko drugie pytanie. Jakie zwierzę znajduje się w logo Tomorrowland? A, antylopa czy B, motyl?
3: Marcin?
0: Proszę bardzo.
3: Antylopa.
2: No nie.
3: Bo dżentelmeni już wyginęli na wojnie, a już tak chciałem jeszcze pokazać, że jeszcze istnieją.
0: No stary, to ja ci spakuję takie coś do tej walizki, którą do ciebie wyślemy za chwilę. I do ciebie, i do Marzeny, żebyście mogli się uśmiechnąć. Oczywiście, że mogliście pobawić się z Meloradiem. Spakujemy wam fajne upominki z naszego Melomerchu. Wyślemy i życzymy wam cudownego tygodnia, kochani. Pa!
1: Dzięki, miłego dnia.
3: Miłego dnia również.
4: Pozdrawiam. Na wszystko.

0: Gibbs, Dope House i Win w Meloradiu. Mamy dla was tipa na randkę, jeżeli macie ochotę zaprosić na nią przedstawicielkę, tudzież przedstawiciela pokolenia Z. Otóż podobno co piąty chodzi na pierwszą randkę na kepsa, więc...
1: O, jak
2: fajnie.
0: Taki no właśnie tanio, ja myślę, że dzisiaj to już jest taka ekskluzywna w zasadzie randka.
2: Oj,
0: kiedyś to było tanio, dzisiaj...

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Switch Disco, Charlotte Henning z numerem I Found You w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Co byście zrobili, gdybym powiedział wam, że zabieram was na Tomorrowland?
1: Wstałabym i bym się poszła już pakować.
2: No ja bym się...
0: Wstań i wyjdź! Nie jedziesz!
1: Ej, halo!
2: Ja bym się bardzo ucieszył, zwłaszcza gdyby ona nie jechała.
0: Trudne pytanie.
1: Trudne
0: pytanie, bo w takiej sytuacji trzeba być gotowym na wszystko, ale my mamy prostszą sprawę, zupełnie prostszą sprawę. Po prostu chcemy, żebyście powiedzieli nam, z kim wy byście po prostu chcieli tam polecieć. Kogo chcielibyście na Tomorrowland zabrać? Pokażcie nam tę swoją zwariowaną osóbkę, z którą lubicie się bawić, z którą lubicie spędzać czas, wyślijcie fotę albo filmik i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie tam się bawić razem z nami, a my zrobimy całą resztę. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl.
1: Dokładnie, w zakładce konkursy jakcy, wbijajcie tam.
0: A to już jedna z gwiazd tegorocznej edycji. Jazzy, wspaniały głos, cudowny talent DJ-ski, Candy Night, róbcie głośniej.

0: kocham, uwielbiam, szanuję, to jest mój numer. I Can Wait, Bob Sinclair i Kieza w Meloradiu. Czy to będą moje newsy, to się zaraz okaże. Coś ty tam wymyślił.
1: Nie no, tobie nic nie opowiem, no chyba, że rozliczyłeś pizzę
0: nie,
1: z internet.
0: Nie, omia moje.
1: No i o tym powiem.
0: Dobra, to za chwilkę newsy w Meloradiu, a potem szykujemy się do kolejnej muzycznej petardy, bo przygotowaliśmy takie numery na dziewiątą, że jak jeszcze jesteście zaspani, to śpiochy z oczu same spadają.
2: A już o dziewiątej zagramy
0: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
10: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do 20...

0: i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: O reklamie.

0: codziennie z Biedronką.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem.

0: Sprawdzamy, co słychać na wschodzie Kielc, bo tam ekipy budowlane mocno wbiły łopaty w asfalt. Na Sandomierskiej trwa budowa nowej ścieżki rowerowej. Robotnicy zajęli odcinek od Alei Solidarności do ulicy Romualda. Także zwolnijcie w tym rejonie. Bezchmurne niebo nad Kielcami, 21 stopni już na termometrach, a do tego hardkorowy wiatr. Jeżeli chcecie przejść się na spacer wokół Silnicy, no to uważajcie, żeby was na przykład nie zwiało, bo wieje mocno. I tak wiać będzie, słuchajcie, do godziny 15 w porywach do 45, a nawet 50 km na godzinę. Ciśnienie też delikatnie poleciało w dół.
1: Prawie 9 to newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
2: Już nie 2, a 3 osoby są zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Są w wieku około 20 lat. Prawdopodobnie namierzona została także osoba odpowiedzialna za interwencję w mieszkaniu matki prezydenta. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rośnie liczba osób, które rozliczają PIT przez internet. Rozliczenie się online jest intuicyjne, twierdzi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
3: Do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
2: Blisko 15 milionów podatników wybrało w tym roku system Twój e-PIT. W czasie lotu na Marsa astronauci będą mogli prać ubrania. Będą działać na nie wiązką plazmę. Do tej pory przy dłuższym pobycie poza Ziemią bieliznę i skarpetki zmieniało się co drugi dzień, zaś koszulki robocze i spodnie co około 10 dni. Niektórzy to robią nawet na Ziemi.
1: Wielu by tak chciało na co dzień.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Ja trochę nie rozumiem, nie po to uciekasz z ziemi tak daleko, żeby pranie jeszcze tam robić, co za bzdura. New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Ciekawe, czy wezmą nas ze sobą na Marsa. Myślisz, że apka tam zadziała?
2: Jesteśmy wszędzie.

Lies od Priska z numerem On The Move. Czerwona scena w zeszłym roku na Sunrise Festival była imponująca, ale to, co będzie działo się tam w tym roku, na tej edycji, ma przejść ludzkie pojęcie. Nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli was tam zabrać. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie i będziemy rozdawać wam te wspaniałe zaproszenie na to niezwykłe widowisko, na te niezwykłe sety największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Wystarczy wymienić tylko duet Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafii, które w tym roku pojawią się w Kołobrzegu, w Podczelu, na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Ja to się czuję tu trochę jak w Wesołym Miasteczku. Co chwilę jakieś nazwisko, które za chwilę zobaczymy, a to na tej imprezie, a to na tym wydarzeniu,
1: tak.
0: a to tu, a to tam, bo oni będą grać w różnych miejscach, na które będziemy was zapraszać, ale nie o imprezowaniu teraz, a o pracy. Do pracy, rodacy, wy się boicie, że AI może nas kiedyś zastąpić? Myślę tu bardzo tak wprost o nas, o radiu.
1: No jako reprezentantka Gen Z mogę powiedzieć, że my jesteśmy tak super osobami, niezastąpieni, dokładnie, więc nie, wydaje mi się, że nie.
0: Ale branża technologiczna ma się czego bać. W Chinach była taka sytuacja, że gościa zwolnili i zastąpili AI. Natomiast uwaga, sąd zdecydował, że tego nie można robić. Zabronił absolutnie.
1: Okay.
0: I w ogóle nie możesz zwalniać ludzi tylko po to, żeby zastąpić ich sztuczną inteligencją.
1: No i dobrze zrobili.
0: Tak powinno być. Czy są jakieś zawody, które mogą czuć się bezpieczne? Na przykład pielęgniarka, nie?
1: Lekarz, raczej. Też stolarz.
0: Stolarz, murarz, a w ogóle ta branża budowlana nie ma wątpliwości, że może czuć się niezastąpiona, bo to jest branża po prostu nie do podrobienia.
2: O panie, kto to panu tak spierdolił?

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk. Z tej mowy ciała waszej to mogę wyczytać, że raczej radośni i szczęśliwi jesteście ludzie. Tak patrząc na Darię i na Marcina. A co tam słychać u naszych kochanych słuchaczy?
1: Elo, elo, słuchamy Melo. Odkąd podkręciliśmy tempo, klienci nie nadążają wystawiać makulatury. Ekipa Wesołej Śmieciarki pozdrawia.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt. O reklamie.
7: Kiedy pytają mnie, jak podkręcamy to tempo w Meloradiu, to ja mówię tak.

0: Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci w Meloradiu, tu podkręcamy tempo. Dobra, to policzmy to szybko. Kepsik, 28 zł. Zapisuj, okay. Daria, na ty.
1: Zapisuję, no
0: na,
1: dobra.
0: Na ty kartce tam pisz. Piczku, 4x4,50.
1: O matko,
0: 18
1: no, dobra.
0: Złotych. Jakiś
1: dobra.
0: Driver z dwie strony z 4 dychy pewnie, okay. Tak zakładam. Nie wiem jak od ciebie, ale...
1: No.
0: No i jeszcze pewnie po drodze możemy spotkać tego gościa, co to śpiewa i kwiatki sprzedaje.
1: A, no.
0: To trzeba by taką różę jej kupić.
1: Dobra, to
0: bo nie
1: zapisuję.
0: Wypada. No to się robią pieniądze, to się koszty robią, powiem wam.
1: No
0: a weekend coraz bliżej, trzeba no. będzie hajs wydać, a nie masz czego, prawda?
2: Prawda.
0: No i tu pojawiamy się my, cali na biało i mówimy, że mamy dla was szybką kasę. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, powiecie na co potrzebujecie hajsu, a my zajmiemy się całą resztą. Bądźcie czujni, tylko zgłoście się najpierw. Andy Dusty z Okaria przed wami.

0: Ale że co to za uciech taki, co to?
1: A bo Marcin rzucił żartem. Śmieszne żarty.
0: Marcin, jak sypnie żartami, szkoda, że wy nie możecie tego posłuchać. Musimy kiedyś pogadać z szefem, żeby to wszystko mogło iść naprawdę tak głośno i wyraźnie na antenę.
2: Ja myślę, że to by się źle skończyło.
1: Skończyłoby się
2: interwencją dla ciebie, Krajowej Rady.
0: No dla ciebie tak, albo nawet prokuratora, więc lepiej nie ryzykować. Martin Garrix, Ed Sheeran i Rip It It. To jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, na który długo czekaliśmy, ale fajnie, że się pojawił. Fajnie, że ty pojawiłeś się w studiu, bo to oznacza, że my możemy iść na... Co to było, Daria? Espresso z tonikiem.
3: Tak?
0: Dobra, okej.
1: Zawsze propsuję wszystko lepsze niż matcha. Plus jeden.
4: A już o 10:00 zagramy.
1: Będzie Kygo, Khalid Griffin i Save My Love. Byście potem jakąś fotkę podesłali może tego espresso.
0: Wyślemy pewnie.
2: A może wzięliby dla nas na wynos, bo ja tu jednak zostaję.
1: Nie, no ja już o to nawet nie proszę, chociaż zdjęcie niech będzie.
0: Dzisiaj, jutro ci przyniosę.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. MediaExpert.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Trafik.
7: Największy poranny pośpiech o tej porze już za nami. Na skrzyżowaniu ulic Biskupa Jaworskiego i Krzyżanowskiej drogowcy wprowadzili zupełnie nową organizację ruchu. Powstało tam niewielkie rondo, także nie jedźcie na pamięć, bo możecie się zdziwić. A poza tym przejazd całkiem płynny. Trochę chmur pojawiło się na kieleckim niebie. Te chmury zasłaniają nam piękne słońce, które grzało tak intensywnie od samego rana. Ale spokojnie, bo na termometrach temperatura wciąż zadowalająca.

0: a mianowicie mamy 21 stopni. No, wiatr niestety bardzo mocno się utrzymuje i będzie tak mocno wiał przynajmniej do godziny 15.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Wprowadzona w Kielcach nocna prohibicja wyraźnie uspokoiła sytuację na miejskich ulicach. Więcej o tym Małgorzata Mura.
2: Z danych zebranych po ponad 70 dniach obowiązywania przepisów wynika, że kielecka policja notuje znacznie mniej pracy w godzinach od 22 do 6 rano. W marcu ubiegłego roku mundurowi interweniowali wobec osób nietrzeźwych 340 razy, natomiast w marcu tego roku liczba ta spadła do 256 przypadków.
0: Dziękuję za relację. Mieszkańcy regionu wciąż zbyt późno zgłaszają się do onkologów. Lekarze ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii przypominają, że profilaktyka i zdrowy styl życia mogą uchronić nas przed tragedią. W województwie notuje się ponad 6,5 tysiąca nowych zachorowań rocznie, dlatego specjaliści apelują, by trwający tydzień walki z rakiem wykorzystać na zrobienie podstawowych badań. A jednym z filarów profilaktyki jest regularny ruch, a do zadbania o formę motywują już kolejne imprezy, bo ruszyły zapisy na 14. Kielecką Dychę. Bieg uliczny odbędzie się 27 września. Zgłoszenia przyjmowane są przez internet.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Środek tygodnia pod znakiem burz i ulew i już bez upałów. Tak będzie szczególnie na południu kraju. To w pasie od Nowego Targu przez Tarnów, Rzeszów aż po Bieszczady. Tam będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, a w centrum susza i sporo słońca. Poseł Marcin Romanowski namierzony na Bałkanach. Według mediów po wyjeździe z Węgier był dwa razy w Serbii i raz w Chorwacji. Romanowskiemu mają kończyć się pieniądze. Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. W Poznaniu stanął dobromat. Można w nim zostawić stare okulary, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata.
5: Posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci, pacjenci naszych wolontariuszy.
4: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki będzie najprawdopodobniej w listopadzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy, mamy środę, czyli mały piątek, mała sobota. Jak zwał, tak zwał. Gruncie do weekendu niedaleko. Kaigo, save my love. No to jedziemy.

0: pauza i Magnetic w Meloradio. 15 minut po 10. Słuchajcie, to jest cały czas początek dnia. Może się wydarzyć wiele fantastycznych rzeczy, a razem ze mną jest Darulka. Siemano!
1: Siema!
0: I tak z Darką gadamy, pytam ją przed momentem, ty oglądasz jakiś serial teraz?
1: I moja odpowiedź brzmiała nie.
0: No właśnie, ja też nie bardzo mam co oglądać. Obejrzałem Dom z papieru.
1: O, jak?
0: Po latach. Spoko, dobrze się to ogląda.
1: Dobra.
0: Naprawdę fajnie. Nawet te ostatnie sezony nie były tragiczne. No ale dobra, to pytanie teraz do was, bo wy jesteście ekspertami w tej dziedzinie, wiem o tym doskonale. Jaki serial polecacie do obejrzenia? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Ja tylko powiem, że czekam na jakieś fajne głosówki, to zagramy i przekażemy je dalej. No i nie ukrywam też, że bardzo na was liczę, bo naprawdę się nudzę ostatnio.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, 27 minut po 10. Przeglądam sobie właśnie internet i znalazłem prawdziwe złoto. Na Steamie pojawiła się gdzieś tam jakaś recenzja The Sims 3, no i tak czytam te opinie, no i mam jedną, która po prostu no zachwyciła mnie. Czytam. Miałem 12 dzieci z 8 kobietami, zostałem prezydentem, po czym zginąłem robiąc spaghetti. 10 na 10. W tej godzinie jeszcze Tripsy i Robert Wiewióra.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream.

0: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: I teraz będzie najlepsze, róbcie głośniej, uwaga.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: No piękne.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: Ale mam ciary.
1: Stale wtedy na raz.
0: Nie śmiej się, mi się naprawdę to podoba.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
0: Trips, Robert Wiewióra w Meloradio i 19 minut do godziny 11. A teraz ważne info! No właśnie, ladies and gentlemen, Meloradio i Tomorrowland cały czas gramy razem! No i wy macie okazję przeżyć coś niesamowitego. To będzie coś, co będziecie wspominać całe życie. Bo możecie być na miejscu w Belgii razem z Meloradiem. Słuchajcie, jedźcie tam. Jedyne, co powinniście zrobić już teraz najlepiej, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napisać, z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland. Dorzućcie jakąś fajną imprezową fotę albo jakieś fajne wideo, gdzie akurat razem imprezujecie. No i poczekajcie trochę, bo możecie spotkać Armina Van Burena, Davida Guetta, Lost Frequencies'a, Martina Garrixa i wielu, wielu innych. Jeżeli mogę wam coś doradzić, tak od serca po koleżeńsku, naprawdę zgłoście się, bo to, co się wydarzy w tym roku na Tomorrowland, to przejdzie do historii i fajnie, żebyście byli razem z nami na miejscu.

0: Anyma, Lisa i Betangel w Meloradiu, 9 minut do 11. Fajna nuta. Jesteś fajny, Marcin Sikora, siema!
1: A cześć, dziękuję. Ty też jesteś fajny i Donald Dzięki. Trump podobno też jest fajny, tak przynajmniej twierdzą badania, które przeszedł.
0: O, Donald Będzie Trump przeszedł badania?
1: Tak.
0: Morfologię miał?
1: Być może.
0: Okej, okay, dobra. A już o 11 zagramy. Eleni Mali Golding i Don't Want Your Love w Melo. Widzicie? Nawet Donald Trump się bada. Wy też musicie. Zadbajcie o siebie.
1: Tylko żeby z tego coś wyszło, a nie...
0: XD.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.

kieleckim niebie kończy się sielanka, jak możecie zauważyć. No, czysty błękit musiał ustąpić miejsca i pojawiło się częściowe zachmurzenie. Temperatura w cieniu trzyma się jednak dzielnie i pokazuje bardzo przyjemne 21 stopni.

0: stopni. Słońce próbuje przebijać się przez chmury, ale prawdziwym królem drugiego planu staje się wiatr, bo zaczyna dmuchać na pełnej petardzie.
1: To są newsy Meloradia Wielce.
0: Ewelina Walczak. Pusty gabinet to stracony czas. NFZ alarmuje. Pacjenci nagminnie blokują miejsca i nie odwołują wizyt u specjalistów. Mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału NFZ.
2: Niemal 71 tysięcy wizyt przepadło w ubiegłym roku w regionie świętokrzyskim. W pierwszym kwartale tego roku nie odbyło się już 21 tysięcy zaplanowanych badań lub konsultacji.
0: Fundusz przypomina, że rezygnacja nic nie kosztuje. Wystarczy jeden krótki telefon. Wystarczy telefon, by ułatwić pracę lekarzom. Tymczasem policjantom z Buzka pracę utrudnił poszukiwany 43-latek, który ukrył się przed rocznym wyrokiem w ciasnym kanale pod podłogą łazienki. W ucieczce pomagała mu żona. Skazany za jazdę po pijanemu prosto ze skrytki trafił do więziennej celi. Mężczyzna chciał zniknąć, z kolei kielecka młodzież wychodzi z cienia, bo dzisiaj o 12 na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury odbędzie się finał projektu Odważ się mówić. Uczniowie zaprezentują filmy i grafiki, którymi nagłaśniają problem przemocy i hejtu. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Są zarzuty dla dwóch osób za udział i kierowanie grupą wywołującą ostatnio fałszywe alarmy. Śledczy ustalili, że z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa przestępcza ukierunkowana na taką działalność. Uczestnicy jej nie znali się osobiście, kontaktowali się przez internet. Ochrona przyrody z opóźnieniami, wyznaczanie obszarów Natura 2000 polskim rządom szło jak po grudzie. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła lata 2019-2024. 98% obszarów ochrony przyrody wyznaczono wtedy z opóźnieniem. NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Wyznaczanie nowych obszarów chronionych było dopiero reakcją na zarzuty kierowane pod adresem Polski przez Komisję Europejską, która wskazywała na niekompletność sieci Natura 2000.
4: Wyznaczane były te obszary przez 15 lat. Donald Trump jest już po badaniach okresowych w szpitalu. Jak mówi, krótko, wszystko wyszło idealnie, ale szczegółów amerykański prezydent nie podał.
3: Badajcie się. 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomo. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Tym zaczniemy na pewno, ale będzie jeszcze El Profesor. Bella ciao.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. I 14 minut po 11. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Trochę wakacyjnie. A ja mówiłem ostatnio, że nie bardzo mam co oglądać, jeśli chodzi o seriale. No i poprosiłem was, specjalistów, ekspertów od tej właśnie tematyki, jakąś podpowiedź, co mogę sobie obejrzeć. No i Mati na WhatsAppie Meloradia nam coś tu nagrał, siema.
1: Ruszył nowy sezon Ricka i Mortiego, polecam.
0: No i to jest fajna polecajka. A co wy byście dodali do zestawu? Za te najbardziej ciekawe pomysły mam coś z Melomerczu i chętnie się tym podzielę. Także szukajcie naszego WhatsAppa na meloradio.pl, nagrajcie głosówkę. No, czekam na polecajki serialowe.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Meloradio, 27 minut po 11. Bardzo sympatyczna nuta. Taka już nawet trochę bym powiedział, że piątkowa, że środa to mały piątek, to wszystko się zgadza. Przy okazji środa to dzień, no ja proponuję, żeby to był dzień prania mimo wszystko i dzięki temu będziecie mieć czyste ubrania. Wiem, że też inni mówią, że jest nieco inny dzień, ale dobra, nie o tym, wiecie o co chodzi. Lato po całym nie bryska, jeszcze w tej godzinie będzie to na pewno.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
0: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, dzięki dał.
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanieją aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
13: Meloradio?
12: Ale proszę uzasadnić.
13: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
12: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
13: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
12: Iga Dudziuk
13: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.

No taki letni pocałunek, to jest coś, co się wspomina później. Bryska, lata, pocałuj mnie w remiksie Mendiego. 19 minut do 12. No i ja mam dla was też coś, co będziecie wspominać całe życie, dosłownie. No bo możecie pojechać z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland do Belgii, bo to jest wydarzenie, które uchodzi za jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie tylko mogą człowieka spotkać. No właśnie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu innych genialnych DJ-ów pojawi się na scenach i wy też możecie tam być. Co zrobić, by się tam pojawić? Słuchajcie, wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Dorzucacie jakąś fajną, imprezową fotę albo jakieś może nagranie. No i walczycie o to, by pojawić się na jednym z najważniejszych, tak naprawdę pięknych wydarzeń na świecie. To co? Do dzieła. Wbijajcie meloradio.pl.

0: Sody Fodera i Crystal, My Lovin' w Melo Radio. 9 minut do godziny 12, my tak podkręcamy tempo i teraz zrobimy super szybką zapowiedź tego, co wniósł, bo Marcin musi do toalety.
1: Dokładnie, dzisiaj znowu nasze tenisistki wyjdą na kort. O, tyle wam powiem.
0: Dobra, lecę. Marcin, leć, leć!
2: A już o 12 zagramy.
0: Gordo, Renic on the Vault, Loco Loco. Żałujcie, że tego nie widzieliście. Marcin dosłownie przed momentem dosłownie wybiegł ze studia. A wszystko po to, by móc korzystać z toalety. Ta nota startuje o 12, punktualnie jakby coś.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl. Game over.

0: Zawsze niskie ceny, dużo uśmiech.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
3: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czy Kick-Out kusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.

0: Pogoda w Kielcach funduje nam prawdziwy surferski roller coaster. Na termometrach mamy 22 stopnie, ale przez te szalone podmuchy wiatru spada temperatura do takich rześkich 18 stopni. Chmury na dobre zadomowiły się na kieleckim niebie, ale to niebo przeplatane jest słońcem. Silny wiatr utrzymać ma się do godziny 15. Na szczęście ciśnienie mamy umiarkowane.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Szpitalne oddziały ratunkowe w Kielcach odetchnęły dzięki wprowadzeniu nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Więcej o tym Małgorzata Mura.
2: W marcu stolica regionu odnotowała spadek liczby pijanych pacjentów na SOR-ach o ponad 37% w stosunku do roku ubiegłego. Pozytywny trend utrzymał się również w kolejnym miesiącu. W kwietniu na oddziały ratunkowe trafiło 70 pacjentów pod wpływem alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku było ich 99.
0: Dziękuję za relację. Nowa siłownia zewnętrzna.

0: na powstanie na Kieleckiej Ostrej Górce w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto podpisało już umowę na zagospodarowanie terenu między ulicami Andersa i Łańską, gdzie za 70 tysięcy złotych staną urządzenia do ćwiczeń, w tym wioślarz czy orbitrek. Na ten obiekt trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale mieszkańcy mogą już korzystać z innych gotowych projektów, bo na kieleckich osiedlach zaczęły działać tężnie solankowe. Od godziny 9 do 20 można bezpłatnie korzystać z inhalacji na Barwinku, Ślichowicach oraz w parku Dygasińskiego i Baranowskim.
1: Minuta do 12, Marcin Sikora zdążył z toalety, czas na newsy Meloradia.
2: A tymczasem kapitan statku MV Hondius przebywa na kwarantannie w specjalistycznym ośrodku w Gdyni. To Polak, Jan Dobrogowski. Według medyków jest zdrowy i kolejny wynik testu na hantawirusa ma ujemny. Ministerstwo Pracy z kolei proponuje wydłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych onkologicznie lub z innymi chorobami przewlekłymi. Obecnie maksymalnie wypłacany jest on przez 2 tygodnie lub 60 dni, w zależności od wieku dziecka. Projekt ustawy trafił już do kancelarii premiera, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Jeśli ten proces legislacyjny będzie przebiegał sprawnie, to już w przyszłym roku będzie można liczyć na te dodatkowe 60 dni.
2: Może to kosztować budżet 100 milionów złotych rocznie. A już dziś mecze drugiej rundy French Open rozegrają je Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena French.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
1: Siemanko, na zegarach 12, ja jestem Adi i mega się cieszę, że jesteśmy razem. Dlaczego? No bo zagramy Gordo i Reniego Cunewalda Loco Loco. A Reni, przypominam, że będzie na Sunrise Festival!

0: Mikołaj, ta piosenka trochę mi przypomina ciebie w sobotę.
1: Dlaczego?
2: A, no, wanna go home?
1: Jak to?
0: No trochę tak było.
2: A i właśnie ja wanted to go home.
0: Znaczy, no trochę tak i trochę nie do końca. W sumie trudno było wyczuć. Meduza, don't wanna go home w Meloradio. 15 minut po 12. A teraz, no ważne wydarzenie dla Polski, dla całego świata i dla całego gamingowego świata. Po jednej proszę. Mikołaj mi to śpiewa w sumie, odkąd się znamy. I to jest, szanowni państwo, piosenka o mieczu Geralta z Rivii.
2: Oczywiście, Wiedźmin 3, kto nie grał, niech zagra, bo będzie nowy dodatek.
0: No ja już ściągam trzeciego Wieśka, bo będzie dokładnie trzeci dodatek, którego nazwa to Pieśni Przyszłości. To ma być pomost między tym, co się działo w trójce, a tym, co się wydarzy w czwórce. I tak, no musimy trochę poczekać, bo premiera w 2027 roku dopiero.
2: No fajnie, fajnie, tylko ja pamiętam, że jak ja kupiłem Wiedźmina trójkę, to potem oba dodatki miałem za darmo. Czy ten też będzie za darmo?
0: No ja obstawiam, że nie będzie za darmo, jeszcze nie jest to do końca powiedziane. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja mam wersję trzeciego Wiedźmina na dziesięciolecie i jeżeli w tym tego nie będzie za darmo, to ja się zasmucę trochę.
2: No, no tak, tak. Trzeba kontynuować tradycję darmowych dodatków do Wiedźmina 3.
0: No, kiedyś był taki cytat, trzeba płacić. My nie chcemy.

0: A na sercach Sylwia Maloradio, 27 minut po 12. Taki chill vibe, trochę muza z segmentu fashion. A może perfumerii? O-ho-ho. Mikołaj, we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, był widziany on, jedyny w swoim rodzaju.
1: Jeremy Fragrance. Wiem, czuję sawarze aż stąd, nie? Ale 400 kilometrów dalej.
0: To nie moja wina tym razem, zdecydowanie.
1: Nie, Jeremy, no to jest ikona jednak. No, number one fragrance icon that follows the teachings of Jesus. To on mnie wkręcił w sumie w perfumy jako pierwszy.
0: Ale było świetne to, że na tej rolce, którą widzieliśmy przed momentem w necie, od razu podszedł do jakiejś młodocianej laski i dał jej skórkę. Co to było, pomarańcze?
1: Tak, no pachnie ładnie, nie?
0: No pachnie ładnie. Ciekawe, jak to się tylko skończy później. LMFAO, Party Rock Anthem, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Meloradio Kielce. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkód.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
17: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio, 16 minut do 13. No z nim na pewno spotkamy się na najpotężniejszej imprezie na świecie. No i mówię oczywiście o tegorocznym Tomorrowland, na który was zabieramy. Jedziecie na tę wyjątkową imprezę, która jest totalnym przeżyciem razem z Meloradiem. No i tak, spotkacie oprócz Marlona m.in. też Davida Guetta, Losta Frequencisa, Armina Van Burena czy Martina Garrixa i wielu, wielu innych. Ale to co ważne, żeby się w ogóle tam pojawić, czyli w Belgii rzecz jasna, no to wejdźcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie ta osoba. Dajcie też jakąś fajną imprezową fotę z tą osóbką, albo jakieś może wideo, co tylko potrzebujecie i chcecie. No i pakujcie się, bo dojazd do Belgii macie tak naprawdę za frikę od nas. Także zgarniajcie tę możliwość, bo będziecie to wspominać całe życie.

0: James Hype, Be Mine. To jest Melo Radio. I mamy też Ula Haciarek.
1: Cześć. Co czyli newsy za chwilę. No a w newsach sprawdzimy nowe ceny paliw na jutro. No i też ceny na wakacje, bo te coraz bliżej. No i będzie o tym, gdzie w Polsce jest taniej.
0: O, i to jest bardzo ważna informacja. Warto będzie sobie to zapamiętać albo zanotować.
2: A już o 13 zagramy
0: Handy Dust, Caresy, Zokyria w Melo Radio. Tego sztosa zagram wam punktualnie o 13, także szykujcie się. No i może już warto zrobić głośniej.

0: Wszyscy wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto.

0: Pastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej. 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
6: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś gościmy Tomasza Cybulę, dyrektora handlowego Sixt Polska. Obecnie żyjemy w świecie subskrypcji, takich jak Netflix, Spotify czy innych platform. Dlaczego ten model tak dobrze się przyjął?
7: Bo jest wygodny i elastyczny. Płacimy za korzystanie, a nie za posiadanie, dzięki czemu nie zamrażamy pieniędzy w rzeczach i nie jesteśmy przywiązani do jednej decyzji. Możemy zmieniać rozwiązania wtedy, kiedy zmieniają się nasze potrzeby, bez poczucia straty i bez presji.
6: Czyli to również większa kontrola finansów?
7: Tak, nie ponosimy ryzyka utopionych pieniędzy i nie musimy przewidywać wszystkiego z wyprzedzeniem. To model, który daje większą elastyczność.
6: A samochód wpisuje się w ten model?
7: Tak, i to bardzo wyraźnie. Zamiast kupować auto na kilka lat, coraz częściej traktujemy je jak usługę. Wybieramy takie, jakie potrzebujemy, na określony czas i do konkretnego celu. Dzięki temu nie musimy utrzymywać jednego samochodu do wszystkiego, ani ponosić kosztów, kiedy z niego nie korzystamy.
6: Dziękuję za rozmowę. Po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
5: Ogłoszenie płatne.

0: Na zegarach 13, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
1: I na początek dobry news dla kierowców. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31, 98 6,86, a diesel 6,57. Na wzrost cen paliw kosztował dotąd polskich kierowców 10 miliardów złotych. Podwyżki najbardziej uderzyły firmy przewozowe. No jeszcze wakacje. Polacy wybierają wypoczynek nad polskim morzem. Prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. A jak z cenami, mówi Eugeniusz Triasun z jednego z portali turystycznych.
2: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
1: A najtańsze są City Breaki od niecałych 300 zł za parę w noc, za noc w hotelu.
0: City Breaki są super. Na zegarach 13:07, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i nastrajamy was bardzo wakacyjnie, bo na dworze słońce. Ci, co pracują i nie mogą wyjść spokojnie, jesteśmy z wami, dlatego wysyłamy witaminę D.

0: Gibbs, Dope House for Money, Win i 15 minut po 13. Podkręcamy tempo. Pytałem was nieco wcześniej o polecajki serialowe, bo nie bardzo mam co oglądać i zawsze mogę na was liczyć, to akurat dobrze wiem. No i Grzechu na WhatsAppie Meloradia podał nam propozycję niezłą.
1: Skoro zbliża się sezon wakacyjny, no to warto nadrobić Białego Lotosa. Ja teraz skupiam się na trzecim sezonie i z niecierpliwością czekam na sezon czwarty. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
0: Pozdro, ja jeszcze dopytałem Grześka w międzyczasie na WhatsAppie, czy rzeczywiście czwórka ma powstać. No i Grzechu wyczytał, że podobno tak. Także czekam. A jakie są wasze propozycje serialowe? Czekam na nie na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No, to wbijajcie.

otworzyliśmy sobie okno w studiu. Tak, bo mamy okno w studiu. Konkurencja zazdrości. Ale to, co chciałem powiedzieć, taka bryza, niemalże morska, zawiała tutaj. No i fajnie było, fajnie, naprawdę. Ale tak mówię o tym, bo przecież co, nie chce się nikomu pracować dzisiaj, o czym piszecie na WhatsAppie Meloradia, ja to rozumiem. I powinien być, powstać taki hamulec ABS od pracy, żeby po prostu na chwilę to zostawić i skupić się na czymś przyjemnym. Na przykład na tym, ale Farben, The Body Talk, jeszcze w tej godzinie, no ale będzie też Matka Roku, czyli Riada.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Arletto, Arletto, Swatch.

wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW.

0: Włączy ci mikrofon?
1: Poproszę.
0: Dobra. Ale zaśpiewasz dokładnie też?
1: Nie, tak nie umiem.
0: Zestresowała się trochę. Rihanna, Where Have You Been w Meloradiu. Spoko, Monia, nie przejmuj się. Rihanna też się stresowała. No, 17 minut do 14. Monika Tyler ze mną, siemanko.
1: Siemanko.
0: Słuchaj, chciałem cię zapytać, bo ty zabierasz mnie na miasto.
1: Zabieram. Idziemy.
0: Gdzie idziemy dokładnie?
1: Idziemy, myślę, że nad Wisłę. Mhm. Coś te rejony. I weźmiemy ze sobą oksy.
0: Oksy, czyli weźmiemy rozumiem, że będziemy rozdawać oksy i coś pewnie będziemy ludzi pytać.
1: Będziemy, a jak chcecie wiedzieć co, to szukajcie nas blisko Wisły.
0: No, także widzimy się. Wawka, szukajcie nas, będziemy bardzo charakterystyczni. Monia ma piękny czerwony sweter.
1: To prawda. Na socialach wskazówki.

0: Adrian, a gdybyśmy zamienili się w ogórki, to byś trzymał nas w lodówce, w szafce, czy zjadłbyś nas?
1: W sensie ciebie i Mikołaja?
2: Ja się nie dopisuję do tego pytania.
1: Dlaczego?
2: Bo jest już przestarzałe.
1: Czekaj, co? Jak to przestarzałe?
2: No bo ja co chwilę takie słyszę.
1: Aha!
0: Nie. Tak, masz rację.
1: Ale to ma się nijak jak moje pytanie. No, czy jeżeli syn miał matkę, to czy matka miała syna? To jest super pytanie, ważne.
0: Ale no co z tym ogórkiem?
1: No, a jaki to by był ogórek?
0: Kiszony.
1: No to bym miał.
3: A już o 14 zagramy.
2: Over you, night and day.
0: Czyli bym umarła.
1: Poruszasz bardzo...
2: Widzisz, dlatego się nie odpowiada na takie pytania. Aha. Dlatego się na nie nie odpowiada.
1: No to po co się w ogórka zamieniasz?
0: Masz rację, nie,
1: nie możesz się zamienić w motyla?
0: Aha, rozmawialiśmy
1: o
0: tym.
1: No właśnie.
0: Czy gdybym...
1: Tak.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
1: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
4: O, dziękuję.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty.

0: 0%. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, dzięki dał.
9: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
2: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Dwie osoby podejrzane o wszczynanie fałszywych alarmów trafiły do tymczasowego aresztu. To około 20-letni mężczyźni. Na razie żaden nie usłyszał zarzutu dotyczącego fałszywej informacji o rzekomym pożarze w domu rodzinnym prezydenta. Już niedługo opłatą kaucyjną mogą zostać objęte także szklane butelki. Decyzja może zapaść po wakacjach. Chodzi zwłaszcza o małe opakowania. A na koniec o tym, że Polacy lubią mieć hobby i wydawać na nie pieniądze, mówi Magdalena Grzelak, Santander Consumer Bank.
5: Niemal co trzecie ankietowane przeznacza na własne zainteresowania od 100 do 300 zł miesięcznie, a prawie 40% badanych wydaje powyżej tej kwoty.
4: Ponad 60% pytanych finansuje swoje hobby z bieżących dochodów.
1: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Night w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witajcie, w środę to dzień przyjemności, a my o rekordach porozmawiamy.
2: Rekordach, bo zostały wbite, chociaż trochę to zajęło.
1: A twój rekord, taki osobisty, którym możesz się pochwalić tutaj na antenie Meloradia? Nie no, nie w tym. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Felix Jen, Shaws, Walk With Me w Melo Radio. 3 925,50 zł mamy nowy rekord, jeśli chodzi o butelkomat.
1: 7851 butelek i puszek pan Wiesław oddał do systemu kaucyjnego,
0: świetnie,
1: w sensie do tego automatu. I zajęło mu to wszystko, żeby to przemielić. 8 godzin. 8 godzin stał i wkładał.
0: Wiesz co?
1: Szanuję, no ja to max 15 minut.
0: Naprawdę?
1: No, a na słońcu to w ogóle.
0: A, tak, no
1: tak. 5 max.
0: Tragedia po prostu. Ważne, że pan Wiesław nie robił tego w moim sklepie.
1: No, w sumie racja.

0: Taki mały ja, Kuke 2115, Francis w Meloradiu. Dobrze, zostajemy w temacie rapu. Wujek Ostry, to już jest bardzo, ale to bardzo oldschoolowy raper.
1: Co?
0: Taki swojej młodości.
1: Co? Przecież to jest młody chłopak, gimnazjalista prawie, że.
0: Naprawdę?
1: No pewnie.
0: To przepraszam, no to wujek Ostry, który jest młody, zgarnął Fryderyka. Gratulujemy za utwór Sam.
1: Tak jest. No ale tego Fryderyka niemalże natychmiast oddał komuś innemu, a mianowicie BDS-owi.
0: Dlaczego?
1: Powiedział tak, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, ten Fryderyk poszedłby w stronę BDS-a i Kubiego, dlatego Bedi, wow, nie znamy się osobiście, ale to jest twój Fryderyk, dla mnie ty jesteś zwycięzcą.
0: Chodzi oczywiście o Cancer Fighters, bo BDS
1: tak, tak,
0: się bardzo
1: zaangażował. Tak, no i ta statuetka zostanie przekazana właśnie na aukcję tej fundacji.
0: Czyli można licytować?
1: Można. Czyli można mieć własnego Fryderyka, znaczy ostrego Fryderyka, ale własnego.
0: Że jest ostry, że ma krańce ostre? Czy?
1: Nie, że należał do ostrego, potem należał do BDS-a,
0: tak?
1: A teraz może należeć do was.
0: Świetne, ale ja się już pogubiłam, możesz jeszcze raz?
1: No już prościej nie mogę.
0: Think about that, Sony Fodera.

0: Magnetic i Bausa. No panowie z tego zespołu są faktycznie Magnetic, muszę przyznać.
1: O, pokaż.
0: Zajrzałam.
1: Pokaż.
0: Do nich na Instagrama. To wpisz sobie, teraz
2: to fajne
0: są w Grecji.
2: Chłopaki, tak?
0: No bardzo. Chyba jakiś nowy singiel szykują. Tak mi się wydaje.
1: Z takim greckim zacięciem to musi być, będzie chyba jakiś taki, wiesz, wakacyjny hicior w takim razie.
0: Wspomnijcie jeszcze nasze słowa. Tak mi się wydaje. No weź tam, zaobserwuj.
1: No widzę, no, fajnie.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Po reklamie.

0: Deems, Bambi i Przyjaciele.
1: Turn it up.
0: Ten podkład oznacza jedno, będziemy rozmawiać o Tomorrowlandzie. Woo!
2: No bo tam to chyba każdy chciałby polecieć. Aha. Albo pojechać, bo jest taka możliwość, żeby tam pojechać właśnie z Meloradiem.
0: Dokładnie, wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i najlepiej, żebyście nagrali filmik, w którym przedstawiacie siebie, swoich ziomków i udowadniacie nam, że to was powinniśmy zabrać.
2: Tak, i najlepiej, nie wiem, czy można tak podpowiadać słuchaczom, ale zrobię to specjalnie dla was. Wiecie, Tomorrowland to jest niesamowite przeżycie, jest tam energia, jest tam po prostu kosmos, więc wasz film, wasze zgłoszenie też musi jakby to oddawać, nie?
0: Czyli być kosmosem.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Musicie po prostu zrobić najlepszy content w waszego życia.
0: Dobra, my robimy boom, wy robicie boom i widzimy się na Tomorrowland.
2: Exactly. Two ships in the night.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Mikołaj, dobrze, że ty nie masz działalności, nie masz swojej księgowej, wiesz, naprawdę.
1: No tak, w newsach będzie o księgowej, pewnej bardzo takiej kreatywnej księgowej.
0: A? Tylko kreatywnej, ale... negatywnie.
2: Aha, no to nie, to dobrze.
3: A już o 15 zagramy.
2: Boy, You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: O 15 zagramy ten kawałek punktualnie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: 8 miesięcy bezwzględnego więzienia za szarżowanie skuterem wodnym. Pirat wodny pływał po jeziorze Roś, do tego był pod wpływem alkoholu. Do więzienia pójdzie też była księgowa szkolna z okolicy Legnicy. Wyprowadziła ze szkół ponad 1 000 000 złotych na swoje prywatne konto. Za kratami spędzi 4 lata. Grażyna Wiatr.
3: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły.
2: Kobieta przyznała, że nie wie, na co wydała pieniądze. No to jeszcze dobra rada, ubierajcie się ciepło, bo przez Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny. W nocy z czwartku na piątek przy gruncie możliwe są przymrozki.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i cytując Mikołaja, co te panny mają w głowach?
0: To jest dobre pytanie i też będzie a propos ubrań właśnie.
1: Iga Mikołaj, hej!

0: Stars w Melo Radio. Mój outfit wygląda spoko.
1: Tak, okay. Masz spoko dzisiaj outfit?
0: No,
1: skupiasz się w takim razie na tym, co mówimy. To dobrze, ponieważ no, Iga wysłała dosyć ciekawy i kontrowersyjny temat, czyli badania, według których 93% kobiet na całym świecie, wszystkich kobiet na świecie, na planecie Ziemia, nie może skupić się na rozmowie, jeżeli ich outfit jest po prostu okej. Okay.
0: No ale to jest chyba oczywiste, no trzeba dobrze wyglądać, inaczej humor
1: ale
0: jest
1: ale czy trzeba myśleć o tym cały czas?
0: No tak, bo to ci psuje w ogóle wizję całą artystyczną. No, ty nie rozumiesz, bo jesteś chłopem.

0: A to Armin van Buuren.
1: Szybka kasa.
0: Jak ja lubię ten dźwięk. Ciebie też, Mikołaj, bardzo lubię, dlatego zadzwonimy do Bartka, który ma fantastyczny pomysł. To jest taka dusza romantyczna, można powiedzieć.
2: Tak, i już jest na antenie.
0: Cześć, Bartek, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
2: Siemanko.
3: Cześć.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
3: Właśnie wróciłem do domu w pracy.
0: Idealnie. Żyć nie umierać.
2: Bartolomeo, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 zł od Melo Radia?
3: Słuchajcie, potrzebuję te 200 zł na materac do samochodu, żeby ekonomicznie móc spędzić jakiś weekend z dziewczyną.
2: Ekonomicznie. Dobrze, dobrze. Nie będziemy wchodzić głębiej w ten temat.
0: To już zostaw Bartkowi.
2: A ten dźwięk oznacza, że możesz wychodzić z domu już teraz i kierować się do bankomatu, żeby z niego wyciągnąć za chwilę szybką kasę od Meloradia.
3: O kurczę, super, dziękuję bardzo.
1: Szybka kasa od Meloradia.
2: Ale to jest proste, tak, dostać 200 zł od Melo.
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl i napisać, dlaczego potrzebujecie 200 zł, a nawet...
2: A nawet 500 000!
0: Wow, meloradio.pl, tam się kierujemy, a teraz nasz ulubiony kawałek!
2: Yeah!
0: Golden!

0: How does it feel w Melo Radio?
1: Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie, Iga?
0: To jest tak, jakbyś po prostu złapał Pana Boga za nogi.
1: O, no to lepiej już chyba być nie może w
0: nie
1: takim
0: może.
1: Razie. Możecie to przeżyć oczywiście na własnej skórze, bo wysyłamy was, my Melo Radio, na Tomorrowland specjalnym autokarem, więc będzie jeszcze before przed imprezą konkretną.
0: To proszę teraz szybko wejść na meloradio.pl i wysłać nam filmik albo wgrać fotę. Dlaczego i z kim chcielibyście pojechać na najlepsze przeżycie na całym świecie?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Taki wakacyjny klimat, Robin Schulz, Sugar, podkręcamy tempo. Ile ja bym dała, żeby teraz być w bikini, wiesz?
1: To wiesz, jakby nic nie stoi na przeszkodzie.
0: Nie, nie ma plaży.
1: Wysypiemy piasek. Dobra, ale żeby na plaży się pojawić, to trzeba tam najpierw dojechać.
0: Zgadza
1: na przykład.
0: Się.
1: I taka Komisja Europejska, nie, sprezentowała sobie całą flotę służbowych samochodów elektrycznych, żeby promować, wiesz, ekologię i te wszystkie zielone sprawy. No i komisarze są bardzo niezadowoleni z powodu konieczności przymusowych postojów na ładowanie tych samochodów.
0: A to nie mogli wziąć po prostu...
1: No nie, jakby tylko istniał taki płyn, który
0: właśnie
1: magicznie na przykład się spala w komorze silnika i on chodzi i się
0: nie,
1: jeździ.
0: Nie, wiesz, to już nie modne jest, przykro mi.

0: Czy to Cyberpunk, czy Meloradio?
1: Ty dzisiaj do Reaper Doka idziesz.
0: Masz rację. Beta Angel. Jakieś wszczepy niech mi tam wszczepi.
1: Dokładnie.
0: Ula nie wie, o co nam chodzi w ogóle.
2: Nie, ja nie wiem, nie wiem.
0: Natomiast widzę, że
2: będą
0: są protesty.
2: Newsy. Są protesty w Warszawie, tak, powiemy o młodych naukowcach.
0: Pasuje wszystko.
1: Znowu będą korki.
3: A już o 16 zagramy
1: Yearbooks Graceland.
0: Lubię ten kawałek.
1: Ja też.
0: To dobrze. I zagramy go punktualnie o 16.

0: Flick, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Kielcach?
10: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Środa w Kielcach zapowiada się absolutnie genialnie. Zaczynamy od planszówek i integracji, bo dziś od godziny 17.30 klub studencki w SPAK zamienia się w strefę gier bez prądu. Ekipa Kuferek z planszówkami zaprasza wszystkich, którzy chcą kreatywnie uruchomić szare komórki i rozerwać się w środku tygodnia. Na miejscu znajdziecie mnóstwo doskonałych tytułów w każdym możliwym klimacie. Wstęp za free. A dla tych, którzy wolą dziś filmowe klimaty, kielecki Helios przygotował prawdziwą petardę w ramach cyklu Helios Replay. O godzinie 18 na wielki ekran powraca kultowa przygoda science fiction Powrót do przyszłości. A w nadchodzącą sobotę szykujcie się na totalny imprezowy ogień w masce Glow and Glitter. Czas wyciągnąć z szafy najbardziej błyszczące outfity, bo czeka Was noc tuptania do rana.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
11: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
12: Pożar hali w Obornikach w Wielkopolsce. Z ogniem walczy 40 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Studenci i doktoranci protestują w Warszawie. Przed Sejmem trwa demonstracja środowisk naukowych, bo ich zdaniem nauka w Polsce jest niedofinansowana, a naukowcy wyjeżdżają za granicę.
13: Polska jest po prostu największym dawcą mózgów dla innych krajów.
14: Polska nauka dawno wyjechała.
15: Dokąd?
14: Za granicę. Niemcy.
12: Petycję z postulatami naukowców podpisało ponad 25 tysięcy osób. Rekordowo mało turystów na Kubie w ciągu 4 miesięcy tego roku. Ich liczba spadła o ponad połowę. Powodem są wielogodzinne przerwy w dostawach prądu. Brakuje też paliwa.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Nasuwa mi się takie powiedzenie na myśl. Chciał dobrze, wyszło jak zawsze.
11: A dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
2: To o takie kim inne mówimy i dlaczego? O tym za chwilę.

0: Beautiful Now, a teraz przechodzimy do zbiórki Łatwoganga. Na pewno chłopak ma gest, jest pomysłowy, jest bardzo w tym prawdziwy i autentyczny.
1: Jasne, oczywiście cała ta zbiórka to jest super pomysł, tak. Bardzo szlachetny. No tylko niestety zaczęła się mieszać w to polityka troszkę. Mm-hmm. I pojawił się problem, ponieważ ten lek, na który były zbierane pieniądze i które Łatwo chciałby, żeby były refundowane i tak dalej, one generalnie nie działają chyba i dlatego też nie są dopuszczone do obrotu, tak, na terenie Unii Europejskiej.
0: No właśnie, teraz jest problem, teraz są spory, więc my tylko tak apelujemy, żeby uważnie czytać, sprawdzać, omijać fake newsy.
1: Jasne, bo trzeba pomagać. Oczywiste, tak, to jest, ale też
0: z głową
1: przede wszystkim.

0: Meloradio. Meloradio zabiera was na Tomorrowland i to jest nas naprawdę niesamowite.
1: Jeżeli jeszcze nigdy nie byliście na Tomorrowlandzie i zastanawiacie się, czy warto, no to Gabri Ponte akurat ma kilka słów zachęty. Za chwilę wysłuchamy.
2: To wyjątkowe doświadczenie. Gdy byłem tam za pierwszym razem, spędziłem czas przed setem po prostu chodząc między ludźmi i scenami, chłonąc atmosferę. Ona jest zupełnie niepowtarzalna. Jeżeli ktoś nie był na Tomorrowland, to trzeba to przeżyć chociaż raz. Nawet jeśli nie jest się wielkim fanem muzyki elektronicznej, bo to nie ona jest tam najważniejsza. Najważniejszy jest vibe, ludzie i niesamowita energia.
0: I wy możecie przeżyć taki vibe, bijąc na meloradio.pl i wysyłając filmik, dlaczego to was powinniśmy zabrać na to doświadczenie, na tę przygodę.
1: Dokładnie.
0: A teraz mamy dla was książkę.
1: Możecie mieć kawałek tego doświadczenia u siebie w domu, na półce z książkami. Książka The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, Tomorrowland, tom drugi do wzięcia.
0: Aha. I pytanie jest takie, gdybyś był bohaterem książki, to o czym by była?
1: Książka, w której ja bym był bohaterem, byłaby o siedzeniu w domu i graniu w komputer.
0: Nie przeczytałabym jej, ale może wy macie ciekawsze propozycje. WhatsApp Meloradio, odnośnik, zajdziecie na meloradio.pl.

0: up to you. Masz ochotę może na loda?
1: Proponujesz, czy co?
0: No wakacje, moglibyśmy pójść na lody.
1: Aha, spoko.
0: Tak?
1: No w końcu dzisiaj środa, nie?
0: No pewnie. A jeżeli chcecie być sportowymi mistrzami, a nie chce wam się ćwiczyć, to istnieje pewna metoda.
1: Istnieje i wyniki tej metody są dość interesujące i zaskakujące moim zdaniem.
0: A jaka to metoda? O tym powiemy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Ja know, 25 milionów dolarów. Tyle można było zgarnąć. Wystarczy być
1: naszprycowanym
0: średnim sportowcem.
1: Igrzyska na dopingu. Takie
0: świetne
1: odbyły się w Las Vegas. No celem było sprawdzenie, czy da się przekroczyć ludzkie limity.
0: A ja mam pytanie, wszyscy przeżyli?
1: Wszyscy przeżyli.
0: Super.
1: Ale został złamany tylko jeden rekord świata w pływaniu na 50 metrów i tam o 700 sekundy chyba. Dużo ludzi zrobiło swoje życiówki, ale światowych rekordów nie przebili.
0: Czyli jednak sport to zdrowie?
1: Tak. Natomiast jakby im mieli zmierzyć różne rzeczy, to by były rekordy świata, myślę.
0: A jakie?
1: No, takie małe.

0: I Can Wait, Bob Sinclair na zawsze mi się będzie kojarzył z wakacjami. Czy ty jesteś fanem tenisa?
1: Nie za bardzo rozumiem, o co w nim chodzi.
2: Ja też średnio, ale mam dobre newsy dla fanów tenisa.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 3.

0: trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
2: Po reklamie.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Kino, czwartkowy poligon komediowy oraz niedzielne łowy na skarby. Takie mam plany dla Was na najbliższe dni, ale zaczynamy od kieleckiego Heliosa dzisiaj, bo jeśli jeszcze ktoś nie widział tego filmu, to ma szansę nadrobić. A film świetny. Mowa o projekt Hail Mary. Śmiało mogę powiedzieć, że to jest widowisko science fiction z Ryanem Goslingiem w roli głównej, który jako samotny astronauta budzi się na statku kosmicznym bez pamięci i szybko odkrywa, że od jego naukowej wiedzy zależą losy całej ludzkości. A jutro w aplauzie wraca uwielbiany przez Was Open Mic. I wyznaczamy kierunek na niedzielne łowy, bo od godziny 10 do 13 plac przed Kieleckim Centrum Kultury w niedzielę zamieni się w raj dla łowców perełek. Rusza wielka wyprzedaż garażowa.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Zaczynamy od sukcesu Magdy Linet. Tenisistka wygrała z Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2 w drugiej rundzie French Open. Jej następną rywalką będzie Iga Świątek. A teraz sprawdzimy, gdzie jest najtańsza benzyna w Polsce według e-petrol.pl w województwie śląskim i pomorskim. Z kolei najdroższa na Dolnym Śląsku i w województwie łódzkim. Na koniec Politechnika Poznańska, na której uruchomiono komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju, na co pozwala, mówi rektor profesor Teofil Jesionowski.
5: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów.
4: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fight, a my znowu zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami.
2: Ty. Chociaż się skończył, ale mogą być niespodzianki w kolejnym sezonie.
3: Ja się boję. Iga Mikołaj, siemanko, save my love.

0: Alok, tego pana usłyszymy na Tomorrowland w tym roku. Turn it up. Rzućcie wszystko, co robicie i wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, bo wysyłamy was na Tomorrowland. Dojazd gratis.
1: A tam można robić naprawdę szalone rzeczy. Słyszałem, że talerze można jeść.
0: To jest prawda, można jeść talerze. Jadłam, próbowałam, smaczny.
1: Co jeszcze szalonego można zrobić na Tomorrowland?
0: Wydziarać się, pójść do fryzjera, wziąć prysznic publiczny. Dezodorant też jest taki, SPF w kremie w automacie. Wszystko, co chcesz.
1: Wszystko jest na miejscu.
0: Materac,
1: czyli wystarczy tam pojechać i tam można żyć przez cały czas.
0: Możesz w ogóle wziąć nic, a wszystko jest na miejscu.
1: To idealnie. To w takim razie meloradio.pl, zgłaszacie się, pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. No i wysyłamy was.
0: Bo to jest taka przygoda, którą trzeba przeżyć chociaż raz w życiu. Anima, Joji, Beautiful, tak podkręcamy tempo.

0: Buziaki dla was wszystkich. To Bless i Kisses. To jest nasze ulubione intro, nie ma lepszego programu w telewizji moim zdaniem.
1: No i czekamy na powrót oczywiście, kolejny sezon, ale uwaga, drama, bo może nie być Madzi Tarnowskiej.
0: Dokładnie, chyba wychodzi na to, że jest większą gwiazdą niż gwiazdy, które tam biorą udział.
1: No ale to co, nie może zatańczyć jako gwiazda? I to byłoby moim zdaniem fajne takie zamknięcie jej przygody z tym programem.
0: No dobrze, ale ona ma duże umiejętności taneczne. Wygrałaby.
1: No ale to no, w czym problem jakby?
0: Nie, no, w zasadzie.
1: Ktoś wygrać musi, prawda?
0: To w niczym. Widzę, że ty powinieneś zajmować się może po prostu takim PR-em, marketingiem.
1: Dobrze. Jakby ktoś chciał mi zapłacić za to, to jak najbardziej.
0: Ale to nie koniec. Rzekomo ma odejść również Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To jest małżeństwo tancerzy. Bo są bardzo dobrzy i w ogóle.
1: A dlaczego? No to więcej o tym piszemy na meloradio.pl. Zapraszamy na stronę meloradio.pl, bo tam jest beka.

0: Idealne do auta. Vin, Gibbs, tak podkręcamy tempo. A jeżeli macie luźne 3 miliony, to mamy dla was propozycję.
1: Hardkorową propozycję.
0: Nie podpowiadaj, tak? Jeżeli chcecie wiedzieć, co to za hardkorowa propozycja, to zostańcie razem z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe. Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
9: Skoda.
10: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Nieco ponad 3 miliony złotych za 450 metrów pięknej willi z garażem, z basenem, z sypialniami, łazienkami. Wow.
1: To niezbyt dużo.
0: To niezbyt dużo. Hardkorowy Koksu wystawił na sprzedaż swoją willę. Pytanie, dlaczego tak tanio?
1: No musi mieć jakieś hardkorowe długi chyba.
0: Myślisz?
1: To ja mam wiem, no tak za 3 miliony puścić taką chatę.
0: Jak ma długi, to niech wbija na meloradio.pl. Zawsze te 200 zł, może pół tysiąca.
1: No, coś to tam mu pomoże. Chyba, że się skończy tak jak w Euforii, nie?
0: A dobrze.
1: No.
0: Ale bez spoilerów prosimy.
1: Tak, tak.
0: Długi nie są fajne. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Zaimponowałeś mi w ogóle.

0: Satisfy, co tam patrzysz, Mikołaju?
1: Nie patrzę, tylko że Calvin Harris będzie grał na Tomorrowland.
2: No i fajnie.
1: Fajnie, fajnie, no.
2: Ja bym sobie takiego secika zobaczył, mówię wam.
0: Tak?
2: Tak. No, ty go co sprawdzasz, przepraszam?
0: Bo nie
2: czy na pewno?
0: Się,
1: no jak nie, no o, właśnie. Że to.
2: Iga, weź już pójść o 18.
3: A już o 18 zagramy
2: gościa, który na pewno zagra na Tomorrowland. Alesso i Sasza.
0: Nie no, Calvin Harris też, no wiadomo.
2: No wiadomo, no jakby mógł nie.
1: Każdy to wie, nie?
0: Oczywiście.
2: Dokładnie. Pizza, pepperoni, każdy ją zje. Iga, daj buzi. Mua.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Pożar lasu w powiecie chojnickim w województwie pomorskim. W akcji bierze udział ponad 30 zastępów straży pożarnej. Do tego samoloty gaśnicze, śmigłowiec i drony. Alkoholu nie kupicie nocą w całej Warszawie i tak będzie już od poniedziałku. Przedsiębiorcy nie mogą być zaskoczeni, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
1: Nocna prohibicja w Warszawie będzie obowiązywała w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. No i jeszcze o tym, że najlepiej można zarobić w handlu i marketingu. Stawki osiągają nawet 70 zł brutto za godzinę. Najbardziej poszukiwane są osoby do promocji marek i obsługi klientów.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: No i patrzcie, już jesteśmy w połowie tygodnia, no to nie ma co, trzeba iść w Melo, żeby czwartek nadszedł szybciej. No obiecuję, że razem damy radę i ta końcówka środy będzie jak najlepsza, jak tylko się da. Ale Farben i Ren Miller, hit Body Talk, na pewno wam zagram za kilka chwil, będzie Don Diablo i Survive, a zaczynam od numeru Destiny, to Alesso i Sasha. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Ale Farben i René Miller. So Body Talk. 9 minut po 18 na zgarach, a ja za chwilę dla kogoś z was będę miał wlotki na Sunrise Festival. I to nie jest nieprawda, to najprawdziwsza prawda. Nieprawda, już teraz. Tania Dąbrowska i Grammy. Słuchacie Meloradia.

0: Swedish House Mafia w Melo. To Wait So Long. Na ten numer na antenie Melo Radia pojawił się nieprzypadkowo, no bo Axwell i Ingrosso ze Swedish House Mafia wystąpią już w te wakacje na...
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Dokładnie tak, jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej, działający nieprzerwanie od 2003 roku, będzie miał swoją kolejną edycję już tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia odbędzie się Sunrise Festival, a my mamy dla Was wlotki na to niesamowite wydarzenie. Konkretnie mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień Sunrise Festival, na piątek. Kto by chciał się wtedy w Kołobrzegu pojawić, no to niech już teraz wbija na WhatsAppa Melo Radia. Nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie, z kim z line-upu pierwszego dnia Sunrise Festival zrobiłabyś grilla, no i dlaczego? Czekam na głosówki z odpowiedziami, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na stronie meloradio.pl. Z kim z line-upu z pierwszego dnia Sunrise Festival zrobilibyście grilla i dlaczego? Czekam na głosówki.

0: James Hype i Be Mine, a numer od tego pana będziecie mogli usłyszeć na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Już od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival, jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej. I wy, wiem, że chcecie tam być, no bo masa głosówek przyszła z odpowiedzią na moje pytanie. Z kim z line-upu pierwszego dnia Sunrise Festival zrobilibyście grilla? No i dlaczego? No i tych głosówek była cała masa, ale najbardziej to ujęła mnie pomysłowość Karoli. Dawaj.
2: Z chęcią grilla zrobiłabym ze skuterem, bo nigdy nie jadłam grilla na skuterze.
0: Haha, no i to jest myśl, to jest głowa. No i jeszcze jest podwózka darmowa po prostu z grilla do domu. No żyć nie umierać. Karola, a ty będziesz mogła już sobie ogarniać podwózkę na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy dzień tej imprezy w tym momencie leci do ciebie, ale tych wlotek jest jeszcze cała masa. Jeżeli dzisiaj wam się nie udało, to spokojnie, już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był operator platformy OtoMoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, checking out, kusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. W polskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.

Demado, to Tiesto, Ava Max w Meloradiu. Tak dla was podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Papież ma nowy samochód. A przynajmniej miał go na moment, no bo Ferrari zaprosiło papieża na prezentację pierwszego w pełni elektrycznego modelu tej marki. No, chcieli, żeby pomogło to w rozpromowaniu promocji tego modelu, który zyskał mega dużo negatywnych opinii. No i czy pomogło? No to nie wiem. Ale na pewno inaczej zapamiętałem sobie w głowie, jak wygląda Papa Mobile. A wy nieważne, czym teraz jedziecie, to gram naprawdę fajnie. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to już teraz nowość na playce Meloradia.

0: i Trips w Meloradiu. Duże oczy, to już za nami, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: wielki hicior New Religion. To Bibi Rexa i Faithless i to właśnie od tego rozpoczniemy 19, to już za moment się wydarzy.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy.

0: Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: O reklamie.

0: Polsce. Słuchaj na 103.9 FM. Idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 19. Komu merch od Melo Radia? Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw będę miał dla kogoś z was w tej godzinie, ale wcześniej dla wszystkich mamy najgorętsze hiciory. Milky, David Guetta, Just the way you are. Ten numer na pewno się pojawi. Będzie Bo Rakieter i My Life is Going On. Zaczynamy od obiecanego. New Religion, to Bibi Rexa i Faithless. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

to jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. Just the way you are, Milky, David Guetta w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo, a za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, będzie malomercz do zgarnięcia. Podpowiem, że dziś myślę o jakiejś rzeczy w kuchni. No i podpowiedzi dam wam już teraz. Jest ta rzecz raczej na wierzchu zawsze w kuchni i jest to dość wysokie. Zaraz będziecie mogli dzwonić na antenę i zgadywać, a wcześniej, bo już teraz Regard i Ray to Secrets.

0: tak jakoś bardziej gorąco się zrobiło i niegrzecznie. Rihanna w Melo. S&M za nami. 19:18 na zegarach. Tak, dla was podkręciliśmy tempo. Słuchacie Meloradion, to czas na zabawę. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no i dziś myślę o rzeczy w kuchni. No i podpowiedzi. Ta rzecz jest raczej na wierzchu i jest ona dość wysoka. No to co, czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer, na którego zadzwonicie zazwyczaj totalnie za free. No i dodzwaniacie się do mnie prosto do studia Meloradia. Można zadać pytanie, można od razu strzelać do zgarnięcia merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka. No to ja czekam na chętnych. 321-321-777. O czym myśli Pychu? No jestem ciekawy, czy wejdziecie do mojej głowy i zgadniecie. No to co, ja odbieram telefon. Siemano, jak masz na imię?
1: Siemano, cześć, Krzychu z tej strony.
0: No cześć, Krzychu, no to co, strzelasz czy pytasz?
1: Pytam, czy to jest na prąd?
0: To nie jest na prąd, w ogóle nie ma, nie jest to związane z podłączeniem do czegoś w ogóle. No to musisz już strzelać.
1: Już mi się popsuło i to jest wysokie.
0: No to strzał, dawaj.
1: Będzie cargo. Nie, cargo.
0: Nie, nie tym razem, ale dzięki za zabawę. To co, odbieram z drugiej linii. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz, no to o czym myśli Pychu?
2: Oczywiście, że o lodówce.
0: Aj, niestety nie. Słuchajcie, to w ogóle nie jest związane z prądem, ale dzięki wielkie za zabawę. Nie jest to związane z prądem, to jest rzecz, która nie potrzebuje w ogóle podłączenia do niczego, no i podpowiem, służy ona do sprzątania. Runda druga, w której będziecie mogli dzwonić i odpowiadać już za moment, a już teraz Dub Dogs i How Does It Feel? Melo Radio.

0: Fisher i Townsend I to Favor w Meloradiu. Jedno z naszych nowości na playliście. 28 minut po 19 na zgarach, no a my dalej bawimy się w zabawę, o czym myśli Pychu. No i to jest rzecz w kuchni, raczej na wierzchu, no i dość wysoka i podpowiedziałem też, że służy ona do sprzątania. No to co? Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to teraz jest ten moment. Dzwońcie 321-321-777. Już też ustaliliśmy, że nie jest to lodówka i nie jest to żadna rzecz, którą podłącza się do prądu. Ja w tym momencie otwieram linie telefoniczne, no i możecie dzwonić. No i widzę, że lampka się pali. No to klikam i odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Halo, dzień dobry, Konrad mówi.
0: No cześć, Konrad. No to wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
1: Czy to może miotła?
0: Nie, nie chodzi o miotłę. Coś, co się też odrywa, to jeszcze podpowiem. No to odbieram jeszcze następne telefony, które już właśnie przychodzą. No to klikam. Cześć, jak masz na imię?
2: Magdalena.
0: No cześć, Magda. Słuchaj, to o czym myśli Pychu dzisiaj?
2: Ja? To jest moc?
0: Czy jeszcze raz, bo ci strasznie słabo słychać?
2: Mop?
0: No i nie, niestety to nie jest mop, to jest trochę mniejsze, nie aż tak wysokie. To jest wyższe od odpowiednika tego przedmiotu, którego używa się w toalecie. No już bardziej podpowiedzieć nie mogę, a to ostatnia szansa. Cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, jestem Michał.
0: No to cześć, Michał. Wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
3: Ręcznik papierowy.
0: No oczywiście, że tak. Stary, która podpowiedź ci najbardziej dała, wiesz, nasunęła, że to jest ręcznik papierowy?
3: No od razu pomyślałem o ręczniku papierowym.
0: A, no to widzisz, taki sprytny musiał tylko się dodzwonić. Michał, w tym momencie merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
3: Dobra, dzięki.

0: Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Po reklamie.

pewno. Mam nadzieję, że nawet jeżeli w tę środę wasze humorki nie są najlepsze, jeżeli ktoś was wkurzył, jeżeli coś was zdenerwowało, no to playlista Meloradia działa tak, że od razu wam się bardziej chce, no i te złe rzeczy trochę przechodzą na bok. Szara mi Party of the Time, tak wam gramy w Meloradiu, 17 minut do 20 nam zostało. Macie jakieś plany na wakacje? Jeśli nie, no to możecie spędzić wakacje z Wojskiem Polskim. Właśnie czytam, że został ogłoszony start akcji Wakacje z Wojskiem. Będzie to kilka turnusów w prawie 100 jednostkach w całym kraju, ale dobrze się zastanówcie, no bo raczej, że ktoś z kartą kolorowych napojów przyjdzie do was, to bym się nie spodziewał. To nie takie wakacje. Bunt i I Need You. To nowość na playce Melo.

0: nowość na playliście Meloradia. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin to All My Life. Tak gramy jeszcze przed 20, a ten numer czeka też na wasze głosy na meloradio.pl. Jeżeli wam się podoba, to wesprzyjcie go w 30 Meloradia. A za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kungs i Teofilus London. Galaxy. Ten numer rozpocznie 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: O reklamie. Idę w Melo.
6: Minęła 20, to oznacza, że lecimy dalej z hitami w Melo Radio. Będzie naprawdę grubo w tej godzinie. Sony Fadra i Crystal, My Lovin', to na pewno wam zagramy. Za chwilę też wpadnie Daria z jej paranoją. Zaczynamy od hitu Galaxy, to Kungs i Teofilus London. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Kygo w Melo. To Save My Love. A razem z Kygo Khalid i Gryfin, 15 minut po 20 na zgarach, a ten ostatni pan, czyli Gryfin, już tego lata zagra na Tomorrowlandzie w Belgii. A wy też możecie tam być, w miejscowości Boom, i to wszystko zobaczyć i usłyszeć na własne oczy, no bo my mamy wlotki. Meloradio.pl, tam możecie je zdobyć, wyślijcie nam zdjęcie lub filmik waszej ekipy, z którą chcielibyście przeżyć Tomorrowland, no a potem to tylko już czekajcie na nasz telefon.

cały czas mam ciary, jak tego słuchamy. Every Time We Touch, ta kaskada w Meloradio, tak dla was podkręcamy tempo. 26 minut po 20 właśnie w tym momencie na zegarach w całej Polsce. A tych rzeczy nie lubią w nas pracownicy sklepów. My jako klienci w dyskontach potrafimy trochę uprzykrzyć życie. Znalazłem przed chwilą ranking takich najbardziej irytujących rzeczy. No i tak, na pierwszym miejscu jest robienie dużych zakupów przed zamknięciem. Na drugim nieodkładanie produktów na miejsce. I na pierwszym pozostawianie koszyka między regałami w sklepie czy na sklepowych parkingach. Ale wiecie co? Idę o zakład, że robili to badanie, zanim wymyślono oddawanie butelek na kaucję.

Odbicie. To Bryska w Meloradio w remiksie Marka Niwa. 19 minut do 21 nam zostało. Dom jest na sprzedaż. I to w sumie taka dosyć porządna rezydencja. Taką do sprzedania mają Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Rozwiedli się. No to coś z tym domem muszą zrobić. A jest co sprzedawać. 172 metry kwadratowe. 4 pokoje. Ogród. A to wszystko za jedyne 2,5 miliona złotych. Jakbyście chcieli kupić, to zdjęcia zobaczycie na meloradio.pl. Tam cały artykuł o tym na was czeka. A teraz czeka na playliście Meloradia nowość specjalnie dla was. Shimza i Fire Fire.

0: Tempo to jest Melo Radio. Za chwilę wybije 21, no a po niej to chciałbym usłyszeć wasze piękne głosy. Dajcie mi znać, gdzie wy teraz słuchacie Melo Radia. Jestem mega ciekawy, co robicie o tej porze, że Melo słuchacie, gdzie wam towarzyszę, czy jesteście w pracy, czy jesteście w samochodzie, czy jesteście gdzieś zupełnie indziej. Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najfajniejsze, najbardziej energiczne głosówki będę miał dla was merch Melo w zamian. Torba, kubek i pomadka. Ktoś z was być może taki zestawik zgarnie. Gdzie teraz słuchacie Melo Radia? Czekam na wasze głosówki. To co, umówieni? Wysyłacie?
1: A już o 21 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni pojawią się na sam początek 21. Ten numer wam zagram wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej. No i czekam na głosówki.

0: Select. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć.

0: komfort dla całej rodziny.
1: Po reklamie. Idę w Melo.
2: 21 minęła, gdzie wy o tej porze słuchacie Melo Radia. Poprosiłem o głosówki na naszym WhatsAppie, no to chodźcie, dosiądziemy się do jednej z warszawskich taksówek.
3: Hej, tu Nikola. Aktualnie słucham Melo Radio na ulicy Czerniakowskiej. Wiozę pasażera na ulicy Wilanów. Pozdrawiam, miłego wieczoru.
2: A też pozdrawiamy i miłego wieczoru życzymy. No to słuchaj, Nikola, ja się dosiadam na miejsce pasażera, ale nie z pustymi rękoma. Mam najlepsze hiciory do jazdy wieczorem po mieście. Gordo i Loco Loco, to na pewno będzie. Duke Dumont i Ocean Drive też czeka w kolejce. A zaczynamy od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Tu Pychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Levine, to Gibbs, Dope House i For Money, numer dla fanów szybkich samochodów. No a w takim znajduje się w tym momencie nasz słuchacz Mariusz, no dla którego dzisiejsza data będzie chyba jedną z najważniejszych w jego życiu. Stary, co tam u ciebie?
1: Właśnie wracam z porodówki, urodziła mi się córka. 3,655 centymetrów, także pozdrawiam z porodówki.
0: No Mariusz, stary, gratulacje, córeczkę dopytałem, ma na imię Hania, no ale mam nadzieję, że w ostatnich dniach się wyspałeś, no bo w następnych miesiącach to może być naprawdę o to bardzo, bardzo, bardzo trudno. Meloradio. A ja wysyłam dla was, Mariusz, merch od Meloradia. Tak na dobre wejście w ten świat i żeby Hania wiedziała już, żeby Melo za 18 lat słuchać, jak już będzie prowadziła swój własny samochód.

0: Są takie numery, które może już mają kilkanaście lat. Kilkadziesiąt, ale w ogóle się nie nudzą. U mnie to jeden właśnie z tych. Somebody's watching me, to Beat Freaks w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 21.30 na zegarach. A gdzie wy taką późną wieczorową porą słuchacie Meloradia? No bo słuchacie, wiem o tym, wysyłacie głosówki na WhatsAppie i zadawaj.
1: Ja słucham właśnie teraz w tym momencie w pracy, a zawsze jak gotuję, a w kuchni mam też radio, słucham Meloradia. Pozdrawiam.
0: A pozdrawiamy, ale słuchajcie, ja wam też trochę takiej radiowej kuchni zdradzę. U nas w radiu, w Meloradiu, jak pójdziecie do kuchni, to tam też jest postawione radyjko. I z tego radyjka gra Meloradio, więc można mieć dwa w jednym, naprawdę. To się nazywa Oszukać System. A nieważne, gdzie teraz jesteście, usłyszycie ten numer. Where We Go, to nowość od Marshmello i Tomasa Rheta.

Another. I Talk To You, tak dla was podkręcamy tempo. 16 minut do 22 nam zostało, a jeżeli chcielibyście podkręcać tempo za granicą, no to nie ma problemu, bo chcemy was zabrać do Belgii, konkretniej do miejscowości Boom, a jeszcze konkretniej na Tomorrowland. No to jest przeżycie, które warto choć raz w życiu mieć. No i jeżeli chcielibyście mieć to za free i w dodatku zapewniony dojazd, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i pokażcie nam ekipę, z którą chcielibyście pojechać na Tomorrowland i bawić się razem z nami w Belgii. Opiszcie nam ją i kto wie, być może to właśnie wy takie wlotki dostaniecie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, a już teraz Natalia Nykiel i Error.

Jak coś nowego, świeżego wychodzi na scenę muzyczną, to wiecie, że od razu macie to w Melo Radio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. A to jedna z takich świeżynek, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait. Tak gramy jeszcze przed 22. To za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Język angielski warto znać. Ta umiejętność to z pewnością przydatne wpisy w CV, ale przede wszystkim duże ułatwienie podczas wakacji na przykład. Czy języka angielskiego można nauczyć się w miesiąc, słówka wkuwać czy kojarzyć? O tym porozmawiamy z lektorem języka angielskiego i niemieckiego Michałem Kalugą. Podobno 5% ludzi ma wybitne zdolności językowe. Tyle samo to tak zwane antytalenty. Reszta jest, no, powiedzmy przeciętna. Pierwsze pytanie, czy języka obcego może nauczyć się każdy? Mówię tutaj szczególnie o młodych osobach.
2: Tak, języka obcego już nauczył się każdy, ponieważ każdy z nas nauczył się już języka ojczystego. Wystarczy spojrzeć na to, ile ludzi dzisiaj posługuje się językiem angielskim i kim są ci ludzie.
1: Ale wiesz, premier też posługuje się językiem angielskim, ale za każdym razem mam wrażenie i chyba tak jest, że lektor, tłumacz wcześniej przetłumaczył mu tekst i kazał mu się nauczyć go na pamięć, później ewentualnie poprawił błędy z akcentami, z wymową i premier później wygłasza jakieś swoje przemówienie gdzieś na otwarciu jakiejś imprezy.
2: I co w tym złego? Co w tym złego?
1: Ale to nie jest umiejętność
2: języka. Ale to jest radzenie sobie w sytuacji językowej. I to jest nasze główne zadanie jako uczących się i nauczycieli, tu powiem z mojej strony. Przygotowanie do sytuacji językowej każdej. Czyli jeżeli mam możliwość przygotowania się, świetnie, przygotujmy się. Jeżeli nie mam, radzę sobie tak jak potrafię. Czy zrobię błędy, czy nie zrobię? Pamiętajmy o tym, że rozmawiając z Czechem, Francuzem, Hiszpanem, Egipcjaninem, Wietnamczykiem, oni też będą robić

0: rozmawia z Amerykaninem czy Brytyjczykiem, a jak często z innymi cudzoziemcami.
1: No dobrze, z tego płynie jeden przekaz, że języka obcego może nauczyć się każdy. Uczysz na co dzień języka obcego, języka angielskiego i trochę niemieckiego, z tego co wiem.
0: Tak jest.
1: Zdarzają się często uczniowie, którzy mówią, że ja się do tego nie nadaję, ale uczę się, bo ktoś mi kazał i mam taki wymóg, nie wiem, w pracy albo na uczelni. Często?
0: To jest 80,
1: bo na pewno się zdarzają.
0: To jest 80% moich uczniów.
1: I co zrobić, żeby z tych 80% wyszło później zero?
0: Zero chyba jeszcze mi się nie udało osiągnąć. Mam nadzieję, że kiedyś się uda. Ale pierwszy krok to jest przekonanie siebie samego, że język jest mi potrzebny, a nie, że ktoś mi każe. Pierwsze pytania moje do uczniów to są zawsze pytania o motywację. Co cię skłania w ogóle? Dlaczego tu jesteśmy? I z tego punktu ja wiem, czy kurs będzie trudny, czy będzie łatwy dla mnie. Bo jeżeli ktoś ma motywację wewnętrzną, polegającą na tym, że chcę się nauczyć, bo wyjeżdżam i jest mi głupio się nie umieć dogadać, to będzie łatwiej, bo wtedy taka osoba bardziej się przykłada, odrabia prace domowe, bo wie, z jakimi sytuacjami się będzie spotykała później. Angielski dzisiaj trzeba znać. Jedzie się na wakacje, trzeba dogadać hotel, trzeba dogadać transport, kupić bilet. Angielski jest potrzebny w pracy, jak przychodzi pismo z zagranicy, jak
1: przyjeżdża delegacja. No i na ulicy, jak obcokrajowiec pyta o drogę.
0: Dla mnie trudniejsze w tym momencie jest znaleźć tę drogę, niż dogadać się po angielsku, bo nie znam drogi.
1: Przynajmniej znasz angielski. Też wolałbym dobrze znać angielski, tak jak ty, i nie znać drogi. Polityka. Artykuł stary, ale wydaje mi się, że pasujący do tej naszej dzisiejszej rozmowy. Bardziej już przechodzimy z kwestii motywacji i rozpoczęcia nauki do już właściwego kształcenia języka obcego. Młodzi Polacy podobno, mówię tu o młodych ludziach, którzy dopiero w zasadzie wchodzą na rynek pracy, wchodzą w dorosłe życie i zaczynają rozumieć, że ten język potrzebują, na potęgę wkuwają angielski, a gdy przychodzi co do czego, wielu boi się wykrztusić słowo. I rzeczywiście, teoretycznie znają język, potrafią powiedzieć konkretne słowo albo konkretną regułę gramatyczną, ale mam wrażenie, że to są takie klocki, których nie potrafią połączyć w całość. Dlaczego tak się dzieje? Czy problem leży w nich, czy może w systemie, który nas kształci? Mówię tu o podstawówkach, gimnazjach, liceach, a później studiach.
0: Po części problem na pewno jest bardziej wielostronny, niż nam się wydaje. Szkoła z jednej strony nie stwarza sytuacji, kiedy języka trzeba użyć koniecznie w mowie. Szkoła wymaga rozumienia tekstów czytanych, słuchanych. Szkoła wymaga napisania, wypracowania. Pewnie część moich kolegów się teraz ze mną nie zgodzi, tym lepiej. Z drugiej strony częściowo wszystko jest zależne też od nas samych. Im bardziej będzie nam się wydawało, że moja wypowiedź w obcym języku musi być stuprocentowo doskonała, tym trudniej będzie się odezwać. Mam na przykład uczniów, którzy świetnie sobie radzą z gramatyką, mają świetne słownictwo, ale przy każdej wypowiedzi próbują przeskoczyć samych siebie, czyli użyć jeszcze bardziej skomplikowanego słownictwa i jeszcze doskonalszej konstrukcji, która jeszcze więcej wyrazi.
1: Jadą do Wielkiej Brytanii, załóżmy, i Anglik ich wyśmieje, bo on takiego języka nie używa. To jest kolejna kwestia języka, którego uczy się w polskiej szkole. Mam wrażenie, że jest on oderwany od rzeczywistości i okej, Szekspira możemy zrozumieć, ale...
0: Nie możemy. To nie ten etap.
1: Ale dogadać się między sobą w luźnej rozmowie, kolokwialnie. Dlaczego szkoła tego nie uczy?
0: Szkoła uczy klasyki. W związku z tym czytamy teksty, które są adaptowane z gazet, słuchamy tekstów, które są adaptowane z radia bądź z telewizji, nie słuchamy ludzi, którzy się posługują tym językiem na co dzień, tak są skonstruowane podręczniki, ale to też powoli się zaczyna zmieniać, bo coraz częściej pojawiają się na rynku materiały, które zbierają odmiany języka, zbierają różne akcenty. Przyzwyczajają do słuchania nie tylko tej klasycznej brytyjskiej wymowy, ale na przykład człowieka z Teksasu, którego komuś, kto się uczył wyłącznie tego klasycznego brytyjskiego akcentu, jest bardzo trudno zrozumieć.
1: Mam wrażenie, że jeśli mówimy o nauce języka obcego, cały czas mamy na myśli język angielski, bo on jest najbardziej

0: bardziej potrzebny. W języku angielskim dogadamy się z każdym, lepiej lub gorzej, ale każdy jakieś tam podstawy zna. Trochę też atakuje naszą polszczyznę.
1: I to jest bardzo dobrze wbrew pozorom, bo to pomaga za każdym razem wejść w ten język i ucząc się na regularnym kursie, dzięki temu można zauważyć, o, to słówko już słyszałem gdzieś, to już kojarzę. To jest tytuł mojej ulubionej piosenki, więc na pewno zapamiętam to słówko.
0: No właśnie.
1: Zapamiętam je w tym kontekście.
0: Jak się uczyć słówek? Wkuwać, czy próbować je z czymś sobie kojarzyć?
1: Ty mi powiedz, co działa na ciebie?
0: Na mnie działa metoda zdecydowanie kojarzenia.
1: I w takim razie w ten sposób powinieneś się uczyć.
0: I rozumiem, że jeśli na kogoś działa metoda wkuwania na pamięć, to powinien wkuwać.
1: Bardzo wiele osób mówi, że działa na nie metoda wkuwania na pamięć, ale tak naprawdę ona nie działa. Mówią tak dlatego, że to jest jedyny sposób, jaki znają. Moim zadaniem też jest pokazać, co można zrobić. A można zrobić bardzo wiele rzeczy. Od takich bardzo ekstremalnych w stylu... Miałem jedną uczennicę, która musiała koniecznie użyć tych wszystkich słówek, których się uczyła, w wypracowaniu. I ona pisała sobie, biedna, tych słówek na przykład setkę i pisała z nimi wypracowanie, które miało 8 stron. Z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień, 8 stron, 10 stron, 12
0: stron. Zadajesz takie prace domowe, że trzeba napisać wypracowanie właśnie na podstawie słówek, które tam przewinęły się w programie nauczania? To jest dobra metoda?
1: To jest metoda, która na niektórych działa, owszem, więc od czasu do czasu to się u mnie pojawia. Większość osób potrzebuje poczuć, że konkretne słówko będzie potrzebne. Czyli jeżeli ja bym teraz powiedział, to nauczmy się słówek z prawa zamówień publicznych, to okej, można to zrobić z każdą grupą, można zadać te słówka do nauczenia, zrobić z tego listę i zrobić z tego sprawdzian i on wyjdzie dobrze. Ale 2 tygodnie później ta grupa nic nie zapamięta, jeżeli nie ma przekonania, że prawo zamówień publicznych się przydaje. Trzeba zawsze ukierunkowywać się na konkretne potrzeby. Zadać sobie pytanie, czy mnie jest potrzebne znać 120 różnych zawodów po angielsku, czy po niemiecku, czy w jakimkolwiek innym języku. Czy zamiast tego, ponieważ lubię gotować, to nie lepiej, żebym pouczył się 120 warzyw, owoców i sposobów ich przyrządzania. Każdy pomocnik w końcu okaże się kiedyś przydatny, ale też każdy pomocnik jest tylko elementem w całości. Każde słówko jest tylko elementem. Ważniejsze od nauki samych słówek jest nauczyć się umiejętności radzenia sobie bez nich. I to można zrobić już od najbardziej podstawowych poziomów. To znaczy, szkolić się tak od samego początku, żeby w momencie, kiedy zapominam, jak jest po angielsku marchewka, żeby umieć sobie poradzić w tej sytuacji i powiedzieć takie czerwone warzywo. Nie wpadamy w panikę, kiedy w prawdziwej sytuacji komunikacyjnej coś nam wypada z głowy. Za każdym razem trzeba umieć opisać to, czego brakuje. W ogóle poradzenie sobie w takiej sytuacji daje ogromną satysfakcję. I nawet jeżeli jest świadomość, nie powiedziałem wszystkiego tak, jak chciałem i nie było to stuprocentowo doskonałe, to i tak myśl, dałem sobie radę, przeważa wszystkie inne w takiej sytuacji.
0: Wracając do metody nauki słownictwa, wkuwanie na pamięć i skojarzenie to, przyznam, dwie jedyne i jeszcze fiszki, 3 już teraz metody, które znam. Są jeszcze jakieś inne, może mniej standardowe, mniej znane, ale skuteczne.
1: Jest ich całe mnóstwo. Najprostszą rzeczą jest to wkuwanie. To jest taka najbardziej oczywista rzecz, która przychodzi do głowy. To na niektórych też działa. Na mnie na przykład działa. Ja mogę wkuć słówko, ale dużo bardziej działa na mnie rozłożenie tego słówka na logikę. Wyobrażenie go sobie w głowie. Jeżeli mam na przykład timetable, to wyobrażam sobie zegar na stole i kojarzę, że ten stół jest kwadratowy, mam kwadraciki z tym czasem i to jest mój rozkład dnia. To może się wydawać skomplikowane gdzieś tam na początku, ale jak człowiek wejdzie w ten rytm, to się zaczyna udawać. Można korzystać z tych fiszek, o których wspomniałeś, przy czym polecam fiszki zrobione samodzielnie.
0: No właśnie, też o to miałem zapytać. Ja mam wrażenie, że te kupowane w księgarniach, w różnych sklepach, No co z tego, że mamy jakiś tam zakres słownictwa? Jak to my sami powinniśmy sobie właśnie określać to, czego
1: dokładnie
0: chcemy się uczyć?
1: To się wszystko ze sobą łączy. Poza tym, wykonując samemu taką fiszkę, może wyjaśnię, o co chodzi. Mała karteczka, z jednej strony słowo po angielsku, z drugiej strony może być po polsku, z drugiej strony może też być rysunek, może być opis, mogą być synonimy, antonimy, wszystko cokolwiek, co pomaga w nauce. To jest niesamowity sposób, dlatego że na przejrzenie fiszek wystarczy kilka minut w autobusie, w tramwaju, w metrze, w kolejce na poczcie. Nikt nie stoi już teraz w kolejce na poczcie.
0: Ja stałem ostatnio, przepraszam.
1: Ale gdziekolwiek wystarczy 2-3 minuty, żeby przejrzeć sobie 20 słówek. Ale wracając do tematu robienia fiszek samemu. Jeżeli się je robi samemu, to człowiek przy okazji wtedy się uczy i też zwraca większą uwagę na pisownię. A jak się kupuje je w sklepie, to po pierwsze jest to pójście na łatwiznę, odpada ten element, muszę sam napisać, i odpada też ten element, o którym wspomniałeś, czyli sam wybieram, których słówek się chcę nauczyć. Uczę się tego, co mi narzucił ten kupiony pakiet. A może tam jest łopata, która nigdy mi się w życiu nie przyda. Chociaż z drugiej strony doświadczenie pokazuje, że każde słówko kiedyś się przydaje. Na przykład cep, którego się ostatnio nauczyłem.
0: Jak jest cep po angielsku?
1: Flail.
0: O, widzisz. Więc misja edukacyjna w programie spełniona.
1: Bardzo się cieszę, polecam się na przyszłość.
0: Czy nie masz wrażenia, że młodzi ludzie teraz, i to będą naprawdę bardzo pozytywne chwile naszej rozmowy, czują potrzebę nauczenia się języka angielskiego? Jestem zaskoczony, bo wiesz, jakby mój kuzyn, który ma dokładnie teraz 10 lat, ogląda filmy po angielsku. I radzi sobie z angielskim lepiej ode mnie. Oglądałem kiedyś z nim film i kilka słówek musiał mi wytłumaczyć. To jest właśnie dobra wiadomość.
1: Tutaj się pojawiło kilka różnych punktów. Po pierwsze, poczucie wstydu w nauce języków obcych jest niesamowitym motywatorem. Ludzie, którzy mają, którzy wstydzą się tego, że nie znają angielskiego, mają niesamowite tempo nauki.
0: To są kompleksy. Czasem.
1: Ale one pomagają. Tutaj polecam każdemu wstydzić się nieznajomości angielskiego. Po drugie, dzieciom w ogóle łatwiej jest się uczyć języków obcych, dlatego że one nie odczuwają ich jako język obcy. Wszystko polega na tym, że dziecko, słysząc swoich rodziców rozmawiających w języku ojczystym, nie rozumie ich w pełni, ponieważ oni są na zupełnie innym poziomie rozwoju językowego. W związku z tym przyjmuje ten język jako nie do końca zrozumiały i musi sobie radzić w tej sytuacji. Oglądając też film po angielsku, bajkę, cokolwiek, również odczuwa ten język jako niezrozumiały i musi sobie z tym radzić. To jest ten sam odczyt. Tego nie rozumiem, nie rozumiem rodziców po polsku, nie rozumiem bajki po angielsku. Radzę sobie i tak.
0: Czyli łatwo jest wychować dziecko na dwujęzyczne, serwując mu bajki, rozmawiając z nim w domu trochę po polsku, trochę po angielsku.
1: Tutaj trzeba bardzo uważać. Łatwo jest nauczyć dziecko angielskiego, trudniej jest sprawić, żeby rozróżniało angielski od polskiego.
0: I wtedy może się pojawić, jeśli nie będzie odróżniało, spory problem.
1: Może się pojawić problem w postaci, dziecko mówi trochę po angielsku, a trochę po polsku. I nie widzi różnicy i nie widzi też w tym problemu. Taką klasyczną metodą na to jest sytuacja, w której jedno z rodziców mówi wyłącznie po polsku i konsekwentnie tego się trzyma, drugie z rodziców mówi wyłącznie po angielsku. Nie ukrywam, że to wymaga sporo pracy. Znam przypadki, kiedy to się udało. Rodzicom, którzy chcieliby coś takiego zastosować u siebie, polecam jednak dobrze się obczytać. Wracając jeszcze, a propos mody na angielski, ja nie wiem, czy to jest moda, czy bardziej obowiązek, ponieważ chcąc obejrzeć jakikolwiek film, łatwiej jest go obejrzeć po angielsku. Czasami nie ma w ogóle do niektórych rzeczy polskich wersji językowych, jeżeli są jakieś bardzo niszowe rzeczy. Albo jeżeli są już tak niszowe, że w ogóle nie są po angielsku, tylko na przykład po duńsku, to wersja językowa do nich jest po angielsku i trzeba sobie z tym radzić. I to też jest niesamowity motywator dla niektórych ludzi, jeżeli ich zainteresowania toczą się gdzieś w angielskim obszarze językowym. Jeżeli na przykład interesują się niesamowicie zbiorami motyli, a ich najlepsze opisy są po angielsku, trzeba się nauczyć.
0: Przechodząc do strony praktycznej, mamy ciebie w studiu, musimy to wykorzystać. Załóżmy, że jestem młodym człowiekiem, 20-letnim, który angielskiego nie zna, bo uczył się na przykład niemieckiego, albo na angielskim po prostu nie uważał. Ile potrzebuje czasu, żeby nauczyć się tego języka w stopniu dobrym, komunikatywnym, na tyle komunikatywnym, że nie będę miał większych problemów z porozumieniem się gdziekolwiek?
1: Ponownie, ty mi powiedz. Każdy ma własne tempo nauki. Są pewne ogólne zasady, czy też ramy nauczania języków obcych i mówi się, że na osiągnięcie, na przejście z jednego poziomu na drugi potrzebne jest średnio 120 godzin, ale znam przypadki, uczyłem przypadki, które potrzebowały połowę tego czasu, uczyłem przypadki, które potrzebowały 2,5 razy tyle. To jest wszystko bardzo indywidualne i nie pokusiłbym się o jakiekolwiek uśrednienie bądź powiedzenie, minęło 120 godzin, więc się nie nadajesz, jesteś beztalenciem. Minęło 120 godzin i nic się nie dzieje. Uczysz się dalej, dotąd, aż będziesz się czuł odpowiednio, aż będziesz się czuł gotowy na to, żeby wyjść i porozmawiać z ludźmi.
0: Okej, wiedziałem, że na to pytanie nie zechcesz mi odpowiedzieć konkretnie, bo rzeczywiście chyba nie ma konkretnej odpowiedzi. Natomiast załóżmy, że jestem tym 20-latkiem, który nie zna za bardzo języka angielskiego, nie zna też rynku szkół, które są w całym kraju. Nie chcę tutaj absolutnie wspominać o konkretnym mieście. Jest ich teraz mnóstwo. Każda proponuje inną metodę, bardzo skuteczną. Nauczysz się języka angielskiego w miesiąc, nauczysz się języka angielskiego zdalnie albo nauczysz się języka angielskiego jedząc kanapki. No, przykłady można mnożyć. Różnią się na pewno ceną, różnią się reklamą. Jedne sobie pozwalają na wielkoformatowe płachty albo reklamy w telewizji czy internecie, inne nie. Jak wybrać dobrą szkołę? Jak osoba, która nie za bardzo orientuje się w temacie, ma dobrać sobie szkołę, już nie patrząc na cenę?
1: Pierwszym krokiem, moim zdaniem, jest nie szukanie szkoły, jest szukanie lektora. Nie ma doskonałych szkół, są lektorzy, którzy nam odpowiadają. W tym momencie na rynku większość szkół pierwszą lekcję oferuje za darmo, tak zwaną lekcję próbną. Trzeba z tego skorzystać. Trzeba iść na tę lekcję próbną, zobaczyć, czy ten lektor nam odpowiada, czy jest jakaś wspólnota zainteresowań, czy ogólnie tworzy się komunikacja na jakimś podstawowym poziomie. Bo jeżeli z lektorem nie będzie się dobrze pracowało, to języka się nie będzie chciało uczyć.
0: To jakie masz metody, żeby uczniowie chcieli z tobą pracować?
1: Jeśli chodzi o moje sekrety, pewnie nie powiem tutaj nic niezwykłego. Staram się... Słyszałem kiedyś bardzo dobrą maksymę na temat uczenia i ona cały czas się mi przywija w głowie. Tutaj ukłon w stronę moich pań profesor z uczelni. Lekcja, na której się nie śmieje nikt, to jest stracona lekcja. Ja w ten sposób staram się prowadzić moje zajęcia. To znaczy tak, żeby poza twardą nauką, żeby nie było nudno, żeby coś się działo, żeby nie było wyłącznie standardowo, żebyśmy nie siedzieli tylko nad podręcznikiem i nie płakali nad nim i nie wypruwali sobie żył, tylko żeby pojawiały się też elementy, które tę atmosferę nauki nieco złagodzą, żeby było śmiesznie. Każdy lektor gdzieś tam, jak rozmawiam z moimi kolegami, ma jakiś swój profil prowadzenia zajęć. Niektórzy są klaunami, niektórzy są poważni, niektórzy są ironiczni do bólu.
0: Opowiadałeś mi przed wejściem na antenę o swojej metodzie. Przebrałeś się podobno kiedyś za wróżkę.
1: To moi uczniowie przebierali się za wróżkę.
0: I w ten sposób uczyli się czasu przyszłego. Przepowiadali
1: tak
0: sobie przyszłość.
1: Dokładnie. Przynoszę karty na zajęcia. Przynoszę... kiedyś miałem szklaną kulę, ale mi się zbiła.
0: Wracając do takich kwestii bardziej formalnych nauki języka. Niektórzy uczą się, bo chcą znać język angielski, a niektórzy uczą się, bo traktują to jako dobre wpisy w CV. Są dane, które trochę niepokoją, mianowicie młodzi Polacy znają języki obce, ale tylko na papierze i zamiast pracować w jakiś sposób nad płynnością języka i nad jego praktycznością przede wszystkim. Zdobywają kolejne certyfikaty. Z tego co wiem, rzadko pracodawcy sprawdzają umiejętność języka, chyba że jest ona bardzo potrzebna na co dzień.
1: To jednak mocno zależy od stanowiska pracy, na którym się jest. Jeżeli ten język faktycznie jest tam potrzebny, to ja myślę, że wyjdzie to w ciągu pierwszego tygodnia. Jeżeli faktycznie ten język jest tam potrzebny, to pewnie będzie on też sprawdzany na rozmowach kwalifikacyjnych, które zresztą też kiedyś miałem okazję prowadzić. Stosuje się różne triki na takich rozmowach. Wychodzi się zupełnie poza standard, czyli nie pytamy, proszę nam powiedzieć coś o sobie, ani proszę powiedzieć, dlaczego chce pan u nas pracować, tylko pojawiają się pytania: czy kiedykolwiek tańczył pan towarzysko? Proszę o tym opowiedzieć. Dlaczego nie? Dlaczego tak? Co to sprawiło? Sprawdzenie umiejętności językowych polega na tym, żeby zaskoczyć, po to, żeby sprawdzić faktyczną umiejętność radzenia sobie w takiej sytuacji stresowej. Bo jednak mówienie w języku obcym zawsze dla nas będzie sytuacją stresową. I z tym też trzeba się pogodzić. Natomiast warto jeszcze powiedzieć o tym, że zdobywanie samych certyfikatów nie wystarcza. Ponieważ one w większości dzisiaj są już wydawane na konkretny okres czasu, na przykład na 2 lata. Z bardzo prostego powodu, dlatego że po 2 latach nieużywania języka w ogóle ten poziom zupełnie spada. Więc jeżeli człowiek się nie rozwija, to się cofa i nie ma od tego ucieczki.
0: No dobrze, a jak już się cofniemy, bo pewnie takie sytuacje często się zdarzają. Mhm. I nie mówię tu o angielskim, bo angielskiego zawsze się używa, mam wrażenie, ale na przykład niemiecki, też jesteś lektorem niemieckiego, więc może na tym przykładzie spróbujmy sobie. No, znam osoby, które znały dobrze niemiecki, później przez 2 lata, załóżmy, tak jak mówisz, nie używały tego języka. Jest jakiś sposób, żeby przywrócić tę znajomość sprzed 2 lat, czy trzeba od nowa siadać do książek i zaczynać od zera?
1: Od zera na pewno nie. Na pewno łatwiej jest wrócić do języka, niż się nauczyć go od nowa. I dużo szybciej to wtedy idzie. Ale nie ukrywam, że potrzeba też wtedy jakiegoś zapału i dużej systematyczności. Człowiek wpada trochę wtedy w taką pułapkę zadowolenia z siebie. Bo ja znałem kiedyś niemiecki, więc teraz to pójdzie mi tak szybko, że nawet nie zauważę, więc nie muszę odrabiać tej pracy domowej. Właściwie to pamiętam te słówka. Ale z jakiegoś powodu ich nie pamiętam, więc muszę do nich siąść z powrotem. Ale przyznaję, że na pewno łatwiej jest wracać do poziomu, niż się na niego dopiero wspinać.
0: Wracam cały czas do polskiego systemu szkolnictwa. Nawet matura, która niejako ma już przygotować człowieka do wejścia w dorosłe życie, no to jest egzamin dojrzałości, więc też rozumiem, że dojrzałości zawodowej w pewnym sensie. Jej zdanie gwarantuje umiejętność jakiegokolwiek poziomu języka?
1: Zdanie jakiegokolwiek certyfikatu bądź egzaminu językowego jeszcze nic nie gwarantuje. To jeszcze nic nie potwierdza. Na maturze podstawowej wymagana jest przede wszystkim komunikatywność. Czyli ja na dobrą sprawę mogę napisać całe to wypracowanie. Można to napisać na zasadzie kali jeść, kali pić. Ale jeżeli przekazuję to ogólny sens i przekazuję to tę wiadomość, którą miało przekazać, to jest wszystko w porządku. Dostaje się za to maksymalną ilość punktów, albo tam odcina się 1 albo 2. Odwołam się do indywidualności. Da się zdać maturę faktycznie, nie znając angielskiego. Ale czy da się zdać maturę z historii, nie znając jej? Pewnie też.
0: No dobrze, czyli matura podstawowa z języka angielskiego nie wymaga poprawności gramatycznej. To co, to nie potrzebujemy jej w ogóle? To po co przekazujesz uczniom, bo zakładam, że przekazujesz różne reguły gramatyczne i dążysz niejako do perfekcji. No najważniejsze, żeby się dogadać. Możemy też wyjść z takiego założenia.
1: I wychodzimy z takiego założenia. To jest bardzo dobre założenie.
0: Zrezygnujmy z gramatyki.
1: Zrezygnujmy, tak, jeżeli ona sprawia, że mamy nic nie powiedzieć, że mamy się w ogóle nie odezwać. Jeżeli tylko gramatyka jest przeszkodą, mówmy jej gramatycznie. Natomiast gramatyka ma znaczenie takie, szczególnie jeśli chodzi o angielski, że za jej pomocą można strasznie dużo powiedzieć. Można wyrzucić połowę zdania, a użyć odpowiedniej konstrukcji gramatycznej, dzięki temu oszczędzając czas. Język ma być ekonomiczny przede wszystkim oraz precyzyjny. Stąd ta gramatyka angielska jest, powiedzmy, dość szczegółowa i rozbudowana, ale też da się ją zrozumieć. Jeżeli tylko wiemy, po co ona jest, to łatwiej się tego nauczyć. Mam uczniów, którzy na bardzo wysokim poziomie posługują się jednym czasem. Jest to w porządku. Dlatego, że wiem na pewno, że zmuszanie ich do rozwinięcia się w tym jednym kierunku sprawiłoby, że przestaną mówić w ogóle.
0: Niektórzy mówią, że po opanowaniu podstaw języka angielskiego dobrą metodą jest metoda retranslacji, czyli najpierw tłumaczymy sobie z języka obcego na polski, później znowu wracamy do tekstu za kilka dni i tłumaczymy sobie z polskiego na język obcy. Ciekaw jestem, czy twoim zdaniem to ma jakikolwiek sens?
1: Szczerze mówiąc, jestem bardzo dość negatywnie nastawiony do technik translacyjnych na zajęciach, które mają przygotować do komunikacji. Nie kształcimy tłumaczy, tylko kształcimy ludzi, którzy mają się posługiwać językiem. Bardzo prosty przykład. Jak się uczy kolorów, to łatwiej jest je zapamiętać, jeżeli nabazgrze się na kartce żółty, czerwony, nabazgrze się te kolory, a nie słowa po polsku i dopisze się do nich angielskie słowa, łatwiej wtedy przywołać je w sytuacji, kiedy one są potrzebne, niż napisać na kartce żółty i to samo po angielsku, czerwony i to samo po angielsku.
0: To może wydawać się bardzo dziwne pytanie, ale z doświadczenia wiem, że sporo takich osób jest, które stają w takiej sytuacji. Co byś powiedział osobie, która za późno zorientowała się, że praca, o której marzy, wymaga dobrej znajomości języka angielskiego. Kończy studia, próbuje znaleźć pracę i w CV jest przepiękne. Mnóstwo praktyk, staży, dodatkowe zajęcia, dobra uczelnia, ale nie ma tej znajomości języka. Co byś takiej osobie powiedział?
1: To jest tak naprawdę jedna z lepszych sytuacji, jakie mogą się trafić. Bo jeżeli ta praca jest naprawdę wymarzona i nic nie stoi na przeszkodzie poza tym jednym czynnikiem, to jest duże prawdopodobieństwo, że motywacja będzie tak ogromna, że po tych poziomach będziemy skakać jak po schodach. I takim osobom nie potrzeba dużo czasu, żeby się nauczyć. I nigdy nie jest za późno. Mam uczniów niesamowicie zmotywowanych. Mam na przykład panią, która uczy się angielskiego dlatego, że jej wnuki mieszkają w Stanach. Ona jest jedną z najpilniejszych moich uczennic.
0: Ma motywację.
1: Ma motywację i ona pokazuje mi 2 razy w tygodniu, nigdy nie jest za późno.
0: Tak już zupełnie na koniec. Jeśli ktoś ma problem z rozumieniem języka, możemy sobie włączyć w angielski film z angielskimi napisami. Wtedy też jest łatwiej trochę.
1: Pewnie. Ja tak zaczynałem.
0: W takim razie plan na dziś, film z angielskimi napisami. Skoro nasz ekspert tak zaczynał, to może spotkamy się z wami, drodzy słuchacze, za 2 lata i to wy będziecie mówili, jak nauczyliście się perfekcyjnie języka angielskiego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o pasji do fotografii, a także o tym, jak robić dobre zdjęcia w trudnych warunkach. Moim gościem jest właśnie pasjonatka fotografii Sylwia Godowska, na co dzień studentka administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a także wielka fanka Pawła Domagały. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Jak już wiemy, pasjonujesz się fotografią. Skąd wzięło się to zamiłowanie?
4: Pasja do fotografii w sumie wzięła się od mojego taty, który kupił sobie kiedyś swój pierwszy aparat, bo tam jego znajomi go zarazili tym i tak podłapałam temat i przy każdym spotkaniu zawsze, jak tam tylko miał gdzieś ten aparat, to zabierałam mu i prosiłam go, żeby pokazał mi jakieś właśnie triki czy coś, żeby fajnie zrobić zdjęcie.
3: Co było pierwszą rzeczą, którą tak bardzo chciałaś sfotografować?
4: Od samego początku, jak tylko brałam aparat do ręki, no to wiadomo, na samym początku to były bardziej takie zdjęcia rodzinne, tam dziadków, tatę i wszystkich dookoła. Potem jak pożyczałam już od niego ten aparat, to starałam się tak wychodzić na zewnątrz i w sumie głównie moje zdjęcia skupiają się na fotografii miasta, zwierząt, moich zwierzaków, jego zwierzaków. W sumie zaczęło się wszystko od tego.
3: A czy tata udzielił ci jakichś cennych wskazówek, jak robić dobre fotografie?
4: Jak on sobie kupił aparat, to wiadomo, że człowiek od czegoś musi zacząć, czyli on też nie potrafił wszystkiego, więc tyle na ile wiedział, znał ten aparat, to mi pokazywał różne rzeczy, a tak, to głównie też przez internet musiałam tam wyszukiwać w Google'ach gdzieś, żeby się zaznajomić w ogóle z tym aparatem, bo wcześniej to wiadomo, tylko jakieś cyfrówki, no ale to wystarczyło tylko nacisnąć spust migawki i tyle. Nie trzeba było żadnych konkretnych tam rzeczy ustawiać, bo wszystko szło z automatu, a jednak w lustrzankach trzeba trochę popracować, żeby nie wyszło, że robi się zdjęcia tylko tak jednym klikiem. Tylko żeby sobie ustawić różne rzeczy, tam przysłonę, ekspozycję i tak dalej.
3: Czyli twoim zdaniem potrzeba troszeczkę specjalnych umiejętności, żeby zrobić dobre zdjęcie?
4: Potrzeba chęci, żeby poznać przedmiot, z którym się pracuje. Bo wziąć aparat do ręki to nie sztuka, zrobić zdjęcie to nie sztuka, ale jednak sztuką jest, żeby wiedzieć, co trzeba ustawić, żeby jednak to zdjęcie miało taką głębię jakąś w sobie. Żeby to nie było tylko takie zdjęcie do albumu, jak ja to nazywam, bo wiadomo, że można wziąć aparat, pstryknąć, no i jest. Zawsze coś wyjdzie tak naprawdę, ale jednak żeby ładnie wyglądało potem na laptopie czy na komputerze, gdzie tam idzie do dalszej obróbki, no to już potrzeba jednak coś tam, chociaż mieć jakąś najmniejszą wiedzę na ten temat.
3: Ja sama pamiętam, że kiedyś właśnie podczas mojej pierwszej pracy zawodowej trafił mi do ręki taki aparat, który rzeczywiście miał chyba ze 300 stron instrukcji i tak szczerze powiedziawszy nie wiedziałam do końca, jak robić te zdjęcia. Troszeczkę mi zajęło, nim niektóre naprawdę wyszły fantastyczne, muszę przyznać, ale też jak gdyby ciężko jest zapamiętać te wszystkie ustawienia, które są w takiej instrukcji. Też jak gdyby nie zawsze może przeciętny Kowalski wszystko rozumie, co jest w takiej instrukcji napisane, więc jak się można wspomagać, żeby właśnie dobrze odczytywać te instrukcje?
4: Tak naprawdę trzeba próbować, bo wiadomo, że nie wiem, jest na przykład w instrukcji napisane ekspozycja, czy przysłona, czy czas. No i ktoś może nie rozumieć za bardzo, ale co to jest ta przysłona, co to jest ten czas, o co z tym chodzi.
3: No właśnie, wytłumaczmy sobie.
4: Tak naprawdę ja sama, jak nie za bardzo ogarniałam, też nie mówię, że teraz jest jakoś super z tą moją wiedzą, ale tyle, co chciałam się dowiedzieć, żeby pogłębić się w jakichś danych ustawieniach, no to nie oszukujmy się, ale teraz internet jest źródłem wiedzy i tak naprawdę tam znajdziemy każdą odpowiedź na każde pytanie, jakie nas ciekawi, więc wchodzi się na YouTube'a, nawet można wpisać nazwę swojego aparatu czy tutorial, no i wyskoczy od razu. Różni ludzie, którzy właśnie testują, pokazują instrukcje, tak starają się po prostu po ludzku wytłumaczyć to, bo czasami ludzie, którzy układają te instrukcje, to jest tak od czapy napisane, że prosty właśnie Kowalski no nie rozumie. A jednak jak człowiek wytłumaczy, to no to jest lepiej.
3: Czy masz już jakieś takie swoje sprawdzone poradniki internetowe, które byś poleciła naszym słuchaczom?
4: Jestem na grupie na Facebooku Tajna Grupa Fotograficzna i tam właśnie chłopak, który ma swoje konto Fotobłysk, to on właśnie wrzuca bardzo fajne różne na YouTubie informacje, jak zrobić na przykład jakieś zdjęcie w różnych warunkach, bo wiadomo, że jak jest ciemno, to troszkę inaczej trzeba do tego podejść, jak jest jasno, no to wiadomo, że jest łatwiej, więc on bardzo fajnie tam tłumaczy wszystko.
3: No właśnie, bardzo często wiele osób ma problem ze zrobieniem dobrego zdjęcia wieczorem. Jak tutaj właśnie można się wspomóc, żeby te fotografie były lepsze i zadowalające?
4: To najlepiej mieć statyw i jasny obiektyw, który pozwoli złapać na tyle światła w jakimś ciemniejszym miejscu, żeby to zdjęcie nie wyszło ciemne, żeby nie wyszło ziarno na zdjęciu, czyli takie kropeczki małe, które są wszędzie, które są czasami, wiadomo, czasami dodają one uroku, no ale jednak zwykle chcemy to zdjęcie, żeby było takie gładziutkie, idealne, na ile tylko może być.
3: A jak można sobie poradzić z takimi ustawieniami chociażby w smartfonach, powiedzmy takiej średniej jakości?
4: Są różne aplikacje na telefon, które pomagają już potem w postprodukcji właśnie, żeby obrobić sobie zdjęcie, żeby wyzbyć się na przykład jakiegoś szumu, czyli tych ziarenek.
3: Czyli rozumiem, że mogłabym sobie na przykład ściągnąć taką aplikację, która pozwoli mi robić dobre zdjęcia tylko nocą?
4: Żeby robić zdjęcia nocą i jeśli chodzi o smartfony, no to jednak aparat w telefonie musi być przystosowany do tego, bo chcąc wyjść teraz na zewnątrz, jak będzie ciemno, gdzie teraz się tak naprawdę szybko robi ciemno, to zwykły telefon, taki najprostszy, może nie wystarczyć. Czasami wiadomo, że kliknie się i coś tam wyjdzie, tylko że to zdjęcie nie będzie idealne. Będzie ono miało bardzo dużo mankamentów, które jednym się podobają, drugim nie, no ale jednak, żeby to miało jakąś tam swoją rangę, że tak powiem, to jednak potrzeba do tego czegoś lepszego niż takiego najprostszego telefonu.
3: No, czy twoim zdaniem są miejsca, w których zawsze wychodzi dobra fotografia?
4: Moim zdaniem nie ma takiego miejsca. Aparat czy telefon tylko robi zdjęcie, a wszędzie potrzeba ludzkiego oka i ludzkiego spojrzenia na to. Teoretycznie może być tak, że ktoś gdzieś pójdzie w jakieś jedno konkretne miejsce i zrobi tam jakąś fotkę, ale żeby oddać takie emocje i tak dalej, to potrzeba człowieka, żeby on potrafił potem to wszystko przedstawić w dobry sposób, żeby ustawił wszystko tak jak trzeba.
3: A czy jeśli ty na przykład potem obrabiasz w jakiś sposób swoje zdjęcia, to dużo czasu ci to zajmuje, żebyś uzyskała zadowalający i ciebie satysfakcjonujący efekt?
4: W ogóle obróbka to jest coś, nad czym ja osobiście bardzo lubię spędzać, poświęcać swój czas, bo to tak mnie trochę odpręża i jak włączam sobie właśnie na laptopie program, w którym obrabiam, to tak, żeby zadowoliło mnie. Też zależy w sumie, czego robię zdjęcia, bo jeżeli są to zdjęcia koncertów, no to wiadomo, że tych zdjęć będzie znacznie więcej niż takiego zwykłego wyjścia na miasto. Więc najpierw przeglądam sobie zdjęcia i usuwam te, które mi nie odpowiadają, żeby potem nie zaśmiecać sobie pamięci, a potem jak przechodzę do obróbki, no to tak czasami może wyjść nawet po kilka godzin i to takich typu 4-5 godzin obróbki.
3: Czyli rozumiem, że twoją największą pasją póki co jest fotografowanie koncertów Pawła Domagały.
4: Tak, wiadomo, że teraz w tym okresie, który jest, to strasznie brakuje właśnie tego wyjazdu gdzieś na koncert Pawła, czy ogólnie na jakikolwiek koncert, bo wiadomo, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że największą fanką właśnie jestem Pawła, ale uwielbiam też robić zdjęcia i starać się o akredytację, czyli takie wejściówki właśnie dla fotografów na różne inne wydarzenia kulturowe, jakie są tylko w mieście.
3: A jakie są inne miejsca, powiedzmy, albo rzeczy, które ty osobiście lubisz najbardziej fotografować?
4: No to jest wyjście na miasto, fotografia właśnie ogólnie Kielc, które jedni mogą powiedzieć, że Kielce nie mają nic w sobie, ale staram się pokazać właśnie na zdjęciach to, że jednak Kielce są piękne i są naprawdę przepięknym miejscem, są bardzo fotogeniczne, są przepiękne, naprawdę. Wystarczy to tylko dobrze objąć potem też w obróbce i jest super. No oprócz tego to jednak moje zwierzaki i ogólnie zwierzaki, jakie tylko mi się napotkają, to one też wnoszą dużo fajnych emocji.
3: Ale akurat region świętokrzyski to jest naprawdę bardzo dobry materiał na zdjęcia, ponieważ mamy tutaj sporo rezerwatów przyrody. No i właściwie chociażby sama kadzielnia w centrum miasta. No nie każde miasta mogą się pochwalić właśnie takimi walorami przyrodniczymi.
4: Tak, właśnie kilka dni temu byłam na zdjęciach właśnie na kadzielni, gdzie w sumie dawno nie byłam, bo czasowo na razie nie mogłam pozwolić sobie na jakieś takie wyjście, to byłam zachwycona. Jeszcze w kolorach jesieni wygląda to tak przepięknie, że każdy powinien, jak tylko wyjdzie słoneczko, wyjść na spacer, przejść się, pooglądać sobie te przepiękne widoki, które swoją drogą kadzielnia teraz jest troszkę odnowiona, więc to jest jeszcze lepszy widok.
3: Tobie co sprawia największą radość w robieniu zdjęć?
4: To, że mogę się odciąć tak naprawdę od wszystkiego. Zakładam słuchawki, biorę aparat w rękę i myślę tylko o tym, żeby znaleźć jakiś fajny kadr, który spodoba mi się, który potem fajnie będzie się oglądało gdzieś na internecie. I tak naprawdę spokój, jaki mi to daje.
3: A czy na przykład zdarzało się, że zobaczyłaś jakąś rzecz i pomyślałaś sobie, że nie wiem, chcesz zrobić jakąś sesję fotograficzną, do której na przykład ta dana rzecz cię zainspirowała, albo może jakieś zjawisko?
4: Zjawiskiem, jakie chciałabym najbardziej uchwycić, to jest zorza polarna i gwiazdy. Jednak no na razie mój sprzęt nie jest na tyle, jak dla mnie odpowiedni właśnie, żeby pozwolić sobie na tego typu zdjęcia, ale czasami trafi się jakiś taki element gdzieś po drodze, że kurczę, byłoby z tego fajne zdjęcie, czy potem na przykład wziąć jakiegoś drugiego człowieka, znajomego, czy kogokolwiek i zrobić w tym danym momencie, miejscu właśnie zdjęcia.
3: Teraz studiujesz administrację, a czy wiążesz na przykład swoją przyszłość z fotografią?
4: Chciałabym bardzo. Tak naprawdę administracja jest taka dla mnie trzeciorzędna, bo jednak to, w czym najbardziej bym się odnalazła, to jest właśnie fotografia.
3: Teraz fotografia jest twoją pasją, a jeśli stałaby się na przykład twoim zajęciem zawodowym, to myślisz, że mogłaby ci się z czasem znudzić?
4: Na tę chwilę to byłoby moje spełnienie marzeń, ale wiadomo, że z czasem mogłoby być różnie. Ale myślę, że to jest tego typu pasja, że zawsze gdzieś tam bym miała ten aparat ze sobą i jak tylko chciałabym odreagować czy coś, wzięłabym go na spacer i bym po prostu poszła robić zdjęcia. Więc myślę, że ta fotografia kiedyś może się znudzić, kiedyś mogę stwierdzić, że na przykład chcę pracować w zupełnie innym zawodzie czy w jakimś miejscu, ale myślę, że nie znudzi się tak zupełnie nigdy.
3: A myślisz, że na przykład zainteresowałaby cię praca fotografa, ale takiego, który robi sesje zdjęciowe na przykład do magazynów?
4: Myślę, że to byłoby fajne. Właśnie chciałabym z czasem spróbować gdzieś załapać się właśnie do robienia zdjęć dla jakiegoś, nie wiem, czy portalu, czy gdzieś. Tylko wszystko jak dla mnie jest, jeśli chodzi o moje zainteresowania, związane właśnie z mediami, z koncertami i tego typu wydarzeniach jednak.
3: Czy na przykład w jakiś sposób starasz się pogłębiać tą wiedzę nie tylko przez internet, ale nie wiem, na przykład interesują cię jakieś warsztaty fotograficzne, czy może jakieś kursy, które właśnie pomogłyby ci się dowiedzieć o czymś, czego na przykład jeszcze nie wiesz w robieniu zdjęć?
4: Na tę chwilę nie byłam na żadnych kursach, więc wszystko, czego się nauczyłam, to jest właśnie pochłanianie wiedzy, a to z internetu, a to z jakichś tam książek, czy właśnie od innych osób, ale chciałabym pójść na jakieś kursy, które są związane właśnie z konkretną fotografią jakiegoś zjawiska.
3: A czy twoim zdaniem osoba, która amatorsko, że tak powiem, zajmuje się fotografią i przyswaja sobie tą wiedzę z internetu, może być równie dobrym fotografem jak ten, który powiedzmy skończył jakąś szkołę fotograficzną, czy też wiele kursów w tym kierunku?
4: Według mnie jak najbardziej tak, dlatego że nie zawsze jest tak, że ktoś, kto ukończył jakieś wykształcenie w danym zawodzie, okazuje się potem genialnym właśnie w tym przypadku fotografem. Moim zdaniem każdy, kto tylko ma ochotę, powinien próbować i dalej ciągnąć tą swoją pasję jakąś w danym kierunku, aż w końcu może się stać naprawdę genialnym w tym zawodzie.
3: Czy twoim zdaniem taka pasja może stać się dobrą drogą do dochodowego zawodu?
4: Pewnie, że tak. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że w moim przypadku też tak będzie, że w końcu okaże się, że to nie jest tylko takie zwykłe wyjście z aparatem gdzieś na miasto, ale że w przyszłości to też będę mogła z tego po prostu zarabiać już takie lepsze kwoty, bo tak naprawdę fotografowie już tacy naprawdę profesjonalni to są zarobki już w takich lepszych kwotach.
3: A czy twoi znajomi na przykład także się pasjonują fotografią, czy na przykład studenci mają inne zajęcia w trakcie studiów?
4: Mam kilku znajomych, którzy lubią robić zdjęcia, którzy lubią nagrywać filmy i właśnie idą w tym kierunku. No wiadomo, no, student to student, różne mają zainteresowania.
3: Mhm. A czy na przykład w parze z robieniem zdjęć idzie kręcenie filmików? Może coś w kierunku zostania youtuberką?
4: Oj...
3: Ale zobacz, równie dobrze mogłabyś być na przykład youtuberką, która też przekazuje jakieś tam triki, cenne wskazówki, jak dobrze robić te zdjęcia. Bo też są tego typu kanały.
4: Są, tak. Myślę, że musiałabym w tym kierunku bardzo się jakoś tak nauczyć. W ogóle nauczyć się przebywania przed kamerą, bo to jest chyba jedna z najbardziej stresujących mnie rzeczy. Przebywanie przed kamerą, wtedy po prostu patrzę się w ten obiektyw i ja nie wiem. Wszystko mi wylatuje z głowy, nic bym nie potrafiła powiedzieć.
3: Czy jest jakiś taki wymarzony model aparatu fotograficznego, który chciałabyś w przyszłości posiąść?
4: Na razie odkładam pieniądze na Nikona D750.
3: Czy ma on jakieś takie super funkcje, które chciałabyś sprawdzić w pierwszej kolejności?
4: Na tę chwilę w porównaniu do mojego aparatu, no to jest on na znacznie wyższym levelu, znacznie jest bardziej profesjonalny i mogłabym sobie pozwolić, dokupując do niego różne obiektywy, na właśnie to moje ukochane, wymarzone zdjęcie nieba, gdzie wiadomo, z moim sprzętem też się da, ale chodzi o to, żeby sobie ułatwiać w życiu, a nie utrudniać, więc praca na takim lepszym modelu na pewno byłaby znacznie łatwiejsza.
3: Mhm. A ty czasem jak patrzysz na różne zdjęcia, to jesteś w stanie ocenić, co ktoś na przykład miał nie tak w ustawieniach, że nie wiem, właśnie są te ziarna takie, czy jakieś inne mankamenty na zdjęciach?
4: Często jak widzę jakieś zdjęcie, to właśnie na początku skupiam się na tym, i nieważne, czy to jest moje zdjęcie, czy kogokolwiek innego, skupiam się na tym, żeby sprawdzić, czy ktoś właśnie ma jakieś ziarno, czy jest zdjęcie prześwietlone, czy może niedoświetlone. To akurat na pierwszy rzut oka bardzo dobrze widać, ale tak jak nawet pytam znajomych i pokazuję im jakieś zdjęcie, co im nie pasuje w danym zdjęciu, no to oni spojrzą i mówią, że wszystko jest okej. A jednak jak ja sobie spojrzę i wiem mniej więcej coś tam, wiem o tej fotografii, to tak, no to jest trochę inaczej.
3: Czyli jednym słowem trzeba mieć oko.
4: Tak mi się wydaje, że trzeba.
3: A tak teraz mi się skojarzyło, że niektórzy po prostu może nie tylko nie mają oko, ale po prostu może się też nie znają na tych ustawieniach, bo zdarzają się przypadki, że te zdjęcia są właśnie prześwietlone, jest zbyt duże nasycenie kolorów. Niektórzy też dodają tyle ostrości, że to zdjęcie po prostu traci na jakości. Czy można jakoś tym osobom, że tak powiem, uświadomić, że to jednak nie jest dobre?
4: Pamiętam, jak u mnie na samym początku, jak robiłam zdjęcia i potem szłam w obróbkę ich, to lubiłam sobie przesadzić. Też lubiłam właśnie w obróbce tak dodać nasycenia, bo chciałam, żeby te zdjęcia były po prostu wyraźne, widoczne, żeby ktoś jak na nie spojrzy, od razu je widział, a nie przejechał po prostu, nie wiem, czy przez Face'a, czy coś, tak ominął to zdjęcie. Ale dopiero z czasem zaczęłam sobie uświadamiać, że czasami mniej jest lepiej. Bo jednak właśnie, jak jest ta za duża ostrość, za duże nasycenie, prześwietlone zdjęcia da się jednak w obróbce potem uratować, jeżeli w dobrym zapisie jest zdjęcie. I da się z tego wyciągnąć, żeby nie było takie jasne, ale niektórzy lubią przesadzić, przekombinować na maksa.
3: Ale uważasz, że takim osobom powinno się zwrócić uwagę, że słuchaj, no to jednak nie jest za dobre?
4: Moim zdaniem powinno się uświadomić kogoś, bo skoro ta osoba lubi zbyt bardzo nasycić te zdjęcia, no to dla niego wszystko jest okej. To znaczy, że przy kolejnych zdjęciach on będzie robił dokładnie tak samo. A jednak jeżeli osoba, która coś tam się zna, albo po prostu znajomi, którzy też nie mają pojęcia na przykład o robieniu zdjęć i tak dalej, jeżeli oni zobaczą i powiedzą, że coś jest nie tak w tym zdjęciu i wskażą dokładnie ten mankament, który akurat tam się wydarzył, to ta osoba, myślę, weźmie sobie też trochę do myślenia, że kurczę, może rzeczywiście nie powinienem aż tak bardzo przesadzać.
3: Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że fotografia dzisiaj to też niekoniecznie musi wynikać z pasji, ale chociażby też z tego, żeby lepiej promować swoje usługi. Można to chociażby zauważyć u makijażystek czy pedikurzystek, które na bieżąco wrzucają fotografie swojej pracy. Ale też z drugiej strony myślę, że to są takie zajęcia, którymi studentki by się mogły zająć. Więc tutaj jak gdyby łączenie przyjemnego z pożytecznym. Nie masz na przykład takich może przypadków wśród swoich znajomych?
4: Jak sobie tak szukam właśnie w pamięci, no to tak, u mnie jednak dziewczyny na przykład właśnie też robią paznokcie i potem wrzucają zdjęcia, ale to jest też trochę inny rodzaj fotografii. Mnie na przykład raczej coś takiego by nie kręciło, że miałabym zrobić zdjęcie po prostu dłoni i potem je gdzieś tam opublikować, bo jednak dziewczyny, które to robią, to wrzucają te zdjęcia po to, żeby skupić się głównie na paznokciach, tak?
3: Ale na przykład zdjęcia makijażu, bo muszę przyznać, że niektóre chociażby na Instagramie wyglądają naprawdę profesjonalnie.
4: To prawda.
3: Ale to może też ktoś tutaj miał wcześniej jakieś kursy, żeby dobrze promować te swoje usługi.
4: Myślę, że trzeba mieć jakiś taki właśnie dryg, żeby w fajny sposób przekazać to, nad czym się pracowało. Czyli tak jak właśnie dziewczyny, które zrobią makijaż, paznokcie, ułożenie dłoni, wszystko jednak musi mieć swoje zasady.
3: Jak już wspomniałaś, jesteś pasjonatką fotografii ze zamiłowania. Nie jest to na razie jeszcze twój zawód, ale tak ciekawi mnie, czy masz jakiś taki autorytet wśród fotografów, który inspiruje cię właśnie do wykonywania zdjęć, czy bardziej opierasz się na własnym doświadczeniu?
4: Od samego początku starałam się, wiadomo, posiłkować się pracami innych osób, ale bardziej po prostu spojrzeć, jak można daną rzecz czy osobę przedstawić w różnych tam sytuacjach, pozach, ale wszystko od samego początku, oprócz przeczytania, do czego służy dany przycisk i tak dalej, to starałam się dojść właśnie nauczyć się na własnych błędach, dojść samemu do tego, bo jednak potem jak wyjdzie z tego jakieś fajne zdjęcie i mogę rzeczywiście wrócić do niego i przypomnieć sobie, że kurczę, doszłam do tego sama, nie uczyłam się ustawień, że w ciemności, kiedy jest na przykład ileś tam światła, tylko troszeczkę dostępnego, że muszę użyć dokładnie takich ustawień, jakie ktoś pokazywał. Tylko starałam się włączyć jakieś ustawienia i dopasować wszystko tak, jak ja uważam, że powinno być. Jeżeli okazywało się, że to zdjęcie jeszcze nie jest takie, jakie bym chciała, to po prostu metodą prób i błędów właśnie starałam się z tego wyciągnąć sama to, co najfajniejsze.
3: Czy może zapadła ci w pamięć jakaś taka fotografia, która zrobiła na tobie jakieś naprawdę duże wrażenie?
4: Na mnie największe wrażenia sprawiają zdjęcia nieba, księżyca i tego, co jest dalej. Gwiazdy, potem planety tam przy udziale teleskopu. No i to jest właśnie coś, w czym bardzo bym chciała kiedyś się spróbować, no ale to mam nadzieję, że z czasem przyjdzie.
3: No to w sumie jest chyba wiele obszarów, w których chciałabyś się spróbować.
4: Tak. Jedyne co to na razie stronie od ślubów, wesel i tego typu okazji.
3: A dlaczego uważasz, że mogą okazać się szybko nudne?
4: Może nie tyle nudne, co jakoś nie czuję się w tym dobra. Miałam już kilka propozycji właśnie od znajomych, żeby zrobić zdjęcie na ich ślubie, ale jak tak sobie potem przemyślałam, że miałabym sama tam być, nie wiedziałabym tak naprawdę, co się z czym je, bo jeszcze nigdy nie miałam w ogóle kontaktu z tego typu fotografią sama, to nie. Jakoś na tę chwilę nie czuję się silna w tym.
3: Ale chyba też na takich fotografach weselnych ciąży trochę większa odpowiedzialność, bo jeśli na przykład para będzie niezadowolona, no to wszystko wina na fotografa.
4: No właśnie, tego bym się chyba najbardziej bała. Bo jednak jestem osobą, która bardzo się liczy ze zdaniem innych i jeżeli okazałoby się, że ktoś nie jest zadowolony z moich usług, no to właśnie bym nie chciała, żeby coś takiego się okazało. Wiadomo, każdy tak naprawdę jakoś zaczynał i nie każdy od razu był genialny, nie każdy od razu góry przenosił, ale ja tak czuję wewnątrz siebie, że jeżeli miałabym już się tego podjąć, to chciałabym być pewna siebie i pewna tego mojego sprzętu, że wszystko pójdzie tak jak mi się wydaje, że powinno pójść.
3: Zastanawiałaś się nad tym, że wolałabyś pracować dla kogoś i wykonywać zdjęcia na przykład na zlecenie, czy jednak założyłabyś własne studio fotograficzne i oferowała takie usługi, w jakich ty czujesz się najlepiej?
4: Z pracą dla kogoś jest ten problem, że czasami nie masz możliwości wykazania tak naprawdę tego, co ty chcesz. Nie masz możliwości pokazania siebie, tylko musisz jednak zrobić tak, jak ktoś sobie zażyczy, tak jak ktoś ci da zlecenie i powie, że masz zrobić to tak, tak i tak. A jakbym miała właśnie założyć swoje studio, które może kiedyś w jakiejś tam przyszłości by miało miejsce, to właśnie wszystko bym robiła tak, jak ja chcę, podejmowałabym zlecenia te, które ja będę chciała i nie musiałabym się przejmować, że ktoś będzie mi kazał coś zrobić, tylko sama sobie mogę powiedzieć, że okej, masz zrobić teraz to i to, ale ja potem będę ponosiła za to konsekwencje i ja będę wiedziała, że zrobiłam na przykład źle, jeżeli czegoś się podjęłam.
3: A z jakiej fotografii dotychczas, które udało ci się zrobić, jesteś najbardziej zadowolona?
4: Jeśli chodzi o moje zdjęcia, to jest ten problem, że jestem co do siebie bardzo krytyczna i mogę pójść na sesję zdjęciową typu właśnie gdzieś na miasto czy na koncerty i w aparacie wszystko wydaje mi się, że okej jest. Potem przerzucam to wszystko na laptopa i widzę okej, to zdjęcie do usunięcia. Więc jest ze mną ciężko, chociaż potem znajomi mi mówią, że jest niby okej i że są naprawdę bardzo fajne te zdjęcia, a ja jednak gdzieś tam wewnątrz siebie wiem, że nie są one takie, jakie bym chciała, jakie miałam w głowie robiąc dane zdjęcie. Ale jeśli miałabym już powiedzieć jakieś takie zdjęcie, z którego jestem dumna najbardziej, to są dwa. Jedno z zimy 2018 bodajże. Zdjęcie, no moim zdaniem jest takie trochę bajkowe. Zrobiłam je w parku naszym kieleckim i właśnie było dużo śniegu, no i to pięknie wyglądało.
3: Uwieczniłaś jeszcze zimy, kiedy był śnieg.
4: Tak, jeszcze wtedy był śnieg, dokładnie. Jeszcze wtedy była naprawdę taka solidna ta zima.
3: A drugie?
4: A drugie jest to zdjęcie z koncertu Pawła Domagały z Kielc. 2019 bodajże. Na koncertach jest o tyle problem czasami, że żeby zrobić fajne zdjęcie, też musi być fajne światło. Czyli tak naprawdę główną rolę gra wtedy oświetleniowiec. No i wiadomo, że oświetleniowiec nie będzie dopasowywał swoich świateł do fotografa, tylko do tego, żeby wszystko fajnie wyglądało na scenie. Więc wtedy już trzeba wiedzieć, przy jakiej piosence będzie fajne światło, żeby można zrobić zdjęcie. No i byłam już na kilkudziesięciu koncertach Pawła, więc wiedziałam, przy której piosence będzie można zrobić fajną fotkę. No i właśnie przez wszystkich ukochaną albo znienawidzoną piosenkę Weź nie pytaj. To właśnie przy tej piosence jest wtedy Robaczek, czyli Paweł Oświetleniowiec, daje fajne światła i moim zdaniem to zdjęcie przedstawia fajne emocje, które wtedy akurat Paweł starał się przekazać. I naprawdę jak się spojrzy na to zdjęcie, to właśnie tak jak Paweł wrzucał na swoją stronkę, to ludzie komentowali, że zdjęcie jak na okładkę płyty. No to jak czytam coś takiego, to aż ciepło się robi na serduszku.
3: Czyli jednak tutaj fotografia koncertowa, to by mogło być to.
4: To by mogło być to zdecydowanie.
3: A tak się jeszcze zastanawiam, czy na te zdjęcia, z których jesteś najbardziej zadowolona, masz na przykład jakieś szczególne miejsce na ścianie, albo też jakiś specjalny album, w którym to wszystko gromadzisz, może jakieś portfolio na przyszłość?
4: Na razie te zdjęcia wrzucam sobie, jestem dzieckiem internetu, i wrzucam sobie je na dysku Google. Staram się tam właśnie wrzucać jakieś takie swoje lepsze zdjęcia, które potem, jeżeli będę właśnie starała się o akredytację, na przykład na różne wydarzenia, czy na kadzielni, czy po prostu na jakieś koncerty, to wtedy do maila mogę dołączyć właśnie link z tymi zdjęciami i ktoś sobie może zobaczyć, okej, jednak robi fajne zdjęcia na przykład, to możemy ją zatrudnić. Ale jeszcze nie doszło do tego, żebym sobie drukowała te moje zdjęcia, czy wywoływała. Chociaż czasami zastanawiam się właśnie nad tym, żeby jednak mieć to gdzieś przy sobie, żeby jak gdzieś jadę na przykład i z różnych miejsc, żeby mogła sobie wrzucać potem nawet na pamiątkę te zdjęcia. Bo jednak złośliwość rzeczy martwych i tak jak niedawno mi się zepsuł laptop, więc wszystkie zdjęcia przepadły. Tak naprawdę w sumie większość, chyba że coś tam właśnie powrzucałam do internetu na różne stronki, gdzie można zapisać sobie zdjęcia, no to jedyne co, to tam przetrwały. I jeśli ktoś byłby zainteresowany zobaczeniem tych wszystkich moich prac, o których teraz wspominałyśmy, to zapraszam na moją stronę na Facebooku Sylwia Godowska Foto albo na Instagramie sgodowska foto. To tam właśnie wrzucam różne zdjęcia z miasta, z koncertów. Każdy znajdzie coś dla siebie.
3: To na koniec powiedzmy sobie jeszcze, czy twoim zdaniem nawet taka fotografia z pasji może być dobrą okazją do zarobku dla młodych ludzi?
4: Moim zdaniem jak najbardziej, dlatego że w obecnych czasach, nieważne czy ktoś ma aparat, czy go nie ma, wystarczy telefon. I tak naprawdę jest teraz bardzo dużo osób, które uważają się na przykład za fotografów, a robią zdjęcia tylko telefonami. I jedni hejtują, a inni uważają, że przecież nie ma w tym nic złego. Telefon, tak jak aparat, może zrobić naprawdę bardzo dobre zdjęcie. Trzeba mieć jednak tą chęć i taki zapał, żeby iść w tym kierunku. Jak najbardziej.
3: Moi drodzy Państwo, przypominam, że dzisiaj w Mieście Młodości moim gościem była pasjonatka fotografii, a także studentka administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sylwia Godowska, która opowiedziała nam, gdzie możemy szukać podpowiedzi, żeby robić dobre zdjęcia, a także co trzeba zrobić, żebyśmy byli z nich w miarę zadowoleni. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
4: Dzięki wielkie.
3: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
5: Chęć pozbycia się zbędnych kilogramów, a może gonitwa za perfekcyjną sylwetką. O tym, czym jest dla nas sport, a w szczególności siłownia, porozmawiam z Martyną Nowak, psycholog sportu z Uniwersytetu SWPS i Maksymem Ziółkowskim, trenerem personalnym. Zapraszam, Paweł Tworek. Na początku. Według Was, dlaczego warto trenować?
6: Sport taki, jeśli chodzi o biegi masowe, stał się ostatnio bardzo popularny. Oczywiście tutaj ta sfera fizyczna, czyli motywacja do tego, żeby być w lepszej kondycji, żeby być może zgubić zbędne kilogramy, ale z punktu widzenia psychologii ma również ważne funkcje takie socjalizacyjne. Czyli biegamy razem, spotykamy się razem, wspólnie uczestniczymy w treningach, wyjeżdżamy na imprezy biegowe. i myślę, że to jest taki ważny aspekt, który właśnie tą motywację do uprawiania sportu podtrzymuje.
5: Czyli taka koedukacja, tak?
6: Przede wszystkim też takie wsparcie wzajemne, tak? Bo czasami zdarza się, że może nie chce nam się wyjść na trening, ale jeżeli mamy grupę, z którą biegamy, to po prostu nam nie wypada i to jest jakby taki bardzo pozytywny aspekt uprawiania sportu. Ważne jest również to, żeby sobie postawić odpowiednie cele, tak? Które będą i naszą motywację utrzymywały, ale też będą powodowały, że to bieganie będzie frajdą, że uprawianie sportu, tak, może nie tylko bieganie, ale przede wszystkim będzie sprawiało nam przyjemność.
5: Ty, Maksymie, ten sport uprawiasz właściwie od niedawna. Co skłoniło ciebie do podjęcia się treningów?
7: Generalnie na mojej podstawie, na moim przykładzie było tak, że ja byłem osobą jakby, która była bardzo otyła, nie wdrążając sportu w swoje życie od samego początku. Dopiero później z czasem zauważyłem jakiś tam problem, który tak naprawdę, gdybym obudził się za późno, mogłoby być za późno.
5: Czyli jak otyłą osobą byłeś?
7: Ważyłem 112,5 kg.